Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kot.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no.

0: Radio SK.
1: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś.

0: Eska Iława News. To jest magazyn reporterów Eski Iława.
1: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska Iława oraz Marta Siedlecka, internista i kardiolog pracujący w Iławskim Oddziale Kardiologicznym. To jest ten czas, kiedy rozmawiać będziemy na temat otyłości bez wstydu i bez presji. Bo pani doktor z taką propozycją do redakcji Radia SK przybyła i oddajemy pani ten czas antenowy, bo to jest bardzo ważny temat, okazuje się, że coraz ważniejszy i coraz częstszy.
2: Jest to temat bardzo poważny, dlatego że w ostatnich latach obserwujemy bardzo duży wzrost pacjentów z nadwagą i z otyłością. W Polsce szacuje się, że około 60% populacji to są osoby z nadwagą i otyłością, z czego 25% to są osoby z otyłością, czyli z chorobą, którą trzeba leczyć.
1: Co to jest choroba otyłościowa i jak powstaje?
2: Choroba otyłościowa jest to choroba, która postępuje, która bardzo mocno lubi nawracać i jest to choroba wieloczynnikowa. Niemniej jednak powstaje ona w momencie, kiedy dajemy naszemu organizmowi nadmiar energii, czyli nadmiar energii z posiłków. Poza tym nie robimy nic więcej, czyli jest to nadmierna podaż energii, której nie jesteśmy w stanie wykorzystać. Ta energia odkłada się w naszej tkance tłuszczowej. Każdy człowiek jest zaprogramowany w ten sposób, że ma jakąś ilość tkanki tłuszczowej. Jest to nasza fizjologiczna tkanka tłuszczowa podskórna, która magazynuje energię. Jeżeli tej energii jest za dużo, ta tkanka tłuszczowa zaczyna się zwiększać. Choroba otyłościowa powstaje wtedy, kiedy tkanka tłuszczowa zaczyna bardzo mocno przerastać, rozwijać się. Co to znaczy? To znaczy, że nasze komórki tkanki tłuszczowej magazynują energię. Jeżeli tej energii jest za dużo, te komórki zaczynają się rozrastać, zaczyna się zwiększać ich ilość. Tak jakbyśmy sobie wyobrazili takie pudełeczko z takimi kulkami żelowymi, które nabierają wody, jak im dostarczymy tej wody. One zaczynają puchnąć i tak samo puchnie nasza tkanka podskórna tłuszczowa. W momencie, kiedy ta

płatkami żelowymi, które nabierają wody, jak im dostarczymy tej wody. One zaczynają puchnąć i tak samo puchnie nasza tkanka podskórna, tłuszczowa. W momencie, kiedy ta tkanka

0: taki sposób, że zatrudnienie na przykład takich osób jest zdecydowanie mniejsze, bo patrzymy na to, co jest na zewnątrz. Nie dostrzegamy nic więcej, poza tym, że ta osoba jest osobą troszkę inną, czyli chorą na chorobę otyłościową. Też takie osoby mają problem z tym, żeby pójść na przykład gdziekolwiek na siłownię. Ja chyba nie widziałam nigdy w jakimś klubie czy na jakiejś siłowni osoby naprawdę bardzo mocno otyłej, bo myślę, że to nie jest jeszcze ten czas w naszym społeczeństwie, żeby taką osobę zaakceptować, a tym bardziej pomóc jej w naprawdę bardzo trudnym procesie rozpoczęcia aktywności.
1: Jak duży jest to problem? Czy to już można mówić o jakiejś epidemii choroby otyłościowej?
0: Mówimy nawet o pandemii, czyli o chorobie, która zaczyna obejmować cały świat. I tutaj niechlubne takie miejsce zajmuje oczywiście Ameryka, i też Wielka Brytania. Ale Polska też jest na bardzo chlubnym miejscu, oczywiście w cudzysłowie, dlatego że wśród dzieci też narasta nadwaga i otyłość i niestety Polska zajmuje pierwsze miejsce w zwiększającej się masie ciała u dzieci. W populacji polskiej około 60% ludzi ma nadwagę lub otyłość. No póki co nadwaga ma większy procent, 20% to osoby z otyłością, a 40% to osoby z nadwagą.
1: Jaka jest różnica między otyłością a nadwagą?
0: Nadwaga, możemy powiedzieć, że to jest taki troszeczkę wstęp do otyłości. Mamy pewne wskaźniki mówiące o tym, czy mamy nadwagę, czy mamy otyłość. Jest coś takiego jak BMI. Każdy z nas może to sobie wyliczyć. Jest to bardzo prosty wskaźnik. Należy podzielić swoją wagę w kilogramach przez wzrost w metrach do kwadratu. I jeżeli ten wskaźnik wyjdzie powyżej 25, to znaczy, że mamy nadwagę. Nadwaga kończy się na liczbie 30. Od 30 zaczyna się otyłość. Mamy otyłość pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Jest to może nie do końca dokładny taki wskaźnik, tak się mówi i nauka szuka oczywiście innych takich wykładników, które mogłyby zdefiniować jeszcze dokładniej tą chorobę, ale też takim prostym wskaźnikiem, który sami też możemy sobie zmierzyć, jest obwód pasa. Dla kobiet prawidłowy obwód pasa jest poniżej 80, dla mężczyzn poniżej 94 cm. Więc każdy z nas może sobie to obliczyć. I jeżeli te centymetry wychodzą ponad to, o czym mówię, to musimy się zacząć zastanawiać, czy nie powinniśmy zacząć działać.
1: Czy w Pani ocenie może tak być, że za chwilę więcej niż te 60% populacji Polski będzie się zmagać z chorobą otyłościową?
0: Zdecydowanie tak, dlatego że od lat 70. wzrosła trzykrotnie ilość osób z nadwagą i otyłością. Szacuje się, że w 2035 roku ilość osób z otyłością, z samą otyłością, wzrośnie z 25% do 33%, więc już nie co czwarta osoba będzie otyła, a co trzecia osoba będzie otyła. Więc myślę, że jest o co walczyć i to jest taki wskaźnik dla mnie osobiście bardzo zatrważający.
1: Czy inaczej w takim razie rozmawiać z młodymi ludźmi, inaczej ze starszymi, z dorosłymi w zakresie profilaktyki? Innymi słowy, inne argumenty tutaj są potrzebne, żeby z młodymi rozmawiać? Czy przykład osobisty? Jak do tego podejść?
0: Każdy z nas wymaga, myślę, czegoś innego. U osób młodszych bardzo dużo zależy od tego, co pokazują nam rodzice, od takich wzorców wyniesionych z domu. I nauka mówi, że właśnie te osoby młodsze, dzieci, młodzież, u tych osób najważniejsza jest profilaktyka, czyli wzorce. Wzorce żywieniowe, wzorce aktywności, wzorce radzenia sobie ze stresem. I jeżeli takich wzorców nie ma,

0: mamy wyniesionych z domu, no to któż ma je nam pokazać? Wzorce osobiste? Tak, mam wzorce osobiste, bo mam dwie córki i czasami sobie rozmawiamy i ja im próbuję coś tam pokazać, jakieś tam wrzutki robić, na przykład pamiętacie, że macie jeść to i to. Tak, mamo, wiemy, białko. Tak, białko jest bardzo istotne. Druga taka rzecz, no moje córki są przyzwyczajone do tego, że piją wodę. Zresztą ja mam tutaj też termosik z wodą, bez którego się nigdzie nie ruszam. I to też jest bardzo ważne. Także tak, uczę swoje córki, znaczy już są nauczone. To są córki 20-letnie, więc myślę, że dobrze wszystko wiedzą. Aczkolwiek mają swoje grzeszki. To, co mnie też jeszcze może wspomnę, zainspirowało do tego wszystkiego, to były moje obserwacje od wielu, wielu lat, kiedy zaczęłam się przyglądać dzieciom idącym do szkoły, gdy zawoziłam swoje córki do szkoły. Przed godziną 8 widziałam niejednokrotnie dzieci niosące do szkoły otwartą paczkę chipsów, cukierków, ciastek i to są właśnie te wzorce. Dlaczego to dziecko nie niesie ze sobą jabłka, nie niesie ze sobą wody? To są właśnie pytania do, myślę, między innymi rodziców, a może nawet przede wszystkim do rodziców. Dlatego, że też na ostatniej konferencji leczenia otyłości usłyszałam słowa pani profesor, która powiedziała, że dzieci nie usłyszą tego w domu, więc kto ma im to powiedzieć? My musimy im to powiedzieć, my, czyli lekarze, i ja właśnie to chciałabym robić i właściwie nawet już to robię, dlatego że jestem w takim projekcie w szkole podstawowej, który wymyśliła pani Iwona Drzymalska, to są innowacje. Zaprosiła mnie do tego projektu, żebyśmy rozmawiały z dziećmi o zdrowiu. Jestem tam u tych pierwszoklasistów co miesiąc. I właśnie prowadzimy takie różne dyskusje i pierwszym z tematów było zdrowe śniadanie. To dla mnie było cudowne doświadczenie, bo dzieci miały za zadanie przynieść w swoich kanapnikach to, co lubią, to, co jadają. I powiem szczerze, że większość to było zdrowe żywienie. Na ile to było przygotowane, nie wiem, ale dla mnie było ważne to, że te dzieci miały fajnie przygotowane jedzenie, pożywne, były tam warzywa, owoce, jogurty, jajecznica, naleśniki, które zrobiła mama z jakiejś fajnej, dobrej mąki. I to mnie tak bardzo podbudowało, ucieszyło i oby tak więcej takich właśnie różnych akcji.
1: To był akurat pomysł i to była akcja w szkole podstawowej numer 2 w Iławie. No dobrze, ale tu mamy dzieci. Innym językiem trzeba mówić do dorosłych jednak.
0: Tak, innym językiem, może troszeczkę takim bardziej merytorycznym, wyjaśniającym, czym jest choroba otyłościowa i do czego może doprowadzić.
1: Porozmawiajmy o diecie. Tutaj już pani ten temat zaczęła. To temat rzeka, domyślam się, pełna mleka, miodu, czy to już nie, bo miód to cukier, to może nie. Jak to z tą dietą jest?
0: Tak, to jest temat rzeka. Ja nie jestem dietetykiem, więc może nie wszystkie aspekty potrafię wyjaśnić, ale obecne zalecenia są takie, że właściwie nawet nie tylko w chorobie otyłościowej, też może powiedzmy w profilaktyce choroby otyłościowej, czyli w zdrowym życiu jest ważna zdrowa dieta. Zdrowa dieta to znaczy taka, która nam służy i nie powoduje właśnie wzrostu wagi, która nie spowoduje chorób, między innymi chorób sercowo-naczyniowych, bo to są choroby, o których się dużo mówi, bo je widać. Bo są oddziały, jest oddział kardiologii, który leczy serce.
1: Są też takie, których nie widać.
0: Tak, są też takie, których nie widać i dlatego ta zdrowa dieta jest tak bardzo ważna. Co to jest ta zdrowa dieta? W ogóle, czy osoby z chorobą otyłościową powinny być na diecie? Dieta, ja rozumiem przez słowo dieta, rozumiem zdrowe żywienie, bo diety restrykcyjne, wszelkie, które możemy znaleźć w internecie, to są diety redukcyjne, gdzie uważa się, że no one dadzą efekt utraty wagi. To tak nie działa.
1: Co my sobie tam zredukujemy? przy takiej diecie redukcyjnej?
0: Co my zredukujemy?
1: Składniki odżywcze?
0: Energię. Przede wszystkim energię i chęć do stosowania zdrowego jedzenia.
1: A taki rodzaj postu, czy też, nie wiem, sposób żywienia, że ja sobie na przykład nie jem do 16, a potem od 16 do 20 jem i potem znowu do 16 nie jem, to jest okej?
0: Tak, słyszałam o takim poście i też właśnie nie jedzeniu do którejś tam godziny. Myślę, że jeżeli coś komuś służy, to niech sobie tak robi, ale generalnie my funkcjonujemy od rana. Większość osób funkcjonuje od rana i potrzebuje energii. Nasz mózg potrzebuje energii. Dlatego ja jestem takiej diecie przeciwna. Może nie przeciwna, tylko nie jestem zwolennikiem takiej diety. Ja jestem zwolennikiem diety zdrowej, czyli zdrowego żywienia, a zdrowe żywienie w tej chwili opiera się na talerzu żywieniowym. Talerz żywieniowy, czyli to jest takie koło, kiedyś była piramida żywieniowa. Teraz jest talerz żywieniowy, który w 50% swojego składu zawiera warzywa i owoce z przesunięciem w kierunku warzyw. 25%, czyli 1/4, kolejna część talerza zawiera białko. Jest to białko i roślinne, i zwierzęce, kto co lubi, kto co preferuje. Ale jest to bardzo istotna część tego talerza. Ja osobiście wiem, że cały czas tego białka u mnie jest za mało, a do tego nakłoniła mnie kiedyś moja koleżanka po fachu, bym tak powiedziała, Sylwia Urbańska, która kilka lat temu powiedziała mi: Marcia, jesteśmy już stare i musimy zacząć się dobrze odżywiać. Rozumiesz, białka trzeba jeść dużo. Ja mówię: Sylwia, o czym ty do mnie mówisz? Jakie białko? Teraz zrozumiałam, że to białko jest bardzo ważne, dlatego że białko buduje mięśnie, a z wiekiem tych mięśni niestety nam ubywa. Jeżeli nie uprawiamy aktywnie sportu, to nie budujemy mięśni. Białko jest bardzo ważnym składnikiem naszej diety, naszego zdrowego żywienia, dlatego że jest najbardziej sycącym składnikiem, czyli na długo czujemy sytość i nie czujemy zbyt szybko głodu. Białko jest też nam niezbędne do budowy masy mięśniowej, która jest nam bardzo potrzebna w momencie, kiedy zaczynamy troszkę się starzeć. Potrzebujemy tej masy mięśniowej do prawidłowego funkcjonowania codziennego, do chodzenia, do wchodzenia po schodach, a tego niestety brakuje starszym osobom, brakuje siły, po prostu brakuje mięśni. Białko też jest potrzebne do produkcji hormonów, enzymów, do prawidłowego funkcjonowania naszego ciała. Wtedy, gdy spożywamy białko, my też uzyskujemy bardzo duży efekt termiczny, to znaczy ono jest bardzo, bardzo dobre przy zmniejszaniu wagi, w procesie redukcji, dlatego że do spalenia białka potrzebujemy bardzo dużo energii, więcej niż do spalenia tłuszczu albo cukru. I wtedy uzyskujemy lepszy efekt spadku wagi. Dlatego wszystkie osoby, które chciałyby zacząć walczyć ze swoją chorobą otyłościową, bardzo zachęcam do spożywania białka. Gdzie my znajdziemy to białko? Białko możemy znaleźć w produktach zwierzęcych i w produktach roślinnych. Jeżeli jemy mięso, bo oczywiście nie zawsze się to zdarza, że wszyscy nie jedzą mięsa, zwracajmy uwagę na to, co jemy. Jedzmy chude mięso, białe mięso, czyli kurczaki, indyki, ale też jeżeli mielibyśmy wybierać mięso czerwone, to proszę czasami rozważyć też dziczyznę. Dziczyzna jest mięsem czerwonym, ale jest to mięso, które zawiera o wiele mniej cholesterolu niż bardzo rozpowszechniona w naszym społeczeństwie wieprzowina. Jedzmy ryby. Ryby tłuste, ryby morskie, łosoś, pstrąg, dorsz, które też dają nam bardzo dużo białka. No i oczywiście owoce morza. Ja się sama nauczyłam jeść owoce morza. Nie lubiłam owoców morza, ale powiem szczerze, że teraz robię to z przyjemnością i takim moim ulubionym owocem morza jest ośmiornica. Produkty roślinne to są strączki, przeróżne fasole, mamy naprawdę bardzo duży wybór fasoli, soczewica, ciecierzyca, tofu, hummus, są też makarony z tych strączków. No i oczywiście cała gama nabiału, ale chudego nabiału, czyli twarożki, sery,

0: ser kozi, kefiry, maślanki, jogurty. Możemy szukać też takich produktów, które zawierają troszkę więcej białka, czyli produkty wysokobiałkowe. I do tego też bardzo, bardzo namawiam, bo tu naprawdę widać efekty, widać, czujemy tą sytość i efekt zmniejszania wagi czuć, widać. I kolejna część tego talerza, 1/4, to są węglowodany. 1/4, dlatego że my potrzebujemy energii, ale węglowodany nas nie sycą, o tym trzeba pamiętać. Syci nas białko. I dla osób, które chcą się zdrowo odżywiać i chcą zmniejszyć wagę, bardzo ważne jest właśnie to białko, bo ono syci. Węglowodany sycą na chwilę, a białko sycą na bardzo długo i często pacjenci o tym po prostu nie wiedzą, dlatego trzeba o tym mówić. I ja jestem zwolennikiem tego, że jeżeli ktoś nie radzi sobie z dietą, to mamy doskonałych specjalistów, mamy dietetyków. Ja każdego pacjenta zachęcam do takiej wizyty u dietetyka. Ludzie boją się dietetyków, właściwie może nawet takiego tych zaleceń dietetycznych, bo uważają, że jak pójdą do dietetyka, to dostaną bardzo restrykcyjną dietę. No i właśnie to jest błąd, bo to nie są diety restrykcyjne, tylko to są diety, którymi ludzie się najadają. One są tak ułożone, są nastawione na te dobre składniki odżywcze, sycące składniki odżywcze, po zjedzeniu których my nie czujemy głodu. Mhm. A przy okazji obniżamy energetykę takiego posiłku.
1: Czego unikać w takim razie? Czy mając już chorobę otyłościową, czy też nie, po prostu działając profilaktycznie? Czego unikać?
0: Czego unikać? Ja bym powiedziała bardzo krótko. Przetworzonej żywności.
1: Co to takiego jest i dlaczego taka niedobra jest ta żywność?
0: Powstaje w procesie przetwarzania termicznego, chemicznego, żywność, która zawiera dodatki, które nie występują w naszej tradycyjnej kuchni. Jest dodane coś, czego my nie mamy w kuchni, nie mamy w szufladach, szafkach. To są produkty, które dodają nam smaku, zapachu. To są jakieś emulgatory, stabilizatory, konserwanty. To są też produkty, składniki modyfikowane, na przykład skrobia modyfikowana, tłuszcze, które ulegają przeróżnym procesom, które są utwardzane na przykład, ale też to są substancje, które polepszają strukturę żywienia, żywności. Czyli na przykład żywność nam chrupie pod zębem. Po taką żywność chętniej się sięga. Takie są badania, że ludzie bardzo lubią taką żywność, bo ona chrupie, bo ona troszkę inaczej smakuje, bo daje większą sytość. Ale ta sytość jest na chwileczkę. Za jakiś czas robimy się bardzo głodni, ponieważ nie jest to żywność, która daje nam dobre składniki odżywcze. Drugą taką rzeczą, o której trzeba powiedzieć, mówiąc o żywności wysoko przetworzonej, to jest to, że to jest żywność, która jest łatwiej przez nas trawiona. Nie potrzebujemy za dużo energii do tego, żeby tą żywność strawić. Czyli wydatkujemy mniej energii. To od razu nam podwyższa bilans energetyczny spożywania pokarmu, bo dajemy dużo kalorii, bo żywność wysoko przetworzona ma dużo kalorii i dajemy mało energii, która nam tą żywność spala, więc bilans jest dodatni. Mówi się, że ta żywność wysoko przetworzona, ona ma po prostu inne wiązania chemiczne. Żywność ma porozrywane wiązania chemiczne i nasz organizm już nie musi wkładać żadnej pracy, żeby te wiązania porozrywać i strawić tą żywność. Ta żywność dostarcza nam więcej też niedobrych składników, bo weźmy migdały, orzechy. Jeżeli mamy surowe orzechy, to z tych orzechów wchłaniamy troszeczkę mniej tłuszczu, bo to jest produkt naturalny, surowy. O wiele więcej wchłoniemy tłuszczu z masła orzechowego. I to jest orzech, i to jest orzech, ale to jest orzech przetworzony. Tak samo bardzo prosta rzecz. Jeżeli mamy kupić sobie płatki zbożowe na śniadanie, kupmy płatki górskie, dlatego że to są płatki nieprzetworzone. One zawierają też dużo błonnika, a już płatki błyskawiczne są tego błonnika pozbawione i tak naprawdę ta sytość będzie szybko, ale będzie na krótko. I żywność przetworzona potrafi dostarczyć do 50% więcej kalorii.

0: kalorii niż żywność nieprzetworzona. Są to takie dane bardzo niepokojące, ale właśnie to jest taki fenomen tej żywności ultraprzetworzonej, która może zawierać tak naprawdę taki sam skład tłuszczowy, cukrowy, ale przez to, że jest żywnością przetworzoną, kalorii będzie miała zdecydowanie więcej. No i oczywiście te wszystkie substancje, o których powiedziałam. Żywność ultraprzetworzona jest bardzo szeroko dostępna, bardzo łatwo dostępna, jest też tania, bo o to chodzi w tej żywności, żeby wydatki i produkcyjne, i wydatki, które my ponosimy, kupując tą żywność, były o wiele mniejsze. No i oczywiście o brak czasu. Im bardziej przetworzoną żywność kupimy, tym szybciej ją przygotujemy, chociażby to są jakieś gotowe produkty z małych sklepików, czy jest to żywność z restauracji szybkich takich, czyli fast foodów. I niesie to ogromne zagrożenie. Coraz więcej się mówi o tym, że jest to przyczyna tego, że ta choroba otyłościowa tak bardzo, tak szybko narasta.
1: A co z godzinami posiłków? Tutaj już troszkę zaczęłyśmy mówić o tym, że tam nie jedzenie do 16, ale bardziej mnie interesuje ten wieczór. Czy jeżeli kładę się spać o godzinie 23, to o której powinnam jeść kolację i czy to w ogóle jest ważne?
0: Generalnie nasz organizm powinien troszeczkę odpocząć od tego posiłku, bo każdy narząd powinien się zregenerować w czasie snu. Nic dobrego nam nie przynosi jedzenie takie nocne, wieczorne i to jest bardzo krótki wstęp do tego, żeby wyrabiać w sobie te złe nawyki żywieniowe, czyli podjadanie. Podjadanie jest to ogromny problem wśród pacjentów i pacjentów z chorobą otyłościową, nadwagą. Myślę, że każdy z nas sobie coś tam podjada wieczorem. Jest też coś takiego jak łapanie się, jeżeli ktoś jest świadomy, to łapanie się właśnie na tym podjadaniu. Po co my to robimy? Czy to jest nam tak naprawdę potrzebne? Nie, to nie jest nam potrzebne, to nasza głowa chce. Jest takie wyrażenie, które myślę, że każdy z nas doświadczył, czyli food noise, tak to się teraz określa. To jest taki stały szum w głowie, mówiący o tym, że coś bym zjadła, coś bym przegryzła, myślę o jedzeniu cały czas. Padam z pracy do domu i pierwsze co tu muszę zrobić, to jest zjeść. To są takie mechanizmy prowadzące do powstawania właśnie otyłości. Jeżeli nie uświadomimy sobie takich mechanizmów, to jest to bardzo szybka droga do powstawania nadwagi i choroby otyłościowej.
1: Jesteśmy tutaj w naszej rozmowie o otyłości bez wstydu i bez presji. Tak się omawiałyśmy z panią dr Martą Siedlecką, internistą i kardiologiem pracującym na co dzień w Iławskim Oddziale Kardiologicznym, a tutaj z misją w temacie otyłości bez wstydu i bez presji. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
2: Eska Iława News. To jest magazyn reporterów Eski Iława.
1: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska Iława. Rozmawiam z warmińsko-mazurską kuratorem oświaty Jolantą Skrzypczyńską. Mowa będzie o kontroli w szkole podstawowej imienia Józefa Bema w Suszu, która została przeprowadzona przez wizytatorów z delegatury elbląskiej. Bezpośrednią przyczyną tej kontroli była śmierć nastolatka na torach pod Suszem.
3: W dniu 20 kwietnia, w poniedziałek, została przeprowadzona kontrola przez wizytatorów z delegatury mojej elbląskiej, ponieważ wcześniej, w piątek, powzięłyśmy wiadomość o tym tragicznym zdarzeniu, które miało miejsce w Suszu, więc był uczniem szkoły Mateusz, dlatego też ta kontrola została zlecona, żeby wykonać ją jak najszybciej. W tej chwili nawet burmistrz wystąpił z taką prośbą, no ale to już rzeczywiście jesteśmy po tej kontroli. Kontrola była dosyć szczegółowa, raport zawiera 23 strony. Opisuje szczegółowo sytuację w szkole, to w jaki sposób szkoła dba o bezpieczeństwo swoich uczniów, jak wyglądają sprawy opieki nad uczniami, nad ich bezpieczeństwem oraz ze szczególnym jakby też wskazaniem na Mateusza, jego sytuację w szkole, jego historię całą w szkole i to, co się działo, o czym szkoła wiedziała lub nie wiedziała.

0: wiedziała. Znaczy, jak nie wiedziała, to oczywiście tego nie stwierdziliśmy. Przeanalizowane zostały dokumenty i przeprowadzone rozmowy z panią dyrektor, wychowawcą i pedagogiem i psychologiem, czyli ze specjalistami zatrudnionymi w szkole.
1: Jakie są wyniki tej kontroli? Coś się pani tutaj rzuca w oczy?
0: Znaczy tak, sam protokół, no ponieważ jest bardzo szczegółowy, więc bardzo jakby czytając go, widzę atmosferę w szkole, co mnie no, uspokoiło, że jednak szkoła pracuje i wykonuje to, co do niej należy, ponieważ uczniowie są zaopiekowani. Szkoła ma wiedzę na temat sytuacji konfliktowych, prawdopodobnie nie wszystkich, bo to, co zaobserwują nauczyciele, czy wychowawcy, czy co zgłoszą rodzice, to oczywiście szkoła podejmuje te wyzwania i próbuje sprawy rozwiązać i załatwić, czyli nie ma tak, że ktoś zgłosił coś i nie było, szkoła się problemem nie zajęła, więc no to mnie na tyle uspokaja, bo uważam, że taka jest rola szkoły. Natomiast rzeczywiście jest szkoła według mnie odbiciem, lustrem społeczeństwa, czyli młodzi ludzie też są skonfliktowani, też ze sobą tam gdzieś walczą o palmę pierwszeństwa i dochodzi do takich aktów przemocy, dla jednych mniej ważnych, dla innych bardziej wrażliwych, którzy się tym przejmują. Akty przemocy przede wszystkim wynikają z tego protokołu przemocy słownej. Nie ma tutaj jakby wspomnianych o bójkach czy jakimiś innych zachowaniach uczniów, które by miały miejsce na terenie szkoły. Natomiast zdarzają się przepychanki słowne. Często dotyczą one również zachowań dziewcząt, które są agresywne w stosunku do swoich kolegów, no ale to jest społeczność szkolna, w której znajduje się dużo różnych ludzi, różnych młodych ludzi i to wszystko może się czasami zdarzyć. Wychowawcy natomiast, mam takie wrażenie po przeczytaniu tego protokołu, że reagują na te sytuacje i próbują rozwiązywać. Są rozmowy pedagogów i pedagoga i czy pedagoga specjalnego i psychologa, że wychowawcy są prowadzone analizy sytuacji w pierwszym półroczu, w drugim półroczu. Co jeszcze też takie no, uważam ważne, że pani dyrektor się pochyla nad tymi problemami i w sprawozdaniach swoich z nadzoru ujmuje i próbuje naprawiać tam, gdzie coś jest nie tak jeszcze w szkole. Natomiast szkoła ma też dwie takie formy zgłaszania przemocy. To jest między innymi skrzyneczka taka, gdzie można wrzucić kartkę i powiadomić anonimowo o tym, że przemoc dotyczy mnie. Czy ja tej przemocy doświadczam, czy moi koledzy, koleżanki. A drugi, wprowadzony w tym roku aplikację ReSchool, która też umożliwia, każdy uczeń ma ją zainstalowaną na telefonie i może zgłosić przypadki niewłaściwych zachowań rówieśniczych względem siebie czy koleżeństwa, więc to też jest takie cenne, że szkoła takie nowsze metody też zastosowała, przy czym oczywiście na razie miała pustą skrzyneczkę i nie miała zgłoszeń w tym ReSchool, w tej aplikacji, więc albo uczniowie tego nie chcą zgłaszać, a rzeczywiście coś się dzieje, bo samego oględzin wizytatorów, dwóch pań wizytatorek, przeglądania sytuacji w szkole, nie wynika, że szkoła źle jakby nie reaguje na sygnały, które do niej docierają z zewnątrz, od rodziców, lub gdy sama zaobserwuje. Oczywiście reagują, nauczyciele podchodzą z empatią, I reagują, natomiast no może się zdarzyć, że coś gdzieś zostało przeoczone, bo no życie takie też jest, że bardzo się staramy, ale może nam coś umknąć. Nie umiem powiedzieć w tej chwili, czy tutaj takie miejsce miała taka sytuacja, ponieważ od dowodów takich twardych jest policja i prokuratura. Na podstawie mojego protokołu nie widzę tutaj nic takiego, czego każda szkoła nie doświadcza, że się pochyla nad uczniami.
1: Przypomnę, rozmawiam z warmińsko-mazurską kurator oświaty Jolantą Skrzypczyńską. Pani kurator, pani tutaj mówi o atmosferze ogólnej, która pani nie zaniepokoiła.

0: też do tematu chłopca, którego życie zakończyło się w tak tragiczny sposób. I tu moje pytanie, czy Państwo też sprawdzaliście, czy byliście w stanie głębiej wejść w temat tego chłopca? Wspomniała Pani, że tutaj oczywiście pod nadzorem prokuratury to śledztwo się toczy. Natomiast czy Państwo...
1: I sprawa została wyjaśniona. Wydawało się, że konflikt jest zażegnany, no i właściwie na tym się skończyło, więc dalej jakby niska frekwencja, no to też nad tym trzeba popracować, może bardziej rodziców też w to zaangażować i rozliczać, jeżeli jest ta frekwencja taka słaba, bo to obowiązkiem rodziców jest wysyłać dzieci do szkoły, nie?
0: To mamy drugą rzecz do wdrożenia.
1: Wobec zaistniałej sytuacji zaleca się dyrektorowi dokonać diagnozy poziomu bezpieczeństwa w szkole w celu określenia czynników wymagających niezwłocznej, długofalowej poprawy stanu bezpieczeństwa pobytu w szkole, zgodnie z artykułem 61 ust. 1 punkt 6 tam rozporządzenia Rady Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpiecznych higienicznych, publicznych, niepublicznych szkołach i placówkach. Może tak mówiąc krótko, co roku szkoła ma obowiązek wraz z rodzicami, z Radą Rodziców opracować program profilaktyczno-wychowawczy. I ten program opracowuje się na podstawie diagnozy przeprowadzonej w szkole, no bo na podstawie czegoś trzeba oprzeć, prawda? Trzeba wiedzieć, co jest problemem w szkole, czy palenie papierosów, czy papierosów, czy inne używki, czy właśnie bójki, więc przeprowadza się taką anonimową ankietę, robi się diagnozę i na podstawie tej diagnozy ustala się ten program wychowawczy, a ponieważ w tym roku ten program w szkole był akurat bez tej diagnozy, no to jest zalecenie, że mają robić diagnozę przed każdym przyjęciem tego planu. Drugie zalecenie dotyczy tego, żeby nauczyciele w swoich działaniach tych dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych kierowali się dobrym ucznia, troską o ich zdrowie, podstawą moralną, poszanowaniem godności, ale żeby dyrektor egzekwował od nauczycieli realizację tych obowiązków. Nie znaczy, że oni ich nie robią, ale to, co żeśmy przed chwilą rozmawiały, jeżeli coś się zadziało, to czasami nauczyciel myśli, no dobrze, pogodzili się, już będzie dobrze. Nie widać oznak zewnętrznych, a może czasami trzeba zapytać jeszcze, nie? Czy na pewno wszystko w porządku, gdzieś przeobserwować w innej sytuacji, więc to takie zalecenie, żeby może nauczyciele jeszcze bardziej zintensyfikowali te swoje monitorowanie sytuacji, nawet pokonfliktowej. Trzecie to było właśnie zaleca dyrektorowi wzmocnienie nadzoru nad działaniami wychowawców klas w okresie komunikacji z rodzicami uczniów. To też tak jakby nie wszyscy rodzice często też nie przychodzą. Przychodzą na pierwsze spotkania, a potem jest rodzic nieobecny cały rok do następnego września. Więc tutaj jednak też chcielibyśmy, żeby pani dyrektor wzmocniła ten nadzór nad działaniami wychowawców klas, żeby oni jednak spróbowali popracować się takim sposobem, żeby tych rodziców do szkoły jednak ściągać, szczególnie kiedy są sytuacje konfliktowe. Następne to było to o dyżurach, żeby było wzmocnienie nadzoru. Dyżury są, ale żeby jeszcze wzmocniono nadzór, żeby na pewno nauczyciele zawsze byli. Następne o tej absencji, czyli tą klasę siódmą, żeby tam przyjrzeć im się.
0: Naszym gościem jest warmińsko-mazurska kurator oświaty Jolanta Skrzypczyńska. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski i Ława.
3: Dawid Jakubowski, dzień dobry. A z drugiej strony mikrofonu Marcin Woźniak, Sportu i Ława.
4: Dzień dobry.
3: Rozmawiamy o zbliżającym się sezonie żeglarskim, bo tutaj Wody Polskie i nie tylko już ogłaszają, że przygotowują się na wszystkich akwenach, zwłaszcza na tych wielkich mazurskich, do otwarcia sezonu. A jak to ma się na niewielkich jeziorach mazurskich, trochę mniejszych, czyli w Iławie?
4: Właśnie żeglarze przygotowują się do tego, żeby ich jednostki były gotowe do sezonu. My również jesteśmy już do tego gotowi. Port jest w pełni przygotowany. Już trwają pierwsze prace wodowania, slipowania jachtów, które stoją u nas w porcie, naszych jachtów rezydenckich. I faktycznie ta praca już się rozpoczęła.
3: Duży jest tłok, większy niż rok temu?
4: Przewidujemy większy z racji tego, że jakaś bezmyślna wojna dziejąca się na drugim końcu świata powoduje, że podobnie jak w pandemii zainteresowanie pobytem na jeziorku jest bardzo duże i przewidujemy, że ta sytuacja, w której jesteśmy teraz, ruch turystyczny zwiększy i jesteśmy też na to gotowi.
3: Efekt taki COVID-a, tylko od innej strony. Wtedy też ludzie uciekali do natury, teraz inny powód jest.
4: Dokładnie tak. Wojna też spowodowała, że turyści nie chcą wyjeżdżać za granicę, zostają w kraju. Mamy wiele zapytań o to, co można robić na jezioraku, jak można spędzać czas, czy można

0: naszatować jachty i tak dalej, więc widzimy, że jest dokładnie ta sama sytuacja, która była w czasie słynnego COVID-u. Od 1 maja zaczynamy normalną sezonową letnią pracę w godzinach od 7 do 19. Wtedy już pełną parą pracuje Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej oraz nasi bosmani będą obsługiwać naszych wspaniałych klientów, turystów w pełną siłą.
1: Podpytam jeszcze, czy więcej dużych czy małych łódek obecnie szykuje się na wodowanie, czy jeszcze nie wiecie?
0: Jest tendencja taka, że coraz większe łódki na jeziorku się pojawiają, zanika żeglarstwo ku mojemu ubolewaniu.
1: Nawet całe pokoje pływają teraz.
0: Tak, dokładnie, pływają nawet domy, które po prostu stają się... Mój jest ten kawałek wody. Tak się,
1: te pokoje też u was wodujecie, czy to nie za bardzo jest port do tego przystosowany?
0: Możemy oczywiście. Dźwig jest przygotowany do tego, że do pewnego tonażu jesteśmy w stanie obsłużyć tego typu jednostki. Zdecydowanie więcej jest jednostek motorowych, czyli mówimy tu o motorówkach, housebotach. Żaglówek jest coraz mniej, chociaż mam nadzieję, że jakby ta tendencja, to lato, ten sezon pokaże, że tendencja do żeglarstwa będzie jednak wzrostowa. Tego bym sobie i wszystkim korzystającym z jeziora życzył.
1: A ile macie miejsc przy swoim pomoście, przy swoim brzegu?
0: Nasze miejsca wszystkie to są miejsca rezydenckie, czyli osoby, które wykupują takie miejsce na sezon. Tych miejsc jest blisko 70, ale to też nie do końca tak, ponieważ jesteśmy miejscem, w którym integrujemy wszystkie służby. Mianowicie stoi u nas straż pożarna, policja i karetka wodna. Co ważne, od 1 czerwca karetka wodna będzie 24-godzinny dyżur pełniła na jeziorku. To jest niezwykle ważna informacja dla wszystkich tych, którzy nad jeziorakiem odpoczywają. Więc my też integrujemy służby ratownicze, które mają swoją bazę u nas. To jest doskonała współpraca. Nigdy nie powiem złego słowa na współpracę czy z ratownikami, czy ze strażakami, czy z policją. Współpraca układa się świetnie i widać taką pełną mobilizację też w ich szeregach, że przygotowują się do sezonu.
1: Na Wielkich Jeziorach Mazurskich będzie uruchomiony system ostrzegania. Na jeziorku takiego systemu nie ma. To port robi często za tą latarnię z racji swojego światła.
0: Tak, też nie zdarzają się tego typu sytuacje zbyt często, ale faktycznie mamy oświetlenie, które informuje o, może nie bezpośrednio o zagrożeniach, ale takie światło na naszym molo funkcjonują i przyznam, że my też w komunikatach, które otrzymujemy albo z Centrum Zarządzania Kryzysowego, czy od wojewody, czy od WOPR-u, takie komunikaty przekazujemy w naszych mediach społecznościowych i one zawsze gdzieś tam do żeglarzy docierają, więc to nie jest problem, żeby czytać mapy, tu pierwsze mapy pogodowe i też oglądać komunikaty, które się pojawiają w mediach społecznościowych, bo to dzisiaj chyba najlepsze źródło informacji, no oczywiście poza Radiem SK.
1: Powiedziałeś, że startuje Centrum Informacji Turystycznej Żeglarskiej. Rozumiem, że tam można na przykład wszelkie mapy jezioraka długiego naszego znaleźć.
0: Tak, będzie można nabyć mapy jezioraka. Mam zresztą świetne mapy, świetnie przygotowane, które mogą sobie żeglarze kupić. One są laminowane, więc świetnie też zdają egzamin na wodzie. I one są bardzo dokładne, bardzo fajne, ciekawe. Bardzo lubię te mapy przekazywać w ręce żeglarzy, dlatego że one są naprawdę świetnie wykonane, a i żeglarze wtedy mają łatwiejszą możliwość poruszania się po jeziorze. W naszym Centrum Informacji Turystycznej będziemy też oczywiście dostępni dla wszystkich tych, którzy by chcieli dowiedzieć się, co można zobaczyć w okolicy, jak można zwiedzić nasz powiat iławski, jak można odwiedzić gminę Iława. Jesteśmy przygotowani do tego i wiedzą, i materiałami, i służymy zawsze pomocą osobom, które pierwszy lub kolejny raz odwiedzają port Iława.
1: Ale kursów nie robicie takich przyspieszonych, jaka boja co oznacza, to nie wasza rola.
0: Z tym też nie jest kłopot, dlatego że właściwie wszyscy w porcie jesteśmy przygotowani do tego, żeby mówić o tym, co na wodzie może spotkać żeglarza. No dziwne by było, gdyby pracowała w porcie osoba, która o wodzie niewiele ma pojęcia. My jesteśmy przygotowani, mamy świetnych bosmanów, to przede wszystkim jest nasza broń, jeżeli chodzi o taką techniczną stronę. Taka broń w cudzysłowie rzecz jasna, bo to są Tomasz i Mateusz, to są bardzo dobrze przygotowani nasi bosmani, więc zawsze można na nich liczyć.
1: Wodowanie gigantycznej puli boi będzie się odbywało na jeziorach. Czy wy też bierzecie w tym udział i na jezioraku też z tym jest zamieszanie?
0: Nie, boje stawiają, te szlakowe stawiają Wody Polskie, więc jesteśmy przygotowani, mamy świetnych bosmanów, to przede wszystkim jest nasza broń, jeżeli chodzi o taką techniczną stronę. Taka broń w cudzysłowie rzecz jasna, bo to są Tomasz i Mateusz, to są bardzo dobrze przygotowani nasi bosmani, więc zawsze można na nich liczyć.
1: Wodowanie gigantycznej puli boi będzie się odbywało na jeziorach. Czy wy też bierzecie w tym udział i na jezioraku też z tym jest zamieszanie?
0: Nie, boje stawiają, te szlakowe stawiają Wody Polskie,

0: działo w sezonie w porcie. Już coś możemy zdradzić z imprez, jakie planujecie?
1: No, dla nas największym wydarzeniem zawsze jest wydarzenie, które jest na przełomie lipca i sierpnia. To jest szanty w porcie nad jeziorakiem. Takie wydarzenie, które robimy już cyklicznie od paru lat. W tym roku ono będzie troszkę szybciej, dlatego że chcemy się też dopasować do tych tawern, restauracji, które organizują swoje wydarzenia. I żeby nie wchodzić sobie w paradę, żeby zawsze każdy mógł skorzystać z różnych miejsc, to my w tym roku proponujemy 18 lipca spotkanie z szantami w porcie nad jeziorakiem i to będzie niezwykły koncert 30-lecia zespołu Wodny Patrol, a przed nim zagra Mietek Folk, więc to będzie wydarzenie naprawdę duże. Wodny Patrol jest uwielbiany przez naszą portową publiczność, zresztą Mietek Folk też. Poza tym fajni ludzie z Olsztyna, blisko, zawsze nas chętnie odwiedzają, chętnie z nami współpracują, no i to 30-lecie, które Wodny Patrol będzie obchodził 18 lipca w sobotę, no odbędzie się u nas. Pierwsza taka impreza była w Olsztynie, a druga poważna odbywa się u nas, więc serdecznie już dzisiaj wszystkich zapraszam.
0: Jakąś cykliczność koncertów już przewidujecie na sezon?
1: Jako takiej cykliczności nie ma, ponieważ port jest tylko miejscem, które przy okazji organizuje tego typu wydarzenia, ale zanim ten letni czas, to jeszcze mamy 31 maja dużą imprezę Swim Run Kono. To będzie impreza niezwykle widowiskowa dla wszystkich tych, którzy będą mogli z każdego miejsca właściwie w okolicy portu oglądać zmagania osób biegnących i pływających w jezioraku, biegnących ulicami miasta i nie tylko, bo i po wyspie, ale również pływających w jezioraku. W zeszłym roku to była pierwsza edycja tej imprezy i przyznam szczerze, że fenomenalna, widowiskowa bardzo, bardzo ciekawa, interesująca, więc zapraszam wszystkich na 31 maja do portu. I potem dopiero przechodzimy do tej cykliczności naszych spotkań. Cykliczność to zbyt wielkie słowo, tak jak powiedziałem, tylko przy okazji my jesteśmy jakby instytucją, która daje trochę radości kulturalnej mieszkańcom, słuchaczom, turystom. I faktycznie, tak jak już wspomniałem, 18 lipca mamy spotkanie z Wodnym Patrolem i z Mietkiem Folkiem i potem 1 sierpnia przyjeżdża do nas załoga Szklanego Jasia. Fantastyczni ludzie grający muzykę żeglarską z Ciechanowa, ale również grający trochę muzyki patriotycznej, bo 1 sierpnia to taki ważny dzień w historii Polski, więc też zaplanowaliśmy na ten dzień takie wydarzenie trochę z nutą harcerską w tle. I myślę, że to będzie coś nietypowego, fajnego, więc wszystkich zapraszam. Wszystkie nasze imprezy są imprezami otwartymi, nie pobieramy opłat, nie ma u nas biletów. Po prostu drzwi portu są otwarte. Mamy też małą niespodziankę w tym roku, bo dzięki naszym partnerom, z którymi funkcjonujemy w porcie, organizujemy pewne wydarzenia, i to będzie dla mnie trudne słowo, DJ-skie, gdzie będzie można posłuchać muzyki z różnych rejonów świata. Planujemy 4 takie wydarzenia. Zagrają iławscy DJ-e, znani. Na razie nie chcę odkrywać wszystkich kart, bo myślę, że oni poinformują o tym sami, ale będą to wydarzenia, gdzie po prostu DJ na dziedzińcu portowym będzie grał muzykę o pewnym charakterze, pewnym klimacie, witaj Liverpoolu, albo niech żyje słoneczna Martinika. Będą różnego rodzaju sety muzyczne, fajni ludzie, zmieniamy trochę charakter, przechodzimy trochę w kierunku młodzieży i jeszcze pokazywania, że żeglarstwo to nie tylko jacht, nie tylko zdarte dłonie, ale również trochę kultury i nieco innej kultury, tej nowoczesnej dla nas.
0: A to właśnie, jak o kulturę zahaczyłeś, to się spytam, czy problem jest z brakiem kultury w obrębie portu, czy często musicie grozić palcem, przeganiać, nie wiem, na przykład szalejących na wodzie na skuterach, albo źle się zachowujących na brzegu?
1: Zdarzają się takie sytuacje, ale od tego mamy fantastyczną policję i WOPR, bo tutaj będę chwalił tę instytucję bardzo, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na wodzie. Faktycznie zdarzają się sytuacje, że pasjonaci skuterów wodnych nie przestrzegają znaków, które obejmują teren Iławy. Przypominam, 6 na godzinę to jest ta prędkość, którą można poruszać się w obrębie Iławy aż do końca wyspy Wielka Żuława. No i za to są poważne mandaty. Nie sposób tutaj zapomnieć o inspektorze, który pływa po jeziorze i bardzo dobrze, że pływa, bo pilnuje odpowiedniego porządku na wodzie. No, woda to nic innego jak droga, taka sama, jaką jeździmy samochodem, tylko tutaj pływamy jachtem, motorówką, skuterem, więc należy przestrzegać tych przepisów. Bywają z tym kłopoty, ale zawsze możemy liczyć na to, że policja przywołuje do porządku tych, którzy przepisów nie przestrzegają.
0: Gościem Eski Iława był Marcin Woźniak z portu Iława.
1: Dziękuję bardzo, zapraszam do portu.
2: Eska Iława.
3: Jest to Najwspolska Biblioteka Iława. Jeśli myślicie, że w bibliotece musi być cicho, no to grubo się myliliście. Będzie gwizdek i startujemy już 14 maja godzinie 17. Nawiedzi nas ekipa sokistów i sokistek, czyli zawodowych mistrzów ciętej riposty i przekonywania, że białe jest czarne, a czarne jest w sumie fioletowe, jeśli dobrze się przyjrzeć. Czego możecie się spodziewać? Opowieści z frontu. Nasi goście wygadają wszystko o swojej pracy. Jak przekonać niesubordynowanego podróżnego, żeby wysiadł na najbliższej stacji? Albo grupkę łabędzi, że tory to nie staw i że przechodzenie przez rogatki, gdy miga czerwone światło, ich nie

0: bawi i Was też nie powinno. Ciekawostki z ich codzienności w pracy, które Was zaskoczą. Przygotujcie się na fakty, o których nie śniło się nawet fizjologom. Będą też łupy dla młodych adeptów, specjalne gadżety dla dzieciaków. Nie gwarantujemy, że po ich otrzymaniu dzieci zostaną funkcjonariuszami SOK, ale na pewno będą wiedzieć wszystko o porządku na kolei. Wpadajcie pogadać, pośmiać się i sprawdzić, czy dacie radę i zagiąć. A z pewnością będzie ciężko. Wydarzenie jest planowane na 14 maja na godzinę 17 w wypożyczalni dla dorosłych w bibliotece przy ulicy Jagiellończyka 3. Organizatorami wydarzenia jest Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei w Iławie, Biblioteka Iława oraz Iławska Kronika Cyfrowa. Wstęp wolny, ale zabierzcie ze sobą zapasowe uszy, bo być może będzie dużo słuchania.
1: Eski Iława News. To jest magazyn reporterów Eski Iława.
2: Zaglądamy teraz do Zalewa. Tu odbyła się

0: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Drugą edycję Zalewiady Retro Vlog uważam za otwartą. Wszyscy głośno!
1: Zalewiada wystartowała. Jakie atrakcje na niej można spotkać?
2: No dzisiaj mamy bardzo dużo atrakcji. Przede wszystkim strefa dla dzieci, bungee, nie bungee, dmuchańce, wszystko za darmo. Koła gospodyń się wystawiają z jedzeniem z czasów PRL-u. Dodatkowo mamy helikopter, można też się przelecieć i pozwiedzać naszą piękną tutaj okolicę. No a największą atrakcją są, nie oszukujmy się, samochody, które przyjechały do nas z całej Polski.
1: Ile ich może być tak na oko?
2: W tamtym roku mieliśmy 400, teraz spodziewamy się 600. Przepiękne samochody z różnych epok, a dodatkowo na scenie dla Państwa będzie śpiewała nasza lokalna tutaj gwiazda wschodząca Patrycja Taraszkiewicz. Łydka Grubasa jest taką główną atrakcją oraz zespół, który przyjechał do nas z Podlasia, czyli Elektryczna Papuga. Wszystko w klimacie lat 80. i 90.
1: Słyszałem, że nawet jedzenie będzie.
2: Koła gospodyń jak zawsze stanęły na wysokości zadania i przygotowały przepyszne potrawy właśnie z lat PRL-u. Ilona Kupczyńska, dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury.
1: Wystartowała klaksoniadą, tromboladą Zalewiada. Nie prowadzisz po raz pierwszy tej imprezy. Frekwencja większa, mniejsza?
3: No ta edycja pokazuje już teraz, choć to dopiero początek imprezy, że frekwencja jest dużo, dużo większa. Nie tylko pod względem ilości pojazdów, które znajdują się, ale co namacalnie oczami widać, frekwencją ludzi. W programie mnóstwo fantastycznych koncertów, za chwilę Patrycja Taraszkiewicz, później Łydka Grubasa, mnóstwo konkursów, fantastyczne nagrody, trochę niespodzianek, których nie będę na razie zdradzał, ale będzie tego dzisiaj naprawdę sporo. Cyprian Piwowar.
1: Pomysłodawczyni całego zamieszania Paulina Grochowska, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No i jak wypaliła impreza?
4: No cudownie, jak zawsze, tym bardziej pogoda dopisała.
1: Więcej niż w poprzednich edycjach?
4: Zdecydowanie jest więcej osób.
1: Co tam macie w menu? Bo głównie widzę, jesteś przypisana do koła gospodyń.
4: Tak, jak najbardziej, jestem przewodniczącą koła gospodyń wiejskich Afrodyty Wsi Matyty i my z naszym, można powiedzieć, daniem przewodnim jest czarnina z kluchami ziemniaczanymi. To jest taki nasz produkt główny. Mamy również w deserze makaron z truskawkami, jak za czasów PRL-u, typowo. Koła, inne koła mają zdecydowanie też urozmaicone menu.
1: A wiadomo co? Zdradziły już przepisy. Szyszki, andruty, co tam jeszcze?
4: Nie, szyszek, andrutów akurat nie ma, ale są domowe ciasta przepyszne. Dania główne, takie jak schabowy, debolaje, mielone tradycyjne. Tak naprawdę wszystko, co mogły zrobić, co chciały dodatkowo jeszcze urozmaicić ten czas, to dorobiły.
1: Musimy porozmawiać o motoryzacji. Jesteś fanką, czy tak raczej od kulinarnej strony?
4: Jestem fanką jak najbardziej, ale nie mam prywatnego mechanika, więc raczej nie mam auta, który mogę pasjonować się bardziej.
1: Patrzyłaś, co tu zjechało już? Które przykuły twoje oczy? Jakie marki?
4: No oczywiście, przecież Fiat 126P, Fiat 125P, Żuki, Fordy, Garbusy. Tak naprawdę jest bardzo dużo tych marek, że nie sposób ich zapamiętać i wypowiedzieć od razu.
1: Burmistrz Zalewa, Piotr Pietrasik, dzień dobry.
5: Witam serdecznie.
1: Więcej jest, już od każdego słyszę pojazdów i ludzi.
5: Pogoda dopisała, ludzie dopisali, auta dopisały, motocykle dopisały. Widziałem, jak wjeżdżały naprawdę auta, że dech zapiera.
1: Któreś najbardziej sentyment u Pana obudziły?
5: Jeszcze nie miałem okazji się przejść po całym zlocie, ale na samym wejściu nasz rodowity tutaj ziemianin, mieszkaniec z gminy Zalewo wystawił trzy piękne auta pod namiotem gminy Zalewo, można oglądać. Jeden w czasie rekonstrukcji z drewnianymi drzwiami, naprawdę dech zapiera.
1: Motocykli widzę i tak sobie postanowiłem do Was podejść. Czym przyjechaliście i skąd?
6: Przyjechaliśmy z Iławy i przyjechaliśmy Indianem.
1: Ile to pali, ile ma lat i czy dużo przy tym roboty?
7: Pali tyle, ile się wleje, ile to ma lat. To jest 2016 rok, żadnej roboty przy tym nie ma. To nie Harley, to się nie psuje.
1: A gdzie ostatnio byliście albo gdzie planujecie wyjazdy?
6: Wczoraj również zrobił trasę, a raz w roku robi zawsze taką dłuższą. Jeszcze nie wiemy gdzie.
7: Jeszcze nie mamy zaplanowanej trasy, zazwyczaj tak na 2-3 dni gdzieś wyjeżdżamy, raz do roku przynajmniej. W zeszłym roku gdzie byliśmy? Pojechaliśmy sobie Inowrocław, do Dolores, do największej.

0: największej koparki w Polsce.
1: Panowie, co za maszyny posiadacie, jakimi przyjechaliście?
2: Suzuki Intruder 1500 pod siedzeniem.
1: Rozumiem, na nic innego by pan nie zamienił.
2: No mam jeszcze Venturę, 90 rok, Yamahę, ale chopper to jest chopper, tak zwany dziadkowy pojazd.
1: Gdzie na wyprawę nim pan jeździ?
2: Gdzie oczy poniosą i paliwa jak starcza.
1: Ale takie właśnie bliższe czy dalsze?
2: No różnie to bywa. I gdzieś tam, gdzie są zloty, to się jedzie. Oczywiście jak pogoda dopisze. Na razie dzisiaj dopisała pogoda, a tak, no fajnie jest.
1: Ciężko się prowadzi? Ciężka maszyna?
2: Nie, no ciężka jest, ale moment ruszenia i jedziemy.
3: Ja przyjechałem Harley'em. Heritage to jest 2019 rok.
1: Złośliwcy mówią, że przy Harley'u więcej roboty niż przy takim innym.
3: Ja nic, przy nim nic nie robiłem. Nic. Oleje wymieniam i filtry.
1: Jak udało się go w ogóle maszynę pozyskać?
3: No akurat kupiłem od gościa, który mieszkał w Stanach i jako mienie przesiedleńcze przywiózł ze Stanów tutaj.
1: Ale trzeba było trochę na starcie pewnie włożyć w niego.
3: Nie, no ubrałem go troszeczkę, że tak powiem, nie?
2: Sam start taki, ubiór kosztuje.
1: A potem polerowanie.
3: No, czyszczenie jest zawsze. To po jednej przejażdżce już znowu jest czyszczenie, wiadomo.
1: Kupię czerwonego rumaka, Shadow Honda się zwie, a nie wiem, czy tak się zwie naprawdę. Ma jakieś imię?
4: Hanka, mówię na nią.
1: Ile ma lat?
4: 38.
1: I się kręci?
4: Się kręci, się jeździ.
1: A dalej czy bliżej?
4: I dalej, i bliżej.
1: A ogólnie skąd pan przyjechał?
4: A ja tutaj jestem z tych okolic, jestem tutaj.
1: Jakieś ostatnie wyprawy albo planowane wyprawy?
4: Myślę, że dopiero się zacznie wyprawa, bo to dopiero pogoda się zrobiła, nie? A myślę teraz na Krosno Orneta. Jest jakieś tam święcenie motocykli i też ma być w niedzielę zlot.
1: Co tu możemy zobaczyć?
5: To są auta z lat 30. XIX wieku. Niemieckie, tak jak widać. 230 Mercedes. Tamten również 230, tylko tamten jest Pullman. A tu jest przygotowany pojazd do renowacji, żeby ludzie zobaczyli, jak to wygląda. Że to nie jest Discovery, że 2, 3, 5 dni i już jest zrobione.
1: Ale to tak wygląda, że drewniana rama jest normalnie, czy to tak tylko, żeby zobrazować?
5: Tak to było robione od podstaw. Na drewnianej ramie, blachą później obijane. Wszystko ręczna robota.
1: Jakie to są roczniki?
5: 39, 38 ten czarny, 1900 oczywiście.
1: O, widzę, powietrze zeszło. Z czego to zeszło powietrze?
6: A z koła.
1: Co tu za maszyny macie?
6: Ojejku, różne. Romety, Komarki, WS-ki, Simpsony.
1: Czyli ogólnie mniej pojemnościowe.
6: Tak, oczywiście, mniej.
1: Ile na tym można ujechać? Dużo mniej niż na Harley'u na przykład?
6: Myślę, że nie. Myślę, że sprzęty z PRL-u mogą dużo więcej. Dotarły do tego miejsca, więc myślę, że więcej niż Harley.
1: Ile jest przy nich roboty i jakie koszty?
6: Tej roboty nie da rady określić w jakimkolwiek schemacie, po prostu to się robi.
1: Ale raczej chcecie dopasować części te oryginalne? Jeszcze jest problem z nimi, czy nie?
6: Jeszcze są dostępne części, także można zrobić to na częściach oryginalnych, ale jak ktoś chce to zrobić na zamiennikach, to na zamiennikach też to można zrobić.
1: Ja tu widzę górali przyjechali. Na czym górale przyjechali aż tu na Mazury?
7: A górale syćkę przyjechały o takim pięknym renovata.
1: Romety, Simpsony.
7: Tak, Simpsony, motory. Ryneczka, proszę bardzo. Samiszki tater jestem.
4: O, proszę. No.
7: I przyjechaliśmy wszystkie na koła. A co?
1: Ile zajęła podróż?
7: No my przyjechali takie półtora dnia.
1: Tylko?
7: No tylko, bo troszkę tak pchaliśmy z górki i to było i rozumiesz, samochodem wyjechali.
1: Ale to tak, żeby się policja nie dowiedziała, no, coś czuje było.
7: No oni byli przyjaźni, także wszystkie z nami byli.
1: Zlot retro to i nie może się obyć bez retro urządzeń tutaj różnych kolekcjonerskich nie może się obyć. Co udało się na tym stoisku przygotować, zebrać?
8: No zbieramy różne gadżety z PRL-u, starocia, radia, żelazka, telefony jak widać, aparaty i jeszcze wiele rzeczy, ale nie mamy wszystkiego gdzie załadować i przywieźć nawet.
1: Czego ludzie najwięcej przynoszą?
8: To znaczy najlepiej to by kupili. Pytają się czy nie na sprzedaż. Czasami jak ktoś dobrze zapłaci to można i sprzedać. Wszystko jest na sprzedaż.
1: Tak patrzę, zainteresowanie wzbudził Żuszek.
9: Tak, dzień dobry.
1: Dzień dobry, co tu mamy?
9: Andorie 2.4, 96 rok, no i żółktowos.
1: A co tak wzbudza zainteresowanie największe przy tym silniku? Co było robione?
9: Co nie było robione czasami można powiedzieć, ale głównie te uszczelnienia, bo z tym jest wiele razy problem. No rozrząd jako w starych samochodach.
1: Ruda bierze czy jeszcze nie?
9: Bierze, tak. Musi brać niestety, ale nie ma tragedii. Najważniejsze, że jest w miarę rama zdrowa i jakoś to jeszcze jeździ.
1: Skąd pan przyjechał?
9: Niedaleko z Iławy.
1: Co tu podziwiamy? Jaki to jest sprzęt, pojazd i skąd jesteście?
10: My jesteśmy z Brednicy. Mercedes w wersji kamperowej. Można wejść zobaczyć.
1: Dużo przy nim było roboty?
10: Trochę było. Jeszcze trochę jest, także nie ma co tu ukrywać, no stary pojazd, trzeba zawsze coś tam robić, nie? No nie, nie oszukujmy się, nie? Żeby jeździło i było sprawne, nie?
1: Jak pan wszedł w jego posiadanie?
10: W tamtym roku kupiliśmy go we wrześniu i tak, taki starszy pan, no. Miał ponad 20 lat go, więc tak trochę był zadbany, trochę nie był zadbany, to różnie tam bywa, nie? Tak nie wiadomo, nie?
1: Raczej bliższe czy dalsze wycieczki?
10: Na razie zaczynamy od bliższych, ale też są w planach dalsze, nie? Także...
1: Sporo drewna widzę i nawet nie ma specyficznego zapachu.
10: No, że tak powiem, trochę go wygoniliśmy, ale też nie specjalnie jakoś tam był, nie? Krzysztof Olichniewicz, Zbrodnicy.
0: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
11: Z tego idzie?
12: Z tego idzie na chłodnicę, tak. Z góry, a z tego idzie na pompę.
11: Na pompę. I pompa to trójnik do dołu, a
12: no,
11: tu
12: bo
11: trójnik.
12: Jest tam z tyłu na grzywicy.
1: Widzę rozpisywanie na części. Co tutaj takiego niezwykłego jest w tej maszynie?
11: No wszystko, ale rozebrałem swojego i u mnie były inaczej przewody chłodzące, inaczej podłączone i no, zapisuję, jak to podłączyć, żeby dobrze było.
1: Żeby więcej wycisnąć.
11: Tak, się nie da więcej wycisnąć.
1: A pan czym jeździ?
11: Też Żukiem, tylko Plandeko, tylko mu jest w trakcie remontu. Tu jest właściciel.
1: To pana zapytamy, który to rocznik?
12: 96, 9-osobowy mikrobus. Andoria silnik, skrzynia piątka, tczew, most Lublin 2,9, czyli szybszy. No, no to jest samochód wyprawowy, żeby szybko jechać na 90, to się swobodnie leci, a nawet i 115 można jeszcze. Leciałem z Warszawy, jak byliśmy w tamtym roku na zlocie Poloneza i tamtego Fiata, to 115 Esco do Lublina.
1: Dużo to pije?
12: No przy takiej prędkości to będzie około 9-10, ale tak jak się jeździ 80, to 7-7,5 litra, w zależności od prędkości. No dużo mniej niż taki żuk benzynowy po prostu.
1: Skąd pan przyjechał?
12: Z Lublina, mam na imię Waldek.
1: W zlocie spotykamy prawdziwego Elvisa. Skąd pan jest?
13: Z Nidzicy.
1: Nie z Memphis.
13: Nie. To za daleko.
1: Czym pan przyjechał?
13: Przyjechałem Fordem Mercury 77 roku. Widać flagę amerykańską? To on tam stoi właśnie. Przy tej wadze stoi ten mój Mercury.
1: To poopowiadajmy trochę, jak pan się stał jego właścicielem.
13: Ford Mercury został sprowadzony ze Stanów jako mienie przesiedleńcze mojego kuzyna z 15 lat temu. No i po jakichś tam 5-7 latach mu się znudził. Odkupiłem od niego. Trochę go tam podremontowałem.
1: Z czym było więcej, najwięcej roboty?
13: No blacharka. Zdzierany był całkiem lakier, wszystko do cna, do gołej blaski. Wyspawany, no także jest na sacy zrobiony.
1: I już koniec, czy jeszcze coś się zanosi?
13: Teraz po tej blacharce, po tym lakierze, bo jest nowy lakier, był wtedy położony. No gdzieś ze 3 lata temu, 4, około 4 lat. Podwozie jest super, ten stan techniczny jest super, chociaż one, bo już są bo jest zabytek, już nie muszą mieć przeglądów, ale ja mam takiego tam kolegę na stacji diagnostycznej i co roku sobie jeżdżę. Robię sobie przegląd i on mi go tam sprawdza, tuleje wszystko, hamulce.
1: I nic mu nie dolega.
13: Nic mu nie dolega, naprawdę jest super samochodzik. Zbigniew, jestem z Nidzicy.
1: Panowie przygotowani na ratowanie życia, z jakich lat to pojazd, co to jest?
14: To jest duży Fiat Kombi z 87 roku.
1: I ratuje życie? Już uratował komuś?
14: Wie pan, jest tutaj taki mało śmieszny żart, że w tej karetce jeszcze nikt nóg nie wyłożył, bo jak ktoś miał więcej jak 1,80 m, to się ledwo do niej mieścił, więc trzeba było go tak trochę złożyć, żeby nie jechał na prosto, więc chyba uratowała, no.
1: To jest w ogóle pojazd ratownictwa chemicznego, tutaj widzę.
14: Tak, bo to jest karetka była zakładowa, jeszcze z czasów, gdzie takie duże zakłady właśnie, jak na przykład Rokita, miały swoje po prostu karetki i one jeździły po prostu jako pomoc w zakładzie, tak? Więc jak coś się działo na przykład w tych zakładach chemicznych, to oni tym wozili po prostu ludzi do szpitali, tak? Wiktor, przyjechaliśmy z Warszawy.
1: Widzę, że duże emocje tutaj wzbudza pojazd. Co tu mamy?
15: Skoda Tudor.
1: Z którego roku? Co to jest? Z czym to się je?
15: Rok 48. Tutaj brakuje mojej drugiej połówki, która by odpowiedziała na te pytania, więc za dużo nie powiem. Przykro mi.
1: Gdzie nim jeździcie?
15: Z Tczewa. Jeździmy głównie na zloty. Takie właśnie niedzielne przejażdżki.
1: Nie ma problemu z odpaleniem i dojechaniem?
15: Nie, absolutnie. Wszystko działa jak należy. Fachowa ręka tutaj się zajmuje autem.
1: New York, Chrysler. Co to za maszyna?
16: To jest Chrysler New Yorker z 1900
15: 1978 roku. Pojemność silnika 6,6 litra, V8. Jest z nami w sumie od roku. Dzisiaj jest jego pierwszy zlot. Tydzień temu w sobotę pierwszy raz wyjechał na drogi.
16: Skąd udało się go zwieść?
15: Ze Stanów, z Kalifornii. Z któregoś z tych właśnie Stanów, nie wiem z którego dokładnie.
16: Przyjechał na własnych kołach, czy niestety?
15: Nie, przyjechał w kontenerze. Jesteśmy pierwszymi właścicielami w Polsce. Samochód od chyba 98 stał w garażu

0: właśnie w garażu bez w ogóle właściciela i ktoś go odnalazł w sumie w tych garażach w Stanach i...
1: W tych takich słynnych wyprzedażach garażowych.
0: Tak, tak. I właśnie przywieźli go do Polski, tutaj go przerejestrowaliśmy i trafił do nas dokładnie rok temu.
1: Cały zieloniutki i na zewnątrz i w środku. Dużo przy nim roboty było i będzie?
0: Ogólnie robota w sumie była i to bardzo duża. Był wymieniany gaźnik, były wymieniane takie podstawy typu pompa wody, uszczelki pod kolektorami, bak paliwa, bo po takich latach, w którymi stał, po prostu cały się wykruszył, po naprawie zaczął ciec, więc musieliśmy dokupić nowy. No i czeka w sumie go też regeneracja silnika, ale tak, to myślę, że z robotą tylko już tak wizualnie go tutaj podrabiać. My jesteśmy z Kwidzyna, województwo pomorskie i jestem Noemi.
2: O, tu jest właściciel.
1: Co dzieje do właściciela? Co tu mamy za pojazd? Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam. Mamy Skodę Octavię z roku 60. drugiego. Czechosłowacka marka, rozpoczęta w 50-tych latach. Spartak był pierwszym pojazdem. Jest to model, który teraz jest reaktywowany, bo ta nazwa Octavia pochodzi przez lat 50. 5 lat zabawy w garażu, dłubania, popołudniami, sobotami.
1: I się udało.
3: I się ziściło, zgadza się.
1: Dużo jeszcze do zrobienia, czy już fertyś?
3: Mamy już finał, tak. Mamy już finał, jeździmy teraz, cieszymy się tym owocem, że już jest.
1: A z częściami jest problem?
3: Nie, Czesi są dosyć narodem takim sentymentalnym do tych marek i produkują do nich wszystkie części.
1: No proszę.
3: Mamy czeskie współcześnie produkowane uszczelki, listwy, dodatki, akcesoria do środka, przełączniki łącznie z korbkami i całe elementy zawieszenia, całe elementy wnętrza silnika. Wszystko jest do kupienia. Online zresztą teraz już nawet.
1: Czyli no. Nie musicie w zamienniki jeszcze iść?
3: Nie musimy iść w zamienniki. Choć wiele części jest produkowane współcześnie, no bo uszczelki z lat 60. nie mogą być dobre, prawda? Więc muszą być współcześnie robione na wzór starych. I tak to jest robione.
1: Podpytam, co się podoba tutaj chodząc po placu?
4: Piękne są samochody klasyki, głównie retro. Triumf generalnie mi się bardzo podoba, który tutaj u Państwa stoi. Ale i synowi powiedz...
5: Warszawa najlepsza.
1: O, a które lata tutaj się wystawiły, przyjechały?
5: Lata 50. i 60.
1: Patriotą mówisz, jesteś Warszawy fanem.
5: Nie tylko, ale też Fiatem 126P.
1: I co planujesz kupić, jak już będziesz mógł prawko mieć?
5: Mam już, z komunijnych.
1: O kurczę, uzbierane.
5: Tak, uzbierane.
1: Rodzinny zlot taki się zrobił. Czym przyjechaliście i skąd?
6: Z Olsztyna, z Łęgań, dokładnie zielonym maluchem.
1: Ile przy nim roboty było?
6: Oj, dużo, bardzo dużo. Kilka lat go naprawiałem, lakierowanie i tak dalej, jakieś 3 lata.
1: I teraz bez problemów, czy jeszcze kuleje trochę?
6: Bez problemu. Dojechał 100 km bez niczego, bez żadnej awarii.
1: Orety, orety, jak to cicho chodzi. Co to chodzi?
7: Audi, ale tam jest właściciel.
1: Właścicielka! Jestem pełen podziwu, że to tak cicho chodzi. Co to chodzi?
8: Chodzi rzędowa piątka, 2-3 litra.
1: Z którego roku?
8: Z 90 roku.
1: Dużo przy nim roboty mieliście?
8: Akurat to jest dość świeży zakup, także jeszcze nie zdążyłam mieć z nim dużo roboty.
1: Czyli był w dobrym stanie na starcie?
8: Tak, w dobrym stanie, można tak powiedzieć.
1: Skąd jechaliście?
8: Z Piotrkowa, 33 km stąd.
1: A to niedaleko.
8: Niedaleko.
1: Ale się podoba.
9: No, miata jest miata. Miata za miata.
1: Jest pan głównie fanem tej marki, czy niekoniecznie?
9: Nie. Jestem mechanikiem zawodu, dlatego trochę się znam na tym.
1: Trzeba zobaczyć, jakie części będą się pojawiać.
9: Jej głównym problemem jest rdza. Tak, poza tym jest fajne auto. Fajne do zabawy. Tylno-napędowe, lekkie.
1: A ogólnie na zlocie, z jakich maszyn, jakie maszyny się podobają?
9: Ja mam podejście do aut, takie mechanika podejście. Także mi się każde auto podoba, ale patrzę bardziej na nie ze strony technicznej. Jak się psuje, jak się nie psuje. Ja kocham każde auto. Nie ma dla mnie auta, którego nie lubię. Niektóre są marki bardzo nielubiane, ja przeciwnie, bardzo lubię.
1: Ale bardziej auta, nie motocykle.
9: Nie, auta, oczywiście auta. Jednak 4 koła i dach.
1: Dzień dobry, tutaj chyba zlot rodzinny jakiś. Czym państwo przyjechali?
10: Mercedes R107 SL 500 60, 85 rok, Lipno, 150 km.
1: I udało się dojechać bez awarii?
10: Zawsze. Tapicerkę zrobiłem tylko, a tak to automatycznie, tak praktycznie kupiłem w takim stanie, nie? Ze Stanów sprowadzony, nie?
1: A części pan planuje oryginalne, czy zamienniki? Da się w ogóle na oryginałach jechać?
10: Jest jeden taki dostawca części, gdzie myślę, że to są oryginalne, no bo to tylko on tam się specjalizuje w sprzedaży tych części do tych Mercedesów, nie? Ogólnie jest wszystko drogie. No. tam nie ma za 10 zł, tylko 200, 300, 500, 1000 zł. No. Jakaś tam byle cewka to 1000 zł, no, ale ogólnie to bez awaryjny, no, jak na razie, odpukać.
1: Jak się nim jeździ w środku jako pasażerka, czy się nie...
2: Wyśmienicie.
1: Ma klasyczny ten taki zapach?
2: Nie, troszeczkę może paliwem, ale tak minimalnie, to tak jak najlepszy perfum to paliwo pachnie.
1: Ale czuć tamtymi latami?
2: Może niekoniecznie, ale super. Jazda jest naprawdę na wysokim poziomie.
1: A komfort jazdy porównując do nowych samochodów, to mniej trzęsie, bardziej trzęsie?
2: Nie, to nie trzęsą. To są bardzo dobre auta. Mają luksusowe. Bardzo dobre zawieszenia.
1: Tak jakby luksusowo.
2: Tak jakby luksusowe.
1: Widzę czołowa pasażerka amerykańskiego samochodu. Co jest słuchane z tych kaset najczęściej?
11: Oczywiście Elvis Presley.
1: Gdzie jeździliście ostatnio?
11: To jest początek naszej drogi w tym roku, ale poprzednie lato byliśmy nawet w górach, nad morzem, w Holandii.
1: Jak się jeździ jako pasażerka takim amerykańskim samochodem? Lepiej niż nowym, czy gorzej?
11: To się nie jeździ, to się płynie.
1: O, jak limuzyna.
11: Chyba lepiej.
1: Sorry, dzień dobry, fascynujące auto widzę. Fascynujące nie tyle w środku, co na zewnątrz. Co to jest?
12: To jest Trabant, 90 rok, przerobiony na tak zwanego złomka. Cały został pocięty, odrestaurowany i zrobiony.
1: Nawet minionka ma na przyczepie.
12: No musi mieć minionka dla dzieci. I ma oczy z przodu i nawet silnik V8.
1: Który rok i ile z nim było zabawy?
12: 3 miesiące pracy ciągłej.
1: Tylko?
12: 90 rok, tylko. Cały pocięty i 3 miesiące. Ma maszynę do pary, ma maszynę do baniek z tyłu profesjonalną. Jeszcze nagłośnienie będzie od spodu robione, także zabawa jest.
1: Skąd pan przyjechał?
12: Głównie z Gdańska, Nowe Miasto Lubawskie, tam powstał.
1: To poopowiadajmy o niej.
13: Audi 80 B2 z 1984 roku z silnikiem 1.8 benzyna.
1: Dużo roboty było?
13: Bardzo dużo. Cała odmalowana, bardzo ładny środek, dobrze utrzymana, niewielki przebieg.
1: Jak się stałeś jej posiadaczem?
13: Poprzez zamiłowanie do marki Audi. Szukałem takiej, a znalazłem egzemplarz, który spełniał moje oczekiwania.
14: Adrian, jestem z Wąbrzeźna.
1: Widzę, że pojazd wzbudza emocje. Co tutaj oglądamy, co mamy?
15: A Nissan Datsun z 76 roku.
1: Tak w sumie to po logo nie wiadomo, że to Nissan.
15: Dokładnie. Oczywiście był cały odnawiany. Ogólnie z 3 sztuk zrobiłem jednego. 6 lat mi to zajęło z przerwami. No tak wygląda, jak wygląda właśnie, jak go zrobiłem.
1: Nie no, wygląda bardzo ładnie. Jak się pan stał posiadaczem?
15: A to akurat było tak, że w 2002 roku wyszedłem z wojska i sąsiad miał jednego. Byłem u niego, po prostu zapytałem się, za ile by sprzedał. No to sprzedał mi za 500 zł pierwszego. Potem drugiego kupiłem z Pabianic, a trzeciego z Danii. W sumie z Danii to jest ta ogólnie buda, bo po prostu była w lepszym stanie blacharka. A tak naprawdę to jest z 3 złożony jeden w sumie.
1: Bardziej do spokojnej czy wyścigowej jazdy?
15: Do spokojnej. To jest mały silniczek, mogę pokazać. 1.2. To jest malutki, 1.2 pojemność. Do spokojnie. Tutaj nie ma szaleństwa w sumie. 130 w sumie nie jechałem, ale nie oszczędzam po prostu. Jadę tak 80-90 po prostu chill out.
1: Bo wygląda na wyścigowy dość samochód.
15: No może tak, może wygląda. W ogóle jest lekki, bardzo lekki jest, ale silniczek ma mały, nie? Także to jest tylko 1.2 pojemność. Także bardziej do takiej spokojnej jazdy.
1: A kto wybierał kolor?
15: Żona. Żona wybierała kolor. Właśnie żona wybierała kolor, bo tamte poprzednie 2 miałem takie żółte, coś ale jak na Matis, taki coś kolor, jak taki musztardowy coś były te poprzednie 2. Ten ogólnie był niebieski, ale taki niebieski, powiedzmy, jak ten Fiat wygląda. A żona wybrała właśnie taki turkusowy w sumie, zrobiliśmy. Chociaż podobnym wychodziły, ale akurat nie w takim, docelowo. Ale wydaje mi się, że fajnie się komponuje z tapicerką, bo tapicerka jest żółta, także fajnie to wygląda.
1: Tak podziwiamy żółte cacko, co to jest?
16: Passat z roku 80 w wersji coupé. No co tu więcej mówić? 1.6 diesel, podstawowa jednostka. Nietypowa wersja jakby nadwoziowa, bo 3-drzwiowy, tak?
1: Dużo roboty przy nim było?
16: 6 lat pracy, można powiedzieć. 6 lat pracy i tak naprawdę efekt jest jeszcze nie do końca satysfakcjonujący, ale cały czas upiększamy, robimy.
1: Udaje się na oryginalnych częściach, czy już niestety nie?
16: W większości przypadków jeszcze są do zdobycia, bo Passat w tej generacji był produkowany długo w Ameryce, w Meksyku i są jeszcze części dostępne.
1: Kolor oryginalnie taki był, czy...?
16: Kolor to jest akurat z palety Audi. Oryginalnie był troszkę taki bardziej, no, z lat 80, taki, no, brzydszy, że tak powiem.
1: Ale też żółty, czy...?
16: Też żółty, no. Piotrek.
1: Pan jest właścicielem tej maszyny?
17: Tak.
1: Co tu mamy? Scooby-Doo.
17: No, Scooby-Doo oczywiście. To jest Volkswagen T3, 87 rok, w wersji blaszak i przerobiony. zrobione na kampera. No było trochę roboty, bo to wiadomo jak blaszak, był to wół roboczy, trochę podniszczony, także trzeba było zrobić i z wierzchu i w środku, ogarnąć mechanikę, no i porobić tutaj te rzeczy na pacek i teraz służy jako kamper.
1: Trochę ciasno, jednoosobowy, czy da się kilka osób upchnąć?
17: Myślę, że tutaj spokojnie dwie osoby plus pies bez problemu się mieszczą.
1: I gdzie tak jeździcie?
17: A jak jest czas tutaj po zlotach w okolicy, no gdzie się da po prostu.

0: prostu.
1: A skąd pan jest?
0: Jestem Łynar. Maciek.
1: Mirek Korzeń, Magical Cars Lubawa. Sporo dziś konkursów było rozgrywanych. W jakich kategoriach i kto zwyciężył?
2: Tak, kochani, mieliśmy cztery główne kategorie motoryzacyjne, które nagrodziliśmy. Są to kategorie typu najstarszy samochód, najstarszy motocykl, najładniejszy motocykl czy najładniejszy samochód. Jeśli chodzi o motoryzację, nagrodziliśmy główną nagrodą Volkswagena typ 3 z roku 1968. Bardzo piękny pojazd. Myślę, że z jury było jednomyślne, jeśli chodzi o wybór tego pojazdu. Kolejno, najpiękniejszy motocykl Soku 600 produkcji polskiej 1937 rok. Najstarszy motocykl BMW R4 1936 rok. Bardzo nietypowy pojazd i wisionka na torcie, jeśli chodzi o region, bo starszego motocykla się do tej pory nie spotkaliśmy. Kolejną, czwartą kategorią jest najstarszy samochód Ford T z 1918 roku, moi drodzy.
1: Były tylko kategorie motoryzacyjne, czy jeszcze inne konkursy?
2: Tak, mieliśmy o wiele więcej konkursów. Był konkurs na najpiękniejszy strój retro. Było pojedynczy wybór osób z najpiękniejszą stylówką, czyli ubiór w stylu tamtych lat, czyli retro, bądź starszych jakichś takich właśnie. No i oczywiście nagroda imienna grupy Magic Old Cars. Nagrodziliśmy Triumfa TR34 z roku 1959 roku. Kabriolet bardzo piękny, ściągnięty ze Stanów. Igła.
1: Co to właśnie tak trochę kursowałeś pewnie między tymi, co przyjechali. Skąd w ogóle przyjechali ludzie? Z jakich rejonów Polski?
2: Bardzo dużo ludzi przyjechało, oczywiście lokalnych, ale mamy też informacje, że ludzie przyjechali z Warszawy, Bydgoszczy, z Trójmiasta, Olsztyn, a są nawet Miedzica, także no dosyć szeroko, ale jeśli chodzi o rajd, i Zalewiada nie jest tylko z zalotem, jest to też połączona impreza właśnie z rajdem, który docelowo miał do przebycia 700 km do Zalewa.
1: Przyjechali wszyscy?
2: Niestety nie, zdarzyły się wyjątki, są to pojedyncze wyjątki, gdzie niestety siła wyższa, mamy dzisiaj piękną pogodę, temperatura niestety kluczowa w takich sprawach i były problemy po drodze, niestety niektóre auta nie dojechały.
1: Przegrzali się po drodze?
2: Tak, no i właśnie to jest ta przyczyna właśnie.
1: A ten rowerzysta sławny, co tam się na starcie zmagał z pedałami, też dojechał do mety, czy go jednak podwozili?
2: Słyszałem, że podobno dojechał, ale z pomocą kolegów oczywiście.
1: Z motocykli, bo to nie tylko samochody, też motocykle przyjechały. Jakie tutaj maszyny?
2: Mamy tutaj przeróżną gamę pojazdów. Są to motocykle, są to trajki, czyli trójkołowce, pojazdy produkcji polskiej, Fiaty, Maluchy, Żuki, Lubliny oraz dużo, dużo szerokiej zagranicznej motoryzacji amerykańskiej z bloku wschodniego, tak jak i niemieckiej.
1: Akcja DKMS Latoli też zawitała do Zalewa. Jak przeszło pałeczkowanie ludzi?
3: Powiem tak, szczerze powiedziawszy, jestem zaskoczona z tego względu, że już zbadało się jakieś 30 osób. Ludzie troszeczkę się boją, ale jak im wytłumaczymy, o co tu chodzi, że jednak szukamy dawcy już na miejscu też dla mojej córki, która jest z nami, to ludzie też inaczej na to patrzą, prawda? Wzbudza się w nich coś takiego, że chcą pomóc, tak? Czasami się zastanawiają, ale jednak jest dużo zwolenników, którzy jednak chcą pomóc.
1: Co za zespół wchodzi na scenę teraz?
4: Elektryczna Papuga, oryginalny zespół prosto z Podlasia, Białystok.
1: Co gracie? Co śpiewacie?
5: Aktualnie budujemy własną, autorską muzykę, natomiast z racji tego, że jesteśmy na początku swojej ścieżki, opieramy się trochę o twórczość coverową zespołów z lat 70., 80., 90. z podwórka rockowego, ale dobrze sobie radzimy.
1: A już kompletując utwory na swój album, to w którą mańkę będziecie szli? Popową czy rockową?
4: Rock. Rock nam gra.
5: To zdecydowanie będzie fundamentalna baza brzmieniowa i dźwiękowa, natomiast myślę, że będziemy krążyć wokół pewnych alternatyw też.
4: Pewno, na pewno. Cieszymy się, że jesteśmy na Zalewiadzie, wpisuje się to nam w nasze smaczki muzyczne.
5: Tak, bardzo, bardzo fajny klimat, piękne okoliczności przyrody, dużo wspaniałych ludzi, także myślę, że świetna zabawa się szykuje. Tak, świetny koncert przed nami.
4: Zapamiętamy Zalewiadę długo.
1: To się przedstawcie jeszcze.
4: Anna Maria Korolczyk, bardzo.
5: I Łukasz Przybysz. Pozdrawiamy.
4: Pozdrawiamy. SK.
6: To była druga Zalewiada w Zalewie nad jeziorem Ewingi. Kolejna już jest planowana przez organizatorów za rok.
7: Eska i Ława News. To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
6: Dawid Jakubowski, dzień dobry. Ciepło się robi, koniom też się robi ciepło, a to oznacza, że znów odżyje plac do skoków wszerz i wzdłuż pod Iławą. W studiu
8: Paulina Pestasz-Kamelska, prezes Stowarzyszenia Klubu Sportowego Leśne Team w Tynfałcie.
6: W tym roku to grubsze wydarzenie, bo już 10.
8: Tak, można powiedzieć, że jubileuszowe, natomiast forma się nie zmienia. Zostajemy przy tej samej formie, czyli będą skoki przez przeszkody, będą hobby horse dla tych, co też chcą aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu, a jeszcze nie jeżdżą

0: no.
1: Nie potrafią albo tego konia nie mają.
0: Albo jeszcze nie wiedzą, że mogą.
1: O.
0: Ale to też fajna rzecz, o której warto powiedzieć, bo w tamtym roku już wyszliśmy z tą inicjatywą i w tym roku to się powtórzy. W konkursach niedzielnych będzie rozgrywany konkurs dla zupełnych amatorów, dla dzieci już od 3 roku życia. Nie potrzebujemy żadnych umiejętności, żeby w tym konkursie wystartować. Zapisujemy się. Wszystkie szczegóły u nas na Facebooku znajdziecie, jak to zrobić. Jeżeli nie znajdziecie, to możecie do nas zadzwonić, na pewno poinstruujemy. Zapisujemy się i w asyście instruktora bądź rodzica bierzemy udział w takim bardzo prostym slalomie na koniu. Na tym parkurze konkursowym, gdzie startują już jeźdźcy, także jest to taki fajny zaczątek, żeby zobaczyć, że można zacząć w każdym wieku i nie trzeba naprawdę posiadać niewiadomych umiejętności, żeby zacząć jeździć konno.
1: Do kiedy rejestracje, w jakich kategoriach wiekowych? Do Hobby Horse?
0: Zapisy na konkursy Hobby Horse do 22 maja. Zapisy są mailowe, też wszystkie te informacje u nas na Facebooku możecie znaleźć. Natomiast na pewno, jeżeli jakaś zbłąkana dusza się pojawi na zawodach z dzieckiem, który powie: o mamo, tato, ja też chcę wystartować, to nic straconego, można podejść na pewno do komisji sędziowskiej bądź do biura zawodów, oni jakby zrobią ten zapis na miejscu. Natomiast dla nas jest to zdecydowanie łatwiejsze, jeżeli te zapisy i zgłoszenia wpływają wcześniej, bo te listy startowe trzeba przygotować, żeby później to nie było chaotyczne i wszystko na ostatnią chwilę. Natomiast w Hobby Horse też się rozwijają. Co roku coraz więcej dzieci chętnie startuje. W związku z tym coraz lepszych sponsorów udaje nam się znaleźć. W tym roku bardzo fajne nagrody dla dzieciaków od pani Anir, które robi przepiękne rękodzieło. I naprawdę jest co walczyć nawet na nogach.
1: Ja chciałem podpytać o te konie. Czy dużo jest zachodu z, no nie z ich czesaniem, pielęgnacją, tylko ze zrobieniem takiego konia? Czy on musi mieć jakiś atest i jakoś zrobiony być? Czy po prostu to są podobizny koni jakkolwiek zrobione?
0: Mówimy o koniach do Hobby Horse.
1: Do Hobby Horse.
0: Bo przez chwilę się zastanawiam. Nie, to jest jakkolwiek może ten koń wyglądać. Niektórzy mają swoje własnoręcznie zrobione Hobby Horse, niektóre kupione w marketach z produkcji masowej, niektórze z przepięknego rękodzieła za niebotyczne pieniądze. Nie ma to oczywiście wpływu na to, jak nam ten parkour na tych naszych nogach pójdzie, bo to w sumie zależy od umiejętności dzieci, szybkości, ich sprawności. Natomiast na dobrą sprawę to można go zrobić z kartonu i z kija, jeżeli jest taka potrzeba, ale jeżeli ktoś marzy o tym, żeby to był prawdziwy Hobby Horse, takiego nie ma, to u nas też takiego znajdzie, więc to też nie jest problem.
1: Czyli nawet można to udawać Harry'ego Pottera na miotle.
0: Też, dokładnie. Chodzi o to, żeby się dzieci ruszały, żeby trochę im pokazać tej aktywności fizycznej, taką rywalizację sportową gdzieś tam zasiać u tych maluchów.
1: A właśnie, są ograniczenia wiekowe, to znaczy, czy dorośli próbowali już w poprzednich edycjach, albo czy mogą spróbować?
0: Mogą spróbować jak najbardziej. Wszystkie kategorie są podzielone wiekowo, wysokości przeszkód dopasowane do wieku, także startują i dzieci, i dorośli. Zdarzają się śmiałkowie, oczywiście jest ich mało, natomiast tak, któregoś roku nawet wszyscy z obsługi startowaliśmy w jednym z konkursów, żeby było śmiesznie i zabawnie i żeby zachęcić innych.
1: Ktoś wygrał?
0: No oczywiście, że nie wygrał żaden dorosły, tylko wygrało dziecko, dziwo, ale jednak mają dużo więcej gibkości i sprawności te dzieciaki. No śmiesznie.
1: Bo szybsze małe nogi mają. A jeśli chodzi teraz o prawdziwe konie, co będzie można oglądać, w jakich kategoriach, od której?
0: 23-24 maja, czyli cała sobota, cała niedziela. Zaczniemy najprawdopodobniej koło godziny 9-10. Zawsze schemat jest podobny. Zaczynamy konkursami niższymi, kończymy na konkursach najwyższych. Nasze zawody łączą też zawsze kwalifikacje do Warmińsko-Mazurskiej Ligi Jeździeckiej. Jest to taki cykl zawodów. W tym roku zresztą też jubiluszowy, bo już 5 rok. To są takie zawody, które przede wszystkim robią ukłon dla jeźdźców amatorów i rozpowszechnienia takiego jeździectwa powszechnego w naszym regionie. Czyli tu nie startują zawodowcy. Tu startują dzieciaki, które zaczynają na przeróżnych koniach. Na kucykach, na koniach bardziej sportowych, mniej sportowych, troszkę bardziej pogrubianych. Każdy tak naprawdę co ma, a chciałby zacząć. To jest bardzo fajna inicjatywa i u nas jedne z wielu kwalifikacji w tym sezonie się odbywają. I te konkursy kończą się na 90 cm. I od tego momentu, czyli od konkursów metr w górę, zaczynamy rozmawiać już o jeźdźcach trochę bardziej zawodowych, którzy często przyjeżdżają albo z młodymi końmi, albo już sami zaczynają troszkę wchodzić w wyższy sport. Tu już wymagamy od nich nie tylko umiejętności, ale też spełnienia wszystkich wymogów i przepisów Polskiego Związku Jeździeckiego. Także tu już nie startuje każdy, tylko ci, co już mają wszystkie licencje i uprawnienia do tego, żeby w tych konkursach brać udział, nie? Także zaczniemy na pewno rano, skończymy wieczorem, ale poza tym, że będziemy oglądać skoki, na pewno też nie będziemy się nudzić, bo zapraszamy całe rodziny. Będzie też dużo stoisk różnej maści, będzie strefa gastronomiczna, będą dmuchańce dla dzieci, także na pewno będą też oprowadzanki na konia, bo tego nie może zabraknąć przy takiej imprezie, także zapraszamy.
1: A krajoznawcze jakieś oprowadzanki, jak to wygląda ogarnianie konia na co dzień, albo takiego terenu treningowego, stajni?
0: Na takie rzeczy zapraszamy poza zawodami, czyli albo przed, albo po. Teraz zbliża się sezon, więc działamy prężnie, można nas odwiedzać zawsze. Na jazdy też można przyjeżdżać zawsze i poznawać to troszeczkę od kuchni. Natomiast jakby ktoś chciał zobaczyć, jak wyglądają od kuchni organizacje zawodów, to wolontariuszy też chętnie zapraszamy. Jeżeli ma ktoś skończone 14 lat, a troszkę go to interesuje, to zapraszamy do kontaktu, bo żeby zorganizować takie duże wydarzenie, jest potrzebna duża grupa osób.
1: Ilu zawodników już potwierdziło udział w tym roku? Czy ta liczba się zwiększa, czy to raczej jest to samo grono?
0: Jeżeli chodzi o ten rok, to dopiero panel zgłoszeń ruszył tak naprawdę, te zapisy dopiero ruszyły, a będą zgłoszenia wpływać tak naprawdę prawie praktycznie do ostatniego dnia. Od już chyba trzeciego roku z rzędu udaje nam się utrzymać taką liczbę powyżej 100 zawodników, 100 par. Natomiast co roku ta tendencja jest wzrostowa, także liczymy w tym roku na powyżej 130 par, a jak wyjdzie, to się okaże.
1: Któreś roczniki są bardziej aktywne, albo więcej jest zawodników w jakiejś kategorii wiekowej?
0: No zdecydowanie startuje więcej dzieci i młodzieży, szczególnie jeżeli chodzi o te eliminacje, kwalifikacje do Warmińsko-Mazurskiej Ligi Jeździeckiej, no bo to jest konkurs generalnie dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, więc ten pułap zawodników do 18 roku życia jest najbardziej oblegany. Natomiast dorosłych też jest sporo w naszych rejonach, którzy startują. Między innymi ja, bo już też do juniorów nie należę, a też staram się startować na tych naszych zawodach.
1: No właśnie chciałem podpytać, czy ja wiem, że ty jako organizator to tak niekoniecznie możesz stronniczo się wypowiadać, ale czy za kogoś można trzymać kciuki za ciebie między innymi, czy nie podczas tych zawodów?
0: Wiesz co, za każdego chyba warto trzymać kciuki. Każdy, wiadomo, że przyjeżdżamy tam często całą rodziną, bo to, tak jak mówię, poza zawodami jest trochę taki piknik rodzinny, więc każdy trzyma kciuki za swój team i swoich zawodników. Każdy ma swój fan klub, także myślę, wydaje, że zawsze za każdego.
1: Ale to wiesz,
0: za mnie też poproszę.
1: To zawsze jest tak, że to nasza tam jedzie z Iławy albo z gminy Iława, to teraz też tak będzie można jakieś nazwiska namierzać?
0: U nas w rejonie jest sporo jeźdźców, także generalnie za Iławian okolicznych wszystkich, ale ich na pewno będzie masę. Fajnie, że jakby się to udaje co roku powtarzać. My też ten nasz ośrodek staramy się cały czas inwestować, żeby spełniał takie wymogi, żeby ściągać coraz więcej zawodników. Na ten moment myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o naszą gminę i nasz powiat, to nasz ośrodek jest najnowocześniejszym ośrodkiem posiadającym taką naprawdę infrastrukturę, jakiej w okolicach się nie spotyka. Co też się przekłada na to, że tych zawodników jest coraz więcej i jest bardzo duże grono zawodników, którzy co roku wracają, znaczy, że musi im się to podobać.
1: Pamiętasz może, kto wygrał rok temu?
0: Jeżeli chodzi o zwycięzców, to zazwyczaj jest tak, że mimo, że w tej czołówce często nazwiska się powtarzają, to jeżeli chodzi o to pierwsze miejsce, to tak naprawdę do samego końca nie wiemy. Przy każdym konkursie, nawet w tych najwyższych, to nazwisko się zmienia. Jednego roku wygrywa ta osoba, drugiego tak, także to też jest widowiskowe, bo widać, jak oni walczą, ile radości to zwycięstwo daje. Jak co roku, tak i w tym roku wspierać nas będzie gmina Iława. Te najwyższe konkursy zostaną rozegrane pod patronatem i o statuetkę wójta gminy Iława Krzysztofa Harmacińskiego. Także nie dość, że będą piękne statuetki, to na pewno będą i piękne wygrane.
1: A tutaj chwaliłaś się poza anteną, że w tym roku nawet jeszcze raz zawody do was wrócą w sierpniu.
0: W związku z tym, że jakby ten rozwój cały czas idzie w dobrą stronę, to w tym roku spotkał nas taki zaszczyt, zostaliśmy poproszeni o organizację finału ujeżdżeniowego Pucharu Warmii i Mazur. Dlatego w ubiegłych latach robiliśmy dwa razy zawody skokowe, tak w tym roku w maju skoki, a na koniec lata, pod koniec sierpnia finał właśnie warmińsko-mazurskiego Pucharu w ujeżdżeniu. To taka nowa inicjatywa w naszych regionach, bo zawody ujeżdżeniowe u nas od bardzo dawna nie były organizowane, także też zapraszamy już dziś widzów do kibicowania, bo jest to taka inna forma, którą warto też zobaczyć.
1: To zapraszamy jeszcze raz do Leśnego Zacisza, 23-24 maja od godziny 9-10 regionalne zawody jeździeckie w skokach oraz eliminacje warmińsko-mazurskiej Ligi Jeździeckiej i Hobby Horse. A gościem Westy Iława była
0: Paulina Pestarz-Kemelska.
2: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
3: Władze miasta nadal mają problem z zagospodarowaniem pawilonów na Wyspie Młyńskiej w Iławie. Na jednej z komisji Rady Miejskiej dyskutowano na ten temat, zastanawiając się, jak ten problem można rozwiązać. Mówi Jakub Kaska, dyrektor Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, w zarządzie którego pozostaje Wyspa Młyńska.
4: Było podane do informacji wcześniej dwie procedury przetargowe. W przypadku Wyspy Młyńskiej niestety oferent wycofał się. Nie pojawił się, przedstawił też telefonicznie, że po przeliczeniu, po zaktualizowaniu wszystkich danych, które gdzieś tam sobie podjął, też sugerował, przedstawiał wzrost kosztów związany z wzrostem paliw, etc., wszelkich pochodnych. Nie podjął wyzwania, jest zainteresowany przy ewentualnym obniżeniu stawki. Natomiast w tym momencie my też musimy zastanowić się, ponieważ naszym zdaniem ta stawka nie była aż tak wygórowana, żeby nie podejść, nie podjąć tego tematu, tym bardziej, że przedstawię Państwu, że żeby jakakolwiek działalność gospodarcza została tam uruchomiona w tym momencie w dwóch pawilonach gastronomicznych, bo są dwa, to my jako Centrum Sportu musielibyśmy zainwestować tam około kilkunastu tysięcy złotych, ponieważ mimo samej nazwy te pawilony nie są dostosowane do prowadzenia stricte działalności gastronomicznej, czyli brakuje blatów, brakuje odpowiednich nawiewów, odciągników powietrza. Też sama struktura po mojej wizycie w sanepidzie i rozmowach nie jest odpowiednio dostosowana, jeżeli chodzi o pomieszczenia socjalne, o wydzielenie strefy związanej z umywalką od ubikacji i tak dalej. Więc łączna inwestycja tych środków no to jest jakieś kilkanaście tysięcy złotych na takim poziomie. Byliśmy w stanie to zrobić, zainwestować po swojej stronie, tak żeby przygotować to miejsce do świadczenia działalności gospodarczej w postaci działalności gastronomicznej. Natomiast no, w tym momencie to jest dalej pole do rozmów i ewentualnego zastanowienia się, czy w takim stanie faktycznie w tym miejscu to będzie racjonalne z tego tytułu, że po przeliczeniu, gdybyśmy ponieśli to zwrot, mówię tu o zwrocie o wyjściu na przysłowiowe zero, to jest około 2,5 sezonu. Kiedy dopiero wychodzimy na zero, a trzeba pamiętać, że w tym czasie na pewno pojawią się dodatkowe koszty w postaci użytkowania modułów, serwisowania pewnych rzeczy, naprawiania awarii. W związku z tym w tym momencie kwestia zastanowienia się, czy to miałoby rację bytu.
3: O szczegóły dopytywał radny Tomasz Woźniak.
5: Panie dyrektorze, ale 2,5 roku to jest doskonały wynik. Każdy porządny biznes, żeby zaczął przynosić efekty, to minimum 4 lata, więc 2,5 roku to jest, uważam, żeby wyjść na zero, bardzo dobry timing, że tak powiem. Natomiast ja sobie przypominam też rozmowę, żeby móc właśnie uruchomić tą przestrzeń. Wspominali Państwo, tutaj nie będę się na jakieś cytaty powoływał, kto co powiedział, natomiast wiem, że byliście skłonni po to, żeby coś tam zaczęło się dziać, tak naprawdę no, zejść do takich kwot, które byłyby z punktu widzenia potencjalnego biznesu no, atrakcyjne.
4: No. Symboliczne, wiem, o czym
5: tak, symboliczne, no właśnie.
4: Tak.
5: To proszę powiedzieć, panie dyrektorze, jakie były warunki tego przetargu, o jakiej kwocie rozmawialiśmy w kontekście tych...
4: Już tych mówię, to jest 1000 zł brutto od modułu, czyli mamy dwa, państwo byli zainteresowani dwoma, więc to jest 2000 zł brutto, plus kwoty ryczałtowe za media.
5: No i podatek, tak? Za medła, to jakie to były kwoty?
4: Nie rozmawialiśmy tak bezpośrednio, tam tylko kwestia była jeszcze oszacowania. W zależności od tego, ile Państwo potrzebowali, jakiego
5: symboliczne kwoty.
6: Jaka miałaby być tam działalność?
4: Działalność gastronomiczna.
6: Polegająca na?
4: To dokładnie trzeba było spytać się zainteresowanego. Z tego, co była mowa, to była jakaś sprzedaż hamburgerów, ewentualnie napojów, tego typu rzeczy w jednym. Jakby można to było scentralizować w jednym module tak zwane słodkie, w drugim module tak zwane słone.
5: Okej, jaka jest powierzchnia jeszcze, proszę mi powiedzieć, tych modułów?
4: Tam łącznie bodajże jest, żeby nie skłamać, nie chciałbym strzelać teraz, nie chciałbym się pomylić, ale tam jest kilkanaście metrów w jednym, kilkanaście metrów w drugim.
5: A to jest 10, 20, 20,
4: nie, to raczej jest w pobliżu 30, nie wiem, chodzi mi po głowie liczba 29, ale nie chciałbym tak dokładnie doprecyzowywać.
5: Ale to jest jakaś szansa, że ten potencjalny zainteresowany wróci z jakąś ofertą? Czy Państwo jakąś przedłożą ofertę, żeby jednak...
4: Zastanowimy się, tak
5: biorąc pod uwagę, że zainteresowania było zero, a jest przynajmniej jakieś,

0: Ale to jest jakaś szansa, że ten potencjalny zainteresowany wróci z jakąś ofertą? Czy państwo jakąś przedłożą ofertę, żeby jednak...
1: Zastanowimy się, tak
0: jak mówię. Biorąc pod uwagę, że zainteresowania było zero, a jest przynajmniej jakieś.

0: Przez kilka lat nie można było tego w sposób zarobkowy, tak? Więc to jest taki początek. Natomiast to też, my bazowaliśmy, to jakby też nie były kwoty z kosmosu, tak? Wzięte tylko faktycznie podejście takie pro-inwestorskie, ze względu na sam fakt, że w pobliżu trochę inna lokalizacja, ale nazwijmy to bez jakby modułów, tak? Mówimy tu o samej czystej powierzchni gruntu, poszła za wyższą stawkę zaoferowaną w tym pierwszym przetargu, tak? Więc tu wydaje nam się, że to nie jest wygórowane. Oczywiście jesteśmy w stanie ponegocjować po to, żeby albo zejść z tej stawki, żeby to w drugim postępowaniu było to bardziej atrakcyjne, natomiast są pewne ramy, do których, no, przykro mi mówić, ale no nie zejdziemy z tego względu, że nam koszty po prostu będziemy mieli z tego tytułu większe niż sam uzysk.
1: Mówi radna Ewa Jackowska.
2: A czy analizował pan, panie dyrektorze, taką sytuację, że za mniejszą stawkę na przykład podpisać umowę, żeby to właśnie osoba dzierżawca, inwestor, żeby zrobił remont?
0: Tak, oczywiście. Jest taka możliwość, natomiast to była kwestia... My dopuszczaliśmy kilka rozwiązań. Pierwsze, że partycypujemy w tej inwestycji, tylko później... Jest tu takie ryzyko, że w momencie, kiedy inwestor czy przedsiębiorca wycofuje się w tym momencie, może poprosić o zwrot swoich wniesionych albo chciałby wymontować, więc bezpieczniejsze dla nas jest i tak przygotowanie tych modułów, jakkolwiek poniesienie tych wydatków po to, żeby jakakolwiek firma wchodząca następnie, nie mówimy już o stricte tej czy tej, miała podobne warunki i mogła rozpoczynać działalność gospodarczą. Więc tu była taka bardziej bezpieczne rozwiązanie. Natomiast tak dopuszczaliśmy to, tylko raczej szliśmy w tą decyzję, to ja nie przekreślam kompletnie tego, że w drugim postępowaniu obniżymy, ale tak jak mówię, zgadzam się z panem radnym, że 2,5 roku to jest dobry wynik przy zwrocie, natomiast tak jak wspomniałem, to na pewno nie będzie dalej to zero, nie wyjdziemy w te 2,5 roku, bo do tego dojdą dla nas dodatkowe koszty, bo przedsiębiorca w pewnym momencie... Ja bardziej myślę tu o tym, czy faktycznie i może w przyszłości też państwu radnym ten pomysł zaproponuję, czy to jest dobre miejsce na te moduły. Chodzi mi o to, czy nie przenieść na przykład jednego modułu na dziką plażę albo w inne tego typu rozwiązanie, tak? No tak, można.
1: O zainwestowaniu przez miasto w te moduły mówi burmistrz Dawid Kopaczewski.
3: Rozważaliśmy taką opcję, że to my inwestujemy, przepraszam, że to przedsiębiorca inwestuje w te zmiany, ale to byłoby dla nas niebezpieczne o tyle, że jeżeli po jednym z sezonów tych pierwszych, na przykład przedsiębiorca chciałby zrezygnować i oczekiwał od nas zwrotu nakładów, to wtedy byśmy mieli problem ze zwróceniem tych pieniędzy, więc wolimy my zainwestować i przygotować, żeby to zostało na kolejne lata już w naszym ładaniu, a nie osoby, która ewentualnie będzie chciała pieniądze za zwrot kosztów z uwagi na blat czy jakieś instalacje wywiewne. Stąd też była taka decyzja podjęta, a nie inna.
1: Temat Wyspy Młyńskiej pozostaje więc otwarty. Tymczasem latem ma odbyć się druga edycja gastrofestiwalu w tym miejscu i już wiadomo, że będzie to 13 czerwca. To jest projekt nieinwestycyjny, który mieszkańcy wybrali w ramach Iławskiego Budżetu Obywatelskiego, a planowany koszt tego przedsięwzięcia to 10 tysięcy złotych.
4: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
5: Dawid Jakubowski, dzień dobry. Z jednej strony mikrofonu, z drugiej Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy.
6: Dzień dobry.
5: Spotykamy się, by podsumować kolejny etap prac nad połączeniem Iławy z Wyspą Wielka Żuława. Odbyło się kolejne spotkanie, coś wiemy więcej?
6: Tak, przygotowujemy się bardzo mocno do ogłoszenia przetargu na wybór projektanta, który podejmie się tego zadania. Faktycznie doszło w urzędzie do takiego bardzo roboczego, ale bardzo też merytorycznego spotkania z moimi współpracownikami z zakresu inwestycji. Określiliśmy główne parametry czy też założenia dla projektanta, który będzie miał za zadanie w ciągu najbliższych miesięcy przygotować dla nas koncepcję tego mostu, a na bazie tej koncepcji później pełną dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę, więc traktujemy tę inwestycję, to przedsięwzięcie bardzo poważnie.
5: Jakieś ramy czasowe są na ten projekt?
6: Wszystko będzie zależało od uzgodnień, ponieważ zakładamy, że tutaj będziemy musieli uzgadniać ten projekt z różnymi instytucjami. Głównym założeniem oczywiście jest to, żeby połączyć stały ląd, czyli Ławę z Wielką Żuławą, żeby pobudzić jej potencjał inwestycyjny. Przy takim założeniu, że jest to teren rekreacji, a nie zabudowy powiedzmy jednorodzinnej czy wielorodzinnej, tylko pamiętajmy, szanowni państwo, o tym, że nasze przepisy nie pozwalają tam na budowę bloków ani domków jednorodzinnych, więc tutaj uspokajam, taka inwestycja być się nie może w ogóle zrealizowana i tego będę bronił do samego końca. Sam most przewidujemy, będzie miał około 300-310 metrów długości. Chcielibyśmy, żeby ten most służył do obsługi przejazdu samochodów, ale z takim założeniem, że od strony Iławy wybudujemy parking ogólnodostępny po to, by ten parking obsługiwał mieszkańców, a kwestie związane z dostawą towarów, usług, czy też zabezpieczenia medycznego, czy przeciwpożarowego mogłyby się właśnie odbywać poprzez ten most. Wszystko wskazuje na to, że będzie on zlokalizowany zlokalizowane tutaj od strony drogi wylotowej na Susz, ale z założeniem takim, że droga wylotowa będzie zlokalizowana w okolicach Ronda, które znajduje się

0: się na wylotówce i na Kisielicę, i na Susz, ponieważ mamy tutaj w planie zagospodarowania przestrzennego wydzielony teren pod połączenie z mostem i to jest działka miejska, która może być na ten cel przeznaczona.
1: Jak idą prace na ulicy Jagiełły?
0: Ja jestem bardzo zadowolony z prac na ulicy Jagiełły. Kilka dni temu wizytowałem plac budowy wraz z prezesem Iławskich Wodociągów, który teraz wykonuje główne prace. W tym momencie łączymy sieci kanalizacyjne z głównym kolektorem, który kieruje się w stronę przepompowni Iławskich Wodociągów. Jest to bardzo widowiskowa inwestycja, ponieważ koparka w tym momencie znajduje się 5 metrów pod poziomem ziemi, a jeszcze będzie kopała na kolejne 3 metry, ponieważ ten kolektor tak głęboko się znajduje. Wszystkie prace tutaj uspokaja mieszkańców, wszystkie prace idą zgodnie z czasem, więc zakładamy, że w okolicach wakacji, w okolicach sierpnia 2026 roku zakończymy wszelkie prace związane z przebudową sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energoelektrycznej i gazowej, a to nam pozwoli na to, żeby zrealizować drugi etap tej inwestycji, na którą ostatnio pozyskaliśmy ponad 3 miliony złotych. To jest utwardzenie drogi wraz z budową chodnika i oświetleniem, bo na to mieszkańcy najbardziej czekają.
1: I ta druga część budowy też w tym roku wystartuje?
0: Tak, wystartuje w tym roku i zgodnie z umową podpisaną z panem wojewodą całość powinna zakończyć się do marca 2027 roku.
1: Dom weterana, tu wiemy o sprawie na korzyść Iławy. Co dalej będzie się teraz działo, jak negocjacje z ministerstwem?
0: W tym momencie oczekujemy na pisemne uzasadnienie wyroku. Jak państwo wiecie, wygraliśmy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. Sąd podzielił nasze argumenty, iż ocena naszego wniosku została błędnie przeprowadzona i miała znaczący wpływ na ostateczne rozstrzygnięcie. Zobaczymy, jak argumentacja będzie podniesiona w uzasadnieniu do wyroku. Każdej ze stron przysługuje termin na odwołanie do NSA. My oczywiście się od tego wyroku nie będziemy odwoływać, ale ministerstwo jak najbardziej może takie ruchy poczynić. Mam jednak nadzieję, takie rozmowy będę prowadził w najbliższych dniach, by ministerstwo uznało nasze racje i skierowało nasz wniosek do ponownej analizy i do ponownej oceny, ponieważ z tego co wiem, mimo tego, że ministerstwo przyznało już te pieniądze innym samorządom, na czym bardzo ubolewam, ponieważ uważam, że ministerstwo powinno się wstrzymać kilka dni, wiedząc o naszej rozprawie, ale mimo tego, z tych informacji, które posiadamy, jest około 30 milionów jeszcze niezagospodarowanych, więc teoretycznie szanse naszego miasta są, ale w moim przekonaniu pracownik ministerstwa popełnił błąd, nie powinno tego rozstrzygnięcia być. Ministerstwo powinno poczekać na rozstrzygnięcie w USA, tym bardziej, że obie strony wiedziały o tym, że dzień później po ogłoszeniu tych wyników będzie rozprawa w USA. Dlaczego tak jest moje stanowisko? Dlatego, że w przypadku, gdy osiągniemy dużą liczbę punktów, a mam nadzieję, że tak będzie, mielibyśmy naprawdę realne szanse na zdobycie tych pieniędzy, a tak niestety pewnie będziemy traktowani, czy też oceniani już w tym ogonku tych wniosków, które będą jeszcze rozpatrywane w drodze tych wszystkich protestów, które miały miejsce.
1: Wraz z Molo na Małym Jezioraku mają się pojawić ścieżki rowerowe w ramach inwestycji wzdłuż, a w zasadzie to równolegle do ulicy Sobieskiego. Czy wiadomo już, jaki jest harmonogram tych prac, kiedy będzie widać pierwszy efekt?
0: Być może jeszcze w tym roku, ponieważ w tym momencie kończymy postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy, więc to już wszystko trwa. Nie chcieliśmy tutaj tracić czasu i to postępowanie przetargowe ogłosiliśmy już w zeszłym roku. To też było oczywiście dodatkowo punktowane przy ocenie naszego wniosku. Całość będzie trwała 2 lata. Oprócz Mola, tak jak pan słusznie zauważył, będą ścieżki rowerowe od ulicy Sobieskiego. I tutaj ciekawostka, w związku z tym, że ten trakt pieszy jest bardzo wąski w tym momencie, to ścieżki rowerowe będą szły chodnikiem, który teraz chodzimy, a sam chodnik wyprowadzimy w formie takiej platformy pomostowej na wody jezioraka, żeby uatrakcyjnić ten ciąg pieszy nad Małym Jeziorakiem.
1: Czyli ścieżki rowerowej nie będzie wzdłuż bezpośrednio ulicy Sobieskiego tutaj albo od strony domu weterana, albo od strony byłego spichlerza, tylko całkiem ścieżka pobiegnie nad jeziorakiem.
0: Tak, dokładnie. Chodziło nam o to, żeby cały Mały Jeziorak można było przejechać rowerem. W tym momencie, jak dobrze wszyscy wiemy, w pewnym momencie ta droga rowerowa się urywa. Chcemy ją dalej poprowadzić, ale z uwagi na mały zakres terenu musimy chodnik przenieść na wodę, a na ziemi w miejsce chodnika zrobimy ścieżki rowerowe.
1: Strefy płatnego parkowania w Iławie. Nie udało się ich uchwalić uchwałą Rady Miejskiej. Czy będzie kolejne podejście?
0: Zastanawiam się nad tym, ponieważ trochę jestem zdziwiony decyzją radnych, tym bardziej, że część wniosków, które padały na rozmowach podczas sesji czy podczas komisji, zostało przeze mnie uwzględnione w uchwale. Nawet podczas sesji poprosiłem o przerwę, by wprowadzić te zmiany, o które prosili miejscy radni, część miejskich radnych. Niestety w obliczu głosowania okazało się, że zabrakło jednego głosu. Będę nad tym zastanawiał się może w ciągu kolejnych kilku tygodni. W tym momencie wszystko wskazuje na to, że radni nie są przychylni na to rozwiązanie, nad czym ubolewam, ponieważ opłata 1 zł za miejsce parkingowe dla mieszkańca miasta uważam, że nie jest kwotą wygórowaną, a jestem o tym przekonany, że wymusiłaby rotację na parkingach publicznych, bo pamiętajmy, że te parkometry miały stanąć tylko i wyłącznie w miejscach publicznych, jak na przykład przed ratuszem, przed sądem, czy częściowo przed dworcem, bo tam też planujemy cały czas

że nie jest o kwotą wygórowaną, a jestem o tym przekonany, że wymusiłaby rotację na parkingach publicznych, bo pamiętajmy, że te parkometry miały stanąć tylko i wyłącznie w miejscach publicznych, jak na przykład przed ratuszem, przed sądem, czy częściowo przed dworcem, bo tam też planujemy cały czas miejsce

0: parkują się, przejeżdżają samochodami, chcą zaparkować jak najbliżej danej sprawy, którą chcą załatwić. I wydaje mi się, jestem o tym wręcz przekonany, że problem miejsc parkingowych nie zniknie, nawet kiedy wiadukt na ulicy Lubawskiej zostanie wyremontowany. O tym wszyscy się niedługo przekonamy, ponieważ ta inwestycja, jakby nie było, zbliża się ku końcowi.
1: I jeszcze wracamy do jednej inwestycji rowerowej, ścieżka do Wikielca. Kiedy rowerzyści będą mogli już pojechać bez zsiadania?
0: Mam nadzieję, że w tym roku. My jesteśmy jako miasto gotowi. Poinformowaliśmy Powiatowy Zarząd Dróg, czy też pana starostę, bo traktujemy to jako jeden organizm, o tym, że w budżecie na rok 2026 z mojej inicjatywy zostały zarezerwowane pieniądze na wykonanie tej inwestycji. Teraz jesteśmy gotowi na to, żeby powiatowi przekazać te pieniądze, ale musimy mieć zgodę powiatu na uruchomienie środków, a to się stanie, kiedy sam powiat będzie gotowy z tą inwestycją. Mamy sygnały, że wszystko wskazuje na to, że będzie to w rok 2026. Czy się ta inwestycja w tym roku zakończy? Tego nie wiem, ale mam wrażenie, że zbliżamy się dużymi krokami do jej rozpoczęcia.
1: Kiedy po zimie ruszy łatanie dziur?
0: Ono już się trochę zaczęło. Nawet kiedy ta pogoda jeszcze nie była taka sprzyjająca, to oczywiście było takie łatanie na szybko, żeby nie uszkodzić samochodów. Teraz temperatury już są coraz lepsze. Musimy też poczekać na to, żeby te temperatury wieczorem i z ranka były dodatnie. Jeżeli tylko na to atmosfera pozwoli, będziemy je łatać w szerszym zakresie. Jesteśmy gotowi, że tak powiem, do tej akcji. Jesteśmy też w porozumieniu z wykonawcą, ale wykonawca, znając swoją technologię, sam twierdzi, że to jeszcze nie jest czas na takie główne remonty na naszych trasach. Biorąc pod uwagę poprzednie doświadczenia, wszystko powinno się rozgrywać w maju.
1: Teraz wracamy do tematu cmentarnego, bo tutaj też się odbyło w tej sprawie kolejne spotkanie. Wytyczenia działek, jak już mówiliśmy we wcześniejszej rozmowie, na cmentarzu przy Piaskowej.
0: Faktycznie w ostatnich dniach odbyło się takie spotkanie w Iławskim Ratuszu. Podjąłem decyzję o tym, że przesuwamy płot, który teraz oddziela cmentarz od reszty naszych działek, po to, żeby projektant, którego chcemy zaprosić do współpracy, zobaczył, jaką powierzchnią dysponujemy. Po to właśnie, żeby wydzielić kolejne obszary pochówków naszych bliskich, naszych mieszkańców tutaj na cmentarzu przy ulicy Piaskowej. Jest to też związane z tym, że tych grobów przybywa i musimy dobrze rozplanować kolejne pochówki, zachęcając jednocześnie naszych mieszkańców do tego, żeby bardzo mocno zastanowili się, czy nie rozważyć chowanie swoich bliskich w kolumbarium w celu zachowania, czy też ograniczenia tego miejsca pochówkowego, jak i w ziemi, ale przy takim pochówku tradycyjnym urnowym z pomnikiem lub bez pomnika, ponieważ chcemy też wyznaczyć kilka kwartałów na to, żeby móc chować naszych bliskich w takim stylu, w cudzysłowie oczywiście mówiąc, amerykańskim, czyli bez płyt nagrobnych, albo tylko z płytą nagrobną, która będzie umieszczona w ziemi z podstawowymi danymi zmarłej osoby. To wszystko przed nami, ale decyzja jest podjęta, szukamy projektanta i przesuwamy płot po to, żeby móc projektować już kolejne kwartały naszego cmentarza.
1: Czyli jeszcze żadne daty nie padły?
0: Na tym etapie jeszcze nie mogę niczego zagwarantować, ale chciałbym, żeby w 2027 roku to się zadziało. Jest to oczywiście związane z tym, że muszą być zagwarantowane pieniądze na ten cel. O ile na projektanta te środki być może znajdę w tegorocznym budżecie, żeby już mu zlecić podejmowanie tych działań, o tyle cała reszta, czyli na przykład wydzielenie ścieżek, przygotowanie tego gruntu, będzie już wymagało nakładów finansowych, które pewnie będą zrealizowane w roku 2027.
1: Na jednej z komisji albo sesji prezes ZKM, która to spółka stała się zarządcą cmentarzy, przypomnijmy, powiedział, że planuje inwestycję większą przy cmentarzu na Piaskowej, uruchomienie spalarni, która by zniwelowała jeżdżenie z ciałami do Lubawy. Czy coś w tym sprawie już dalej się posunęło, czy to dalekosiężny plan?
0: Posunęło się. Wszystko wskazuje na to, że już w roku 2027 będziemy mogli uruchomić spalarnię. To też, mam nadzieję, obniży koszta pochówku zmarłych, bo jednak dojazd kosztuje. Nie tylko tutaj Lubawa świadczy takie usługi, ale w związku z tym, że w Lubawie ta spalarnia jest dosyć mała i dosyć długie są kolejki w oczekiwaniu, nasze firmy też korzystają z innych usług dalej od położonych od Iławy, więc wszystko wskazuje na to, że to być może zahamuje wzrost cen, jeżeli chodzi o pochówki. I w tym momencie jesteśmy na takim etapie, że pan prezes jest już w kontakcie z firmą, która zajmuje się montażem takich instalacji. Jeżeli nic nie będzie stało na przeszkodzie w zakresie pozyskiwania środków na ten cel, to wszystko wskazuje na to, że w roku 2027 uruchomimy taką usługę w naszym mieście.
1: To jeszcze przeskoczmy na cmentarz przy ulicy Ostrudzkiej, bo tutaj wspominaliśmy, że planowana jest rozbiórka byłego budynku i ewentualnie w miejsce jego też by miało pojawić się kolumbarium.
0: Tak, w związku z tym, że ten budynek jest całkowicie niefunkcjonalny i też toalety tam nie działają przez dłuższy czas w roku, podjąłem decyzję o rozbiórce tego budynku. Oczywiście budynek jakiś administracyjny czy też z toaletami powstanie, być może troszeczkę w innym miejscu, ale zastanawiam się jednocześnie, czy tego miejsca, dosyć takiego pokaźnego, nie wykorzystać na budowę kolejnego kolumbarium, tym razem na ulicy Ostrudzkiej. Mamy takie doświadczenia, że mieszkańcy, rezerwując nawet kolumbaria, przenoszą swoich bliskich, prochy swoich bliskich z tradycyjnego pochówku do kolumbarium. Dzięki temu też uwalniają się nam kolejne kwatery, które możemy udostępniać kolejnym rodzinom. Panie jest związane z tym, że w dłuższej perspektywie czasu, może 15, 20, 30 lat, tego miejsca na pochówki będzie w Iławie brakowało, więc zachęcamy tutaj wszystkich, żeby rozważali chowanie swoich bliskich w kolumbariach.
1: Rozbiórka tego budynku jest planowana

0: A ten rok, czy już przyszły?
1: Tak, najprawdopodobniej zacznie się to jeszcze w tym roku. Zobaczymy, jak będą postawać prace rozbiórkowe, ale chcielibyśmy z tym tematem uporać się jak najszybciej, żeby też już w przyszłym roku zabezpieczyć mieszkańców pod kątem toalet, które będą funkcjonowały tam cały rok.
0: Gościem Ejskiej Iława był burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski.
1: Dziękuję serdecznie.
2: Ejska Iława News. To jest magazyn reporterów Ejskiej Iława.
0: Dawid Jakubowski, dzień dobry. W studiu Ejskiej Iława dziś będzie o wodzie. Wygościmy prezesa Iławskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Macieja Nierzwickiego.
3: Dzień dobry.
0: Rozmawiamy, bo startuje sezon kolejny letni. Czy będzie bezpieczniejszy? No to oczywiście trzymamy za to kciuki. Ale jakimi siłami w tym roku jesteście do niego przygotowani?
3: Od tego sezonu dysponujemy dwiema łodziami ratowniczymi. W zeszłym roku po długich staraniach i bardzo

0: transportować sprzęt. O taki zakup w tym roku staramy się z różnych źródeł pozyskać na to dofinansowanie. Są to koszta duże, natomiast myślę, że te koszta warto ponieść po to, żeby móc się rozwijać, żeby nie ograniczać się tylko do tego najdłuższego jeziora w Polsce, Jeziora Raka, ale móc też nieść pomoc wszędzie tam, gdzie będziemy potrzebni, na wodach powiatu Iławskiego. No warto przypomnieć, że sama gmina Iława to jest gmina wiejska, to jest sto kilkanaście jezior. W całym powiacie jest ich pewnie sto kilkadziesiąt. W związku z tym mamy gdzie pracować. Co do samego jeziora Jeziorak. Gotowość do wypływania do zdarzeń mamy całodobowo i całorocznie, jak tylko odpuszczą lody, w związku z tym w gotowości będziemy. Natomiast mamy zaplanowanych kilka działań patrolowych, kilka działań profilaktycznych, również będziemy mieli szkolenie. Także po prostu cały czas staramy się rozwijać, staramy się, żeby cały czas, jak tylko ten sezon się rozpoczął, to coś się działo, po to, żeby mieć jak najlepiej przygotowaną kadrę, po to, żeby mieć jak największe możliwości działania.
1: Jeśli coś się wydarzy, to lepiej dzwonić na 112, czy na wasz specjalny, dedykowany numer?
0: Można skorzystać z

0: wciąż tego brakuje. My wielokrotnie też postulowaliśmy, żeby oznakowywać na przykład miejsca niebezpieczne żółtymi bojkami, informującymi o tym, że jest w tym miejscu jakieś zagrożenie. Też bardzo zależało nam, żeby te znaki były oświetlone z tego względu, że mimo, że po jezioraku nie wolno żeglować nocą, no to jednak służby ratownicze są zwolnione z tego zakazu i wielokrotnie nocą pływaliśmy. Kilka lat temu we własnej inicjatywie oznakowaliśmy taśmami odblaskowymi te boje nawigacyjne, ponieważ zdarzało się, że takie boje statek ratowniczy nocą uderzał. W związku z tym wiele na jezioraku jest do zrobienia, jeżeli chodzi o oznakowania miejsc niebezpiecznych, natomiast myślę, że będzie to szło w dobrą stronę. Coraz bardziej pomocne też są różnego rodzaju aplikacje, na przykład aplikacja Żegluj. Dodatkowo już też od kilku lat na naszej stronie internetowej znajdują się informacje o tym, jakie aplikacje są przydatne w żegludze na jezioraku. Jest tam też mapka z miejscami niebezpiecznymi, w związku z tym każdy trochę słabiej doświadczony żeglarz ma możliwość na naszą stronę internetową wejść, zapoznać się z komunikatami, zasadami bezpieczeństwa. Tak staramy się też taką kampanię informacyjną prowadzić.
1: W skrócie można powiedzieć, że na przykład uważajcie do pływając do Siemian, strzelam w tym momencie, czy do jakiejś wyspy na wysokości jakiejś miejscowości trzeba uważać, bo na przykład tutaj płyciej.
0: Takich miejsc znalazłoby się sporo. Pierwsza płycizna jest już na wysokości Szałkowa. Kolejne wypłycenia są przy Kwirach, to są też miejsca niebezpieczne. Dalsze wypłycenie będzie przy wyspach Gierczak. Pomiędzy wyspami Gierczak, to tak już to co z pamięci mówię, zaraz za Makowem, a przed wejściem na wyspę Gierczak. Tych miejsc znalazłoby się dużo. Mówię, o ile starzy, wytrawni żeglarze raczej te miejsca znają na pamięć, o tyle czasami jest trudniej tym mniej doświadczonym żeglarzom. No i szczególnie trudne jest to wtedy, kiedy jest już późna pora, kiedy na przykład pływa się w warunkach zmierzchu, gdzie ta widoczność jest ograniczona. Czasem wtedy nieraz nawet bardziej doświadczeni wodniacy mają z tym problem.
1: Macie obiecaną nową siedzibę. Jak tam idzie w kierunku jej budowania prace?
0: Prace toczą się regularnie. Jakiś czas temu byliśmy na spotkaniach z architektem, który zajmuje się projektem tej bazy. Ten projekt cały czas trwa. Wnieśliśmy tam swoje uwagi z tego względu, że podejście mamy takie, że jeżeli już padła inicjatywa ze strony pana burmistrza, do której bardzo chętnie dołączył się pan wójt gminy Iława, no to musimy jak najlepiej wykorzystać tę możliwość. Myślę, że to będzie baza na dziesięciolecia. No i gorąco wierzymy, że w tym roku uda się ten projekt dowieść do końca, tak żeby już być może od przyszłego roku szukać środków na budowę tej bazy. Zdajemy sobie sprawę, że na pewno będzie to temat, który nas jako stowarzyszenie przerośnie, jeżeli chodzi o poszukiwanie tak dużych środków, natomiast gorąco liczymy na to, że w dalszym ciągu na tą ogromną przychylność naszych samorządów będziemy mogli liczyć i wesprą nas w poszukiwaniu środków z różnych źródeł. Ten temat bazy uda się dowieść do końca. Jest to dla nas naprawdę ważne z tego względu, że ktoś, kto u nas nie był, może sobie nie zdawać sprawy, w jakich warunkach my musimy przebywać i pracować. Plus jeden, plus dwa stopni. No i proszę sobie wyobrazić, że w naszej bazie nie ma ogrzewania, nie ma bieżącej wody. Toaleta przenośna została ustawiona, z której możemy korzystać. Jest po prostu zimno, jest nieprzyjemnie. Liczna obecność gryzoni, które też w zeszłym roku trochę ponadgryzały niektóry sprzęt, skafandry, który w tym roku trzeba naprawić. No jest to ciężkie. W momencie, kiedy zrobi się cieplej, no to już będzie nam tam łatwiej być, pracować, no bo miejsce jest ładne, jest urokliwe, ale trzeba iść z duchem czasu i po prostu no, w pewnych standardach już nie da się funkcjonować. Dlatego gorąco liczymy, że ta inicjatywa jak najszybciej znajdzie swoje szczęśliwe zakończenie i będziemy mogli w takich, no można powiedzieć, godnych warunkach na miarę XXI wieku zacząć funkcjonować i pracować. Zawsze zazdroszczę wszystkim instytucjom takim ochotniczym, ratowniczym, które w Iławie działają, czy to Ochotniczej Straży Pożarnej, czy to Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, także w ich bazie można zrobić sobie herbatę, można skorzystać z toalety. No my wciąż tego jeszcze nie mamy, natomiast liczę, że już niebawem te lepsze czasy nastaną.
1: Jeszcze spytam o zainteresowanie ogólnie bycia ratownikiem. Jakie są rotacje u was ratowników? Duże wciąż jest zainteresowanie?
0: Zainteresowanie jest spore, natomiast rotacje też są bardzo duże. Wynika to z bardzo prostego faktu. Często przychodzą do nas młodzi ludzie, którzy kończą nasz wewnątrzorganizacyjny kurs młodszego ratownika iławskiego w OPR-u. Oczywiście tacy młodzi ratownicy no nie mogą być dedykowani do żadnych działań z zakresu ratownictwa wodnego. Ich rola jest taka, że oni obserwują, oni się uczą, oni wspierają działania organizacji, pomagają tym ratownikom zawodowym i też korzystają z wszystkich form rozwoju, których w stowarzyszeniu jest bardzo, bardzo dużo. No i to procentuje tym, że po ukończeniu 17 roku życia można ukończyć kurs zawodowy, czyli szkolenie ratowników wodnych. Następnie po zdobyciu jeszcze innych uprawnień wymaganych ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, taka osoba w wieku 18 lat może być gotowa do pracy. No i warunki, powiedzmy, że są całkiem fajne, stawki całkiem atrakcyjne, natomiast główny problem jest taki, że w większości jest to praca sezonowa. Bardzo często jest tak, że większa część naszej działalności

0: opiera się na pracy społecznej naszych członków, co powoduje też to, że w momencie, kiedy ktoś zaczyna myśleć trochę bardziej interesownie, czyli po prostu potrzebuje pieniędzy, no to po prostu z takiego zawodu odchodzi, taka pasja do ratownictwa schodzi na drugi plan. Oprócz tego z pomocą nie przychodzą nam studia, no bo taki 18-latek jest u nas rok, dwa lata, udaje się go wyszkolić na, nieskromnie powiem, naprawdę dobry poziom, bo co do zasady mamy dobry poziom szkoleń w Iławie, staramy się to podtrzymywać w naszym stowarzyszeniu, żeby to wszystko działało, bo wiemy, że to procentuje, natomiast później taki człowiek idzie na studia, wyprowadza się do dużego miasta, znajduje zatrudnienie gdzieś w jakimś parku wodnym i często już nie jest chętny, żeby do Iławy wrócić. Czasem się zdarza, że ktoś po zakończonej edukacji wraca po iluś tam latach i dalej chce działać, ale nie jest to regularność, w związku z tym ta rotacja kadr jest bardzo duża, no ale robimy co możemy. Tu też z pomocą przychodzi nam postępująca, nazwijmy to, etatyzacja, to znaczy w tym roku dzięki wsparciu, które pozyskaliśmy, będą organizowane dyżury. W okresie wakacji będziemy pełnili dyżury w miesiącach lipcu i sierpniu. Planujemy, aby to się udało zrobić od piątku, od 7 rano do poniedziałku do 7 rano w każdy wakacyjny weekend. Tych wakacyjnych weekendów będzie 9. To jest możliwe dzięki temu, że stopniowo przekonujemy samorządy do tej inicjatywy. Tu pionierem był pan burmistrz Iławy, pan Dawid Kopaczewski, który od kilku lat przeznaczał środki finansowe na tę inicjatywę. W związku z tym, że od półtora roku jesteśmy już całkowicie samodzielnym, niezależnym stowarzyszeniem posiadającym zgodę ministra na wykonywanie ratownictwa wodnego, nie musimy się już liczyć z żadnymi centralami, tylko działamy na własny rachunek. Udało nam się pozyskać dofinansowanie na te działania patrolowe ze środków Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz ze środków gminy Iława. Miasto w tym roku też planuje wesprzeć tę inicjatywę. Jeżeli to wszystko dojdzie do skutku, to te dyżury będziemy pełnili w formie odpłatnej. To jest o tyle istotne, że w momencie, kiedy pełnimy tylko dyżur domowy, czyli taki dyżur ochotniczy, no to czas dotarcia na miejsce zdarzenia bardzo się wydłuża, bo najpierw ratownik musi z własnego domu dotrzeć do bazy, tam się przebrać, tam się zorganizować, wziąć łódź i wypłynąć do zdarzenia. Zgodnie z przepisami mamy pół godziny od momentu przyjęcia zgłoszenia do momentu wypłynięcia do zdarzenia. Natomiast wiemy, co się dzieje w mieście, wiemy, że są coraz większe korki i to źle wróży dla poszkodowanych na jeziorku, bo ten czas dotarcia będzie się wydłużał. Oprócz tego przypominam, że my pracujemy nad najdłuższym jeziorem w Polsce, a stacjonujemy na południowym jego krańcu. W związku z tym, jeżeli przyjdzie nam dopłynąć gdzieś w środkową część tego jeziora, no to to już się zrobi pokaźna ilość czasu, na przykład godzina od ogłoszenia alarmu do dotarcia na miejsce zdarzenia. I problematyczne robi się wtedy to, że często już taka akcja ratunkowa ma niewiele sensu, tylko będzie to akcja poszukiwawcza, akcja poszukiwania zwłok niestety. W związku z tym ważne jest, żeby ten czas minimalizować i tu z pomocą przychodzą nam właśnie te płatne dyżury. Wówczas ratownicy przebywają w bazie, w miejscu stacjonowania. Do zgłoszenia, które zostanie przyjęte, wypływają natychmiast i jest to bardzo, bardzo ważne, mają łódź w gotowości i wtedy prowadzenie takich działań ma sens. Dążymy do tego, staramy się przekonywać włodarzy, że ważne jest, żeby przez cały okres wakacyjny te patrole, te dyżury płatne mogły pracować. W ciągu dnia pływać, patrolować akwenie żeraka, w czasie nocy pozostawać w gotowości do wypłynięcia do każdego zdarzenia. Oprócz tego ma to też wpływ na to, że ludzie chętni wrócą do Iławy. Tak, jeżeli ta praca dla ratowników wodnych tu będzie, nie tylko dla 6 na kąpieliskach, ale dla większej liczby osób, to ci fachowi, wykwalifikowani ratownicy chętniej tutaj zostaną, chętniej tutaj wrócą. A w Polsce ratownictwo wodne przeżywa postępujący kryzys. Jest spadek jakości szkoleń, jest bardzo dużo podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, o ile niektóre działają całkiem fajnie i prężnie, o tyle inne bardziej są nastawione na przykład na zabezpieczanie basenów, na zabezpieczanie kąpielisk i mniej są zainteresowane zapewnianiem bezpieczeństwa na tak dużych obszarach wodnych.
1: Tak nasunęło mi się na myśl, biorąc pod uwagę, że mamy bardzo długi właśnie jeziorak. Czy nie pojawiły wam się kiedyś w głowie plany przeniesienia siedziby albo zbudowania posterunku centralnie pośrodku jezioraka, tak żeby było porówno odległościowo w każdą stronę?
0: Plany takie może i by były, chociaż trudności są następujące. Po pierwsze, większość ratowników jest z Iławy, więc w momencie, kiedy działamy jako organizacja ochotnicza, to jest to jednak wygodniejsze. Po drugie, też całe zaplecze socjalne, takie jak stacje benzynowe, wszystko jest tutaj na miejscu, serwisy łodzi, więc to byłaby trudność. Idealną opcją byłoby stworzenie posterunku dyżurnego gdzieś w tej środkowej części jezioraka i to byłaby fajna inicjatywa, fajnie gdyby tak się udało zrobić, taki posterunek obsadzić, gdyby na przykład na jezioroku mogły stacjonować dwa zespoły, to już w ogóle byłaby świetna sprawa, można powiedzieć nasze marzenie, wtedy jeden zespół gdzieś w południowej części, drugi zespół w północnej części. Natomiast też trzeba powiedzieć, że większość zdarzeń na jezioroku ma miejsce w części południowej i w części centralnej, tak mniej więcej do wysokości Siemian, do wysokości letniska Chmirówka. Na północ tych zdarzeń jest już mniej. Oczywiście one się trafiają, natomiast przewaga naszych interwencji to jest właśnie ten południowy krańc jeziora, w związku z tym warunki socjotechniczne mamy takie,

0: jaki mamy i prawdopodobnie już tutaj w południowej części w mieście Iława pozostaniemy. Korzystając z okazji też zapraszam do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej, do włączenia się w nasze struktury. W tej chwili trwa nabór na szkolenie ratowników wodnych. Można do niego przystąpić po ukończeniu 17 roku życia. Jest to kurs, który nadaje uprawnienia zawodowe. Natomiast już w lipcu planujemy zorganizować kurs młodszego ratownika iławskiego w Opru od 13 roku życia. W związku z tym też całą młodzież iławską, można powiedzieć, i z okolic serdecznie zapraszamy do wstąpienia w szeregi naszej organizacji, skończenia takiego podstawowego kursu, który, tak jak mówiłem, chociaż nie nadaje oczywiście uprawnień do pracy, to jest fajnym sposobem na rozpoczęcie swojej przygody z ratownictwem wodnym, na poznawanie nowych ludzi, szkolenie się, rozwijanie, korzystanie z licznych dobrodziejstw, które w naszym stowarzyszeniu można osiągać, takie jak możliwości rozwoju kursów. Przede wszystkim można powiedzieć też, że takie ratownictwo wodne to jest troszeczkę styl życia, to staje się pasją, która się podoba, w której się chce być, chce się przebywać, chce się te organizacje tworzyć, bo po prostu jest fajnie. Fajnie jest spędzić ze sobą czas, fajnie jest móc coś porobić, mieć jakąś odskocznię od tego codziennego życia, a nasze piękne miasto stwarza takie możliwości, że nad tym jeziorem można nie tylko wypoczywać, ale też spędzać czas aktywnie.
1: Te najmłodsze roczniki muszą mieć jakieś wymagania, zdolności pływackie na przykład?
0: Tak, robimy to tak, że wymagamy od tych kandydatów, żeby przeszli sprawdzian wstępny, to jest przepłynięcie 50 metrów w czasie poniżej 1 minuty i oddanie skoku do wody. Ten młodszy ratownik, tak jak mówię, to jest kurs nasz wewnętrzno-organizacyjny, w związku z tym te wymagania nie są jakieś tam wielkie, bardziej tu chodzi o to, żeby taki młody człowiek miał podstawowe umiejętności w zakresie pływania, tak, czyli żeby unosił się na wodzie i czasami nie trzeba było samego go ratować, i takie podstawowe umiejętności w zakresie obsługi sprzętu ratowniczego, w zakresie tego, co z czym się je, jak to wszystko funkcjonuje, i taki jest zamysł tego kursu. Natomiast na te ostrzejsze wymagania przychodzi czas oczywiście na kursie zawodowym. Tam już nie ma miękkiej gry, tam są poważne wymagania określone rozporządzeniami i tam wymagamy więcej. Natomiast na tym młodszym ratowniku jest to wszystko takie spokojniejsze, łagodniejsze i bardziej przystępne dla młodego człowieka.
1: To życzę małej ilości interwencji podczas sezonu. A gościem Eski Iława był prezes WOPR Iławskiego Maciej Nierzyński.
0: Bardzo dziękuję za tę możliwość porozmawiania, za tę możliwość wywiadu. Również życzę wszystkim Państwu bezpiecznego wypoczynku, bezpiecznych wakacji.
2: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
3: Katarzyna Górska i Piotr Bryl, nauczyciele Iławskiej Trójki, ponad 5 lat temu wpadli na pomysł, by sprawdzić, czy uczniowie podstawówek znają się na Iławie. Okazuje się, że bardzo, a międzyszkolny konkurs wiedzy o Iławie odbył się właśnie po raz pierwszy.

0: Dorotę Kamińską i udzielenie kilku słów wsparcia uczestnikom dzisiejszych zmagań.
1: Kochani, zwrócę się do Was, do uczniów w pierwszej kolejności. Przede wszystkim gratuluję Wam ciekawości tego miasta, jego historii, jego tożsamości, bo to jest pierwszy krok do odkrywania własnej małej ojczyzny. Podziękowania śle również, co ja mam powiedzieć, chyba otuchy popłynęły pewnie już od nauczycieli, więc mogę Państwu pogratulować tego, że wybraliście taką ścieżkę i ta historia jest dla Was i pasją, i misją, i zawodem. I myślę sobie, że mamy dzisiaj mały jubileusz, bo to jest piątka piękna i że przez kolejne edycje tego konkursu będziemy spotykali się znowu, odkrywając, jak to ładnie pan dyrektor mówił, bramki historyczne. Gramy faktycznie do jednej bramki i życzę Wam tego, żeby ta historia Wam towarzyszyła, ta miłość do małej ojczyzny i żebyście byli z tego zawsze dumni, a wszystkim, którzy przyczynili się do dzisiejszej organizacji, dzisiejszego, piątego już wydania tego konkursu, bardzo dziękuję. Dziękuję jury, dziękuję ekspertom, którzy zawsze są z nami i zawsze nas wspierają swoją wiedzą merytoryczną i nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała, że bardzo dziękuję za obecność tutaj naszych harcerzy, pana harcmistrza, pani harcmistrz, pana komendanta jednocześnie, bo Rok Iławskich Harcerzy to ważny rok dla Iławy. Myślę, że każdy następny rok będzie nam przynosił taki ukłon w stronę ważnej społeczności, ważnej osoby, która tworzy to miasto. Za 50 lat będą tu siedzieli inni uczniowie i odkrywali tajemnice, które Wy dzisiaj tworzycie. Gratuluję serdecznie, powodzenia.
0: Głównymi celami naszego konkursu są popularyzowanie wiedzy o historii, tradycji, kulturze i współczesności naszego miasta, zwłaszcza wśród młodszej części jego mieszkańców. Rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań historią i teraźniejszością Iławy. Budowanie społecznej tożsamości wspólnych Iławian, współczesnych Iławian i wzmacnianie poczucia więzi z rodzinnym miastem. Konkurs składa się z 6 rund. Każda runda kończy się podsumowaniem punktacji przez nasze jury. W wypadku braku możliwości wyłonienia zespołu, który zajmie pierwsze, drugie lub trzecie miejsce, przewidywana jest dogrywka w postaci rundy 7. Runda pierwsza. Kryptograficzny szlak iławskiego harcerstwa. Szyfry i wiedza. Rok 2026 w Iławie to rok harcerski, dlatego ta runda wymaga od nas sprawności globa godnej prawdziwego skauta. Przed Wami dwa wyzwania. Etap pierwszy. Szyfry. Przygotowaliśmy dla Was 4 pytania dotyczące chówca ZHP w Iławie. Odpowiedzi na nie są jednak ukryte. Korzystając z otrzymanych kodów do 4 różnych szyfrów, musicie je jak najszybciej odczytać hasła. Etap drugi. Wiedza. Gdy uporacie się z szyframi, czekają na Was 3 pytania z zakresu ogólnej wiedzy o polskim harcerstwie. Sprawdzimy, co wiecie na temat harcerstwa w Polsce.
2: Nie na wszystkie pytania znam odpowiedź, więc tym bardziej chylę czoła przed Waszym przygotowaniem. I dziękuję także wszystkim Waszym opiekunom, nauczycielom, wychowawcom, którzy wspierali Was w tej drodze przygotowywania się do tego niełatwego przecież konkursu. Mam nadzieję, że to, co się dzisiaj tutaj wydarzyło, będzie też dla Was takim motorem do dalszego zgłębiania wiedzy o naszym pięknym mieście. I pamiętajcie o tym, że dzięki Wam ta historia może pozostać dalej niezapomniana. Szerzcie tą swoją wiedzę wśród Waszych znajomych, wśród Waszej rodziny i bądźcie, tak jak wcześniej powiedziałem, pięknymi ambasadorami naszego miasta. Bardzo serdecznie też dziękuję wychowawcom za przygotowanie dzisiejszej młodzieży. Dziękuję także dyrekcji szkoły oraz całemu szanownemu jury za podjęcie tego niełatwego wyzwania. Serdecznie dziękuję i wszystkim absolutnie gratuluję. Dzięki.
3: A to był burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski.
4: Ja jestem nieustannie pod wrażeniem tego, co robi Kasia i Piotr. Słuchajcie, to są ludzie pełni pasji, pełni tego, żeby Wam jak najlepiej te konkursy przygotować. Jak zobaczyłem dzisiejsze klocki, zobaczcie, nie muszą to być klocki Lego. Chylę przed Wami czoła w imieniu jury, w imieniu Pana Tomasza i Pana Michała. Ja po prostu jestem nieustannie pod wrażeniem Waszej ciężkiej pracy, ale jak się patrzy na Wasze, przepraszam za określenie, na Wasze uśmiechnięte dzioby, to już wiem, że za rok zapraszacie na 6 konkurs.
5: Prawdopodobnie tak.
4: Wielkie brawa dla Pani Kasi, dla Pana Piotra. Panie dyrektorze, ma Pan prawdziwe skarby. Niech Pan te skarby pielęgnuje, niech o nie dba, bo to są naprawdę ludzie z niesamowitą pasją, zarażający. Zobaczcie, to jest 6 klasa. To są dzieciaki, które mają tak dopiero drugi rok historii. Nie licząc czwartej opowieści. Kasiu, Piotrze, wielkie, wielkie dzięki.
3: A to był członek jury, Dariusz Paczkowski.
0: Znamy już wyniki, zatem przyszedł czas na wręczenie dyplomów i nagród. Prosimy.

0: pana burmistrza oraz członków jury o wystąpienie na środek i wręczenie nagród uczestnikom dzisiejszych zmagań. Zaczniemy od miejsca czwartego. Zapraszamy zdobywców czwartego miejsca Szkoły Podstawowej nr 1. Brawa się należą, ponieważ wykazaliście się ogromną wiedzą. Zapraszamy zdobywców trzeciego miejsca Szkoły Podstawowej nr 5. Dziękuję, ogromne gratulacje. Zapraszamy zdobywców drugiego miejsca Szkoły Podstawowej nr 3. Zapraszamy zdobywców pierwszego miejsca, Szkołę Podstawową nr 4.
1: Brawo!
0: Brawo!
2: Dzień dobry, nazywam się Tomek Bakierzyński.
3: Dzień dobry, nazywam się Michalina Jaworska.
4: Dzień dobry, nazywam się Rozalia Wojciechowska.
5: Z której szkoły jesteście?
4: Jesteśmy ze szkoły nr 4 w Iławie.
6: Pierwsze miejsce to nie lada wyczyn dla nas.
4: Powiem tak, dostaliśmy papiery takie, żeby się przygotować już miesiąc wcześniej co najmniej, ale wszyscy przygotowaliśmy się może dwa dni przed, bo nam się bardzo nie chciało. No i tak jakoś wyszło.
7: Przygotowaliśmy się bardzo mocno, z pani też pilnowała rękę na pulsie, żebyśmy się uczyli.
5: Kto był waszym opiekunem?
7: Pani Kamila Kozłowska, za to bardzo dziękujemy i pozdrawiamy panią. Bez pani byśmy tego nie osiągnęli.
3: Bardzo pozdrawiam panią Kamilę Kozłowską. Jest bardzo dobrą nauczycielką. Bardzo dobrze nas przygotowała do tego konkursu i jesteśmy bardzo zadowoleni, że zajęliśmy pierwsze miejsce.
5: A to jest tak, że wy się w ogóle interesujecie historią Iławy? Jak to się zaczęło u was?
4: Od historii jestem po prostu dobra, a historia Iławy w sumie mnie tak zaciekawiła, bo byłam ciekawa. Po prostu, tak jakoś wyszło.
7: A historia, tak jak podróżowanie, to jest mój konik.
4: No po prostu zaciekawiło mnie, no nic więcej.
8: Jeszcze raz wielkie gratulacje dla zwycięzców, tym razem ekipy ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Iławie. A to była relacja z piątego już jubileuszowego międzyszkolnego konkursu Wiedzy o Iławie. Dzięki za uwagę, Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK Iława.
9: SK Iława News. To jest magazyn reporterów SK Iława.
8: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK Iława oraz Marta Siedlecka, internista i kardiolog pracujący w Iławskim Oddziale Kardiologicznym. To jest ten czas, kiedy rozmawiać będziemy na temat otyłości bez wstydu i bez presji. Bo pani doktor z taką propozycją do redakcji Radia SK przybyła i oddajemy pani ten czas antenowy, bo to jest bardzo ważny temat. Okazuje się, że coraz ważniejszy i coraz częstszy.
10: Jest to temat bardzo poważny, dlatego że w ostatnich latach obserwujemy bardzo duży wzrost pacjentów z nadwagą i z otyłością. W Polsce szacuje się, że około 60% populacji to są osoby z nadwagą i otyłością. Z czego 25% to są osoby z otyłością, czyli z chorobą, którą trzeba leczyć.
8: Co to jest choroba otyłościowa i jak powstaje?
10: Choroba otyłościowa jest to choroba, która postępuje, która bardzo mocno lubi nawracać i jest to choroba wieloczynnikowa. Niemniej jednak powstaje ona w momencie, kiedy dajemy naszemu organizmowi nadmiar energii, czyli nadmiar energii z posiłków. Poza tym nie robimy nic więcej, czyli jest to nadmierna podaż energii, której nie jesteśmy w stanie wykorzystać. Ta energia odkłada się w naszej tkance tłuszczowej. Każdy człowiek jest zaprogramowany w ten sposób, że ma jakąś ilość tkanki tłuszczowej. Jest to nasza fizjologiczna tkanka tłuszczowa podskórna, która magazynuje energię. Jeżeli tej energii jest za dużo, ta tkanka tłuszczowa zaczyna się zwiększać. Choroba otyłościowa powstaje wtedy, kiedy tkanka tłuszczowa zaczyna bardzo mocno przerastać, rozwijać się. Co to znaczy? To znaczy, że nasze komórki tkanki tłuszczowej magazynują energię. Jeżeli tej energii jest za dużo, te komórki zaczynają się rozrastać, zaczyna się zwiększać ich ilość. Tak jakbyśmy sobie wyobrazili takie pudełeczko z takimi kulkami żelowymi, które nabierają wody, jak im dostarczymy tej wody. One zaczynają puchnąć i tak samo puchnie nasza tkanka podskórna tłuszczowa. W momencie, kiedy ta tkanka tłuszczowa przestanie prawidłowo magazynować ten nadmiar tłuszczu, dochodzi do takiego momentu, że szuka sobie innych miejsc w całym organizmie i powstają takie ektopowe skupiska tkanki tłuszczowej, które otaczają serce, wątrobę, śledzione, jelita, organizują się pomiędzy mięśniami, pomiędzy włóknami mięśniowymi.

innych miejsc w całym organizmie. I powstają takie ektopowe skupiska tkanki tłuszczowej, które otaczają serce, wątrobę, śledzione, jelita, organizują się pomiędzy mięśniami, pomiędzy włóknami mięśniowymi. Ta tkanka tłuszczowa dodatkowo przestaje prawidłowo funkcjonować.

0: grube lub osoby otyłe. Więc ja to pytanie zadaję, być może narażam się w tym momencie na hejt, ale jest to specjalnie sprowokowane, bo domyślam się, co usłyszę.
1: Nie. I ja bym proponowała nie używać takich określeń, bo jest to bardzo bolesne dla osób z chorobą otyłościową, gruby. Otyły może troszeczkę mniej, bo jest to zawarte tak naprawdę w nazwie choroby. Choroba otyłościowa, otyły, bądź otyłość. Ja nie używam takich określeń jak otyłość. Bardziej mówię o chorobie otyłościowej, bo jest to choroba. Te osoby nie są grube, nie są pulchne, nie są tłuste. Te osoby mają chorobę otyłościową.
0: Stygmatyzacja jest bardzo duża w społeczeństwie zresztą takich osób, prawda? Mówi się bardzo brzydko najczęściej właśnie. Tutaj niektóre łagodniejsze określenia pani wymieniła. Ta stygmatyzacja na pewno nie pomaga w wyjściu z tej choroby.
1: Nie, stygmatyzacja nie pomaga, dlatego że to nasila tą chorobę, robi się takie błędne koło, bo te słowa nie wspierają. Są słowa, które mogą wesprzeć pacjenta w tym procesie leczenia, a są słowa, które bardzo mocno zamykają takiego człowieka, taką osobę, i potem bardzo ciężko jest dotrzeć do takiej osoby i właściwie nawet nakłonić do tego, żeby zaczęła inaczej myśleć o sobie, żeby zaczęła leczyć się, żeby podjęła leczenie. Te słowa zostają w pamięci tych osób, myślę, że na zawsze, bo wielu pacjentów mówi o tym i przytacza wiele różnych, bardzo przykrych epitetów na temat swojego wyglądu, a jest to bardzo powszechne, no bo któż kiedyś z nas nie nazwał osoby chorej na otyłość w jakiś taki przykry sposób. Myślę, że każdemu z nas się to zdarzyło.
0: Nie zdajemy sobie czasami sprawy z tego, że te słowa mogą ranić po prostu i bardzo trudno potem pozbyć się tej osobie, tych słów z głowy. I tym bardziej trudno wtedy właśnie spróbować nawet wyjść do ludzi i spróbować wyjść do lekarza.
1: Tak, zdecydowanie tak jest. To nawet nie jest tylko pójście do lekarza, ale też pójście gdziekolwiek, wyjście z domu. Te osoby przestają wychodzić. Są stygmatyzowane też w taki sposób, że zatrudnienie na przykład takich osób jest zdecydowanie mniejsze, bo patrzymy na to, co jest na zewnątrz. Nie dostrzegamy nic więcej, poza tym, że ta osoba jest osobą troszkę inną, czyli chorą na chorobę otyłościową. Też takie osoby mają problem z tym, żeby pójść na przykład gdziekolwiek na siłownię. Ja chyba nie widziałam nigdy w jakimś klubie czy na jakiejś siłowni osoby naprawdę bardzo mocno otyłej, bo myślę, że to nie jest jeszcze ten czas w naszym społeczeństwie, żeby taką osobę zaakceptować, a tym bardziej pomóc jej w naprawdę bardzo trudnym procesie rozpoczęcia aktywności.
0: Jak duży jest to problem? Czy to już można mówić o jakiejś epidemii choroby otyłościowej?
1: Mówimy nawet o pandemii, czyli o chorobie, która zaczyna obejmować cały świat. I tutaj no, niechlubne takie miejsce zajmuje oczywiście Ameryka, no i też Wielka Brytania. Ale Polska też jest na bardzo chlubnym miejscu, oczywiście w cudzysłowie, dlatego że wśród dzieci też narasta nadwaga i otyłość i niestety Polska zajmuje pierwsze miejsce w zwiększającej się masie ciała u dzieci. W populacji polskiej około 60% ludzi ma nadwagę lub otyłość. No póki co nadwaga ma większy procent, 20% to osoby z otyłością, a 40% to osoby z nadwagą.
0: Jaka jest różnica między otyłością a nadwagą?
1: Nadwaga, możemy powiedzieć, że to jest taki troszeczkę wstęp do otyłości. mamy pewne wskaźniki mówiące o tym, czy mamy nadwagę, czy mamy otyłość. Jest coś takiego jak BMI. Każdy z nas może to sobie wyliczyć. Jest to bardzo prosty wskaźnik. Należy podzielić swoją wagę w kilogramach przez wzrost w metrach do kwadratu. I jeżeli

0: ten wskaźnik wyjdzie powyżej 25, to znaczy, że mamy nadwagę. Nadwaga kończy się na liczbie 30. Od 30 zaczyna się otyłość. Mamy otyłość pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Jest to może nie do końca dokładny taki wskaźnik, tak się mówi nauka szuka oczywiście innych takich wykładników, które mogłyby zdefiniować jeszcze dokładniej tą chorobę, ale też takim prostym wskaźnikiem, który sami też możemy sobie zmierzyć, jest obwód pasa. Dla kobiet prawidłowy obwód pasa jest poniżej 80, dla mężczyzn poniżej 94 cm. Więc każdy z nas może sobie to obliczyć. I jeżeli te centymetry wychodzą ponad to, o czym mówię, to musimy się zacząć zastanawiać, czy nie powinniśmy zacząć działać.
1: Czy w Pani ocenie może tak być, że za chwilę więcej niż te 60% populacji Polski będzie się zmagać z chorobą otyłościową?
0: Zdecydowanie tak, dlatego że od lat 70. wzrosła trzykrotnie ilość osób z nadwagą i otyłością. Szacuje się, że w 2035 roku ilość osób z otyłością, z samą otyłością, wzrośnie z 25% do 33%, więc już nie co czwarta osoba będzie otyła, a co trzecia osoba będzie otyła. Więc myślę, że jest o co walczyć i to jest taki wskaźnik dla mnie osobiście bardzo zatrważający.
1: Czy inaczej w takim razie rozmawiać z młodymi ludźmi, inaczej ze starszymi, z dorosłymi w zakresie profilaktyki? Innymi słowy, inne argumenty tutaj są potrzebne, żeby z młodymi rozmawiać? Czy przykład osobisty? Jak do tego podejść?
0: Każdy z nas wymaga, myślę, czegoś innego. U osób młodszych bardzo dużo zależy od tego, co pokazują nam rodzice, od takich wzorców wyniesionych z domu. I nauka mówi, że właśnie te osoby młodsze, dzieci, młodzież, u tych osób najważniejsza jest profilaktyka, czyli wzorce. Wzorce żywieniowe, wzorce aktywności, wzorce radzenia sobie ze stresem. I jeżeli takich wzorców nie mamy wyniesionych z domu, no to któż ma je nam pokazać? Wzorce osobiste? Tak, mam wzorce osobiste, bo mam dwie córki i czasami sobie rozmawiamy i ja im próbuję coś tam pokazać, jakieś tam wrzutki robić, na przykład pamiętacie, że macie jeść to i to. Tak, mamo, wiemy, białko. Tak, białko jest bardzo istotne. Druga taka rzecz, no moje córki są przyzwyczajone do tego, że piją wodę. Zresztą ja mam tutaj też termosik z wodą, bez którego się nigdzie nie ruszam. I to też jest bardzo ważne. Także tak, uczę swoje córki, znaczy już są nauczone. To są córki 20-letnie, więc myślę, że dobrze wszystko wiedzą. Aczkolwiek mają swoje grzeszki. To, co mnie też jeszcze może wspomnę, zainspirowało do tego wszystkiego, to były moje obserwacje od wielu, wielu lat, kiedy zaczęłam się przyglądać dzieciom idącym do szkoły, gdy zawoziłam swoje córki do szkoły. Przed godziną 8 widziałam niejednokrotnie dzieci niosące do szkoły otwartą paczkę chipsów, cukierków, ciastek i to są właśnie te wzorce. Dlaczego to dziecko nie niesie ze sobą jabłka, nie niesie ze sobą wody? To są właśnie pytania do, myślę, między innymi rodziców, a może nawet przede wszystkim do rodziców. Dlatego, że też na ostatniej konferencji leczenia otyłości usłyszałam słowa pani profesor, która powiedziała, że dzieci nie usłyszą tego w domu, więc kto ma im to powiedzieć? My musimy im to powiedzieć, my, czyli lekarze, i ja właśnie to chciałabym robić i właściwie nawet już to robię, dlatego że jestem w takim projekcie w szkole podstawowej, który wymyśliła pani Iwona Drzymalska, to są innowacje. Zaprosiła mnie do tego projektu, żebyśmy rozmawiały z dziećmi o zdrowiu. Jestem tam u tych pierwszoklasistów co miesiąc. I właśnie prowadzimy takie różne dyskusje i pierwszym

0: tematów było zdrowe śniadanie. To dla mnie było cudowne doświadczenie, bo dzieci miały za zadanie przynieść w swoich kanapnikach to, co lubią, to, co jadają. I powiem szczerze, że większość to było zdrowe żywienie. Na ile to było przygotowane, nie wiem, ale dla mnie było ważne to, że te dzieci miały fajnie przygotowane jedzenie, pożywne. Były tam warzywa, owoce, jogurty, jajecznica, naleśniki, które zrobiła mama z jakiejś fajnej, dobrej mąki. I to mnie tak bardzo podbudowało, ucieszyło i oby tak więcej takich właśnie różnych akcji.
1: To był akurat pomysł i to była akcja w szkole podstawowej numer 2 w Iławie. No dobrze, ale tu mamy dzieci. Innym językiem trzeba mówić do dorosłych jednak.
0: Tak, innym językiem, może troszeczkę takim bardziej merytorycznym, wyjaśniającym, czym jest choroba otyłościowa i do czego może doprowadzić.
1: Porozmawiajmy o diecie. Tutaj już pani ten temat zaczęła. To temat rzeka, domyślam się, pełna mleka, miodu, czy to już nie, bo miód to cukier, to może nie. Jak to z tą dietą jest?
0: Tak,

0: Rozmawiajmy o diecie. Tutaj już pani ten temat zaczęła. To temat rzeka, domyślam się. Pełna mleka, miodu. Czy to już nie, bo miód to cukier, to może nie. Jak to z tą dietą jest?
1: Tak,

0: zdrowym życiu jest ważna zdrowa dieta. Zdrowa dieta to znaczy taka, która nam służy i nie powoduje właśnie wzrostu wagi, która nie spowoduje chorób, między innymi chorób sercowo-naczyniowych, bo to są choroby, o których się dużo mówi, bo je widać. Bo są oddziały, jest oddział kardiologii, który leczy serce.
1: Są też takie, których nie widać.
0: Tak, są też takie, których nie widać i dlatego ta zdrowa dieta jest tak bardzo ważna. Co to jest ta zdrowa dieta? W ogóle, czy osoby z chorobą otyłościową powinny być na diecie? Dieta, ja rozumiem przez słowo dieta, rozumiem zdrowe żywienie, bo diety restrykcyjne, wszelkie, które możemy znaleźć w internecie, to są diety redukcyjne, gdzie uważa się, że one dadzą efekt utraty wagi. To tak nie działa.
1: Co my sobie tam zredukujemy przy takiej diecie redukcyjnej?
0: Co my zredukujemy?
1: Składniki odżywcze?
0: Energię. Przede wszystkim energię i chęć do stosowania zdrowego jedzenia.
1: A taki rodzaj postu, czy też, nie wiem, sposób żywienia, że ja sobie na przykład nie jem do 16, a potem od 16 do 20 jem i potem znowu do 16 nie jem. To jest okej?
0: Tak, słyszałam o takim poście i też właśnie nie jedzeniu do którejś tam godziny. Myślę, że jeżeli coś komuś służy, to niech sobie tak robi, ale generalnie my funkcjonujemy od rana. Większość osób funkcjonuje od rana i potrzebuje energii. Nasz mózg potrzebuje energii. Dlatego ja jestem takiej diecie przeciwna. Może nie przeciwna, tylko nie jestem zwolennikiem takiej diety. Ja jestem zwolennikiem diety zdrowej, czyli zdrowego żywienia, a zdrowe żywienie w tej chwili opiera się na talerzu żywieniowym. Talerz żywieniowy, czyli to jest takie koło, kiedyś była piramida żywieniowa, teraz jest talerz żywieniowy, który w 50% swojego składu zawiera warzywa i owoce z przesunięciem w kierunku warzyw. 25%, czyli 1/4, kolejna część talerza zawiera białko. Jest to białko i roślinne, i zwierzęce, kto co lubi, kto co preferuje. Ale jest to bardzo istotna część tego talerza. Ja osobiście wiem, że cały czas tego białka u mnie jest za mało, a do tego nakłoniła mnie kiedyś moja koleżanka po fachu, bym tak powiedziała, Sylwia Urbańska, która kilka lat temu powiedziała mi: Marcia, jesteśmy już stare i musimy zacząć się dobrze odżywiać. Rozumiesz, białka trzeba jeść dużo. Ja mówię: Sylwia, o czym ty do mnie mówisz? Jakie białko? Teraz zrozumiałam, że to białko jest bardzo ważne, dlatego że białko buduje mięśnie, a z wiekiem tych mięśni niestety nam ubywa. Jeżeli nie uprawiamy aktywnie sportu, to nie budujemy mięśni. Białko jest bardzo ważnym składnikiem naszej diety, naszego zdrowego żywienia, dlatego że jest najbardziej sycącym składnikiem, czyli na długo czujemy sytość i nie czujemy zbyt szybko głodu. Białko jest też nam niezbędne do budowy masy mięśniowej, która jest nam bardzo potrzebna w momencie, kiedy zaczynamy troszkę się starzeć. Potrzebujemy tej masy mięśniowej do prawidłowego funkcjonowania codziennego, do chodzenia, do wchodzenia po schodach, a tego niestety brakuje starszym osobom, brakuje siły, po prostu brakuje mięśni. Białko też jest potrzebne do produkcji hormonów, enzymów, do prawidłowego funkcjonowania naszego ciała. Wtedy, gdy spożywamy białko, my też uzyskujemy bardzo duży efekt termiczny, to znaczy ono jest bardzo, bardzo dobre przy zmniejszaniu wagi, w procesie redukcji. Dlatego, że do spalenia białka potrzebujemy bardzo dużo energii. Więcej niż do spalenia tłuszczu albo cukru. I wtedy uzyskujemy lepszy efekt spadku wagi. Dlatego wszystkie osoby, które chciałyby zacząć walczyć ze swoją chorobą otyłościową, bardzo zachęcam do spożywania białka. Gdzie my znajdziemy to białko? Białko możemy znaleźć w produktach zwierzęcych i w produktach roślinnych. Jeżeli jemy mięso, bo oczywiście nie zawsze się to zdarza, że wszyscy nie jedzą mięsa, zwracajmy uwagę na to, co jemy. Jedzmy chude mięso,

0: białe mięso, czyli kurczaki, indyki, ale też jeżeli mielibyśmy wybierać mięso czerwone, to proszę czasami rozważyć też dziczyznę. Dziczyzna jest mięsem czerwonym, ale jest to mięso, które zawiera o wiele mniej cholesterolu niż bardzo rozpowszechniona w naszym społeczeństwie wieprzowina. Jedzmy ryby. Ryby tłuste, ryby morskie, łosoś, pstrąg, dorsz, które też dają nam bardzo dużo białka. No i oczywiście owoce morza. Ja się sama nauczyłam jeść owoce morza. Nie lubiłam owoców morza, ale powiem szczerze, że teraz robię to z przyjemnością i takim moim ulubionym owocem morza jest ośmiornica. Produkty roślinne to są strączki, przeróżne fasole, mamy naprawdę bardzo duży wybór fasoli, soczewica, ciecierzyca, tofu, hummus, są też makarony z tych strączków. No i oczywiście cała gama nabiału, ale chudego nabiału, czyli twarożki, sery, ser kozi, kefiry, maślanki, jogurty. Możemy szukać też takich produktów, które zawierają troszkę więcej białka, czyli produkty wysokobiałkowe. I do tego też bardzo, bardzo namawiam, bo to naprawdę widać efekty, widać, czujemy tą sytość i efekt zmniejszania wagi czuć, widać. I kolejna część tego talerza, 1/4, to są węglowodany. 1/4, dlatego że my potrzebujemy energii, ale węglowodany nas nie sycą, o tym trzeba pamiętać. Syci nas białko. I dla osób, które chcą się zdrowo odżywiać i chcą zmniejszyć wagę, bardzo ważne jest właśnie to białko, bo ono syci. Węglowodany sycą na chwilę, a białko sycą na bardzo długo i często pacjenci o tym po prostu nie wiedzą, dlatego trzeba o tym mówić. I ja jestem zwolennikiem tego, że jeżeli ktoś nie radzi sobie z dietą, to mamy doskonałych specjalistów, mamy dietetyków. I ja każdego pacjenta zachęcam do takiej wizyty u dietetyka. Ludzie boją się dietetyków, właściwie może nawet takiego tych zaleceń dietetycznych, bo uważają, że jak pójdą do dietetyka, to dostaną bardzo restrykcyjną dietę. No i właśnie to jest błąd, bo to nie są diety restrykcyjne, tylko to są diety, którymi ludzie się najadają. One są tak ułożone, są nastawione na te dobre składniki odżywcze, sycące składniki odżywcze, po zjedzeniu których my nie czujemy głodu. Mhm. A przy okazji obniżamy energetykę takiego posiłku.
1: Czego unikać w takim razie? Czy mając już chorobę otyłościową, czy też nie, po prostu działając profilaktycznie? Czego unikać?
0: Czego unikać? Ja bym powiedziała bardzo krótko. Przetworzonej żywności.
1: Co to takiego jest i dlaczego taka niedobra jest ta żywność?
0: Powstaje w procesie przetwarzania termicznego, chemicznego, żywność, która zawiera dodatki, które nie występują w naszej tradycyjnej kuchni. Jest dodane coś, czego my nie mamy w kuchni, nie mamy w szufladach, szafkach. To są produkty, które dodają nam smaku, zapachu. To są jakieś emulgatory, stabilizatory, konserwanty. To są też produkty, składniki modyfikowane, na przykład skrobia modyfikowana, tłuszcze, które ulegają przeróżnym procesom, które są utwardzane na przykład, ale też to są substancje, które polepszają strukturę żywienia, żywności, czyli na przykład żywność nam chrupie pod zębem. Po taką żywność chętniej się sięga. Takie są badania, że ludzie bardzo lubią taką żywność, bo ona chrupie, bo ona troszkę inaczej smakuje, bo daje większą sytość. Ale ta sytość jest na chwileczkę. Za jakiś czas robimy się bardzo głodni, ponieważ nie jest to żywność, która daje nam dobre składniki odżywcze. Drugą taką rzeczą, o której trzeba powiedzieć, mówiąc o żywności wysoko przetworzonej, to jest to, że to jest żywność, która jest łatwiej przez nas trawiona. Nie potrzebujemy za dużo energii do tego, żeby tą żywność strawić. Czyli wydatkujemy mniej energii. To od razu nam podwyższa bilans energetyczny spożywania pokarmu, bo dajemy dużo kalorii, bo żywność wysoko przetworzona ma dużo kalorii i dajemy mało energii, która nam tą żywność spala, więc bilans jest dodatni. Mówi się, że ta żywność wysoko przetworzona, ona ma po prostu inne wiązania chemiczne.

0: chemiczne. Ona, żywność ma porozrywane wiązania chemiczne i nasz organizm już nie musi wkładać żadnej pracy, żeby te wiązania porozrywać i strawić tą żywność. Ta żywność dostarcza nam więcej też niedobrych składników, bo weźmy migdały, orzechy. Jeżeli mamy surowe orzechy, to z tych orzechów wchłaniamy troszeczkę mniej tłuszczu, bo to jest produkt naturalny, surowy. O wiele więcej wchłoniemy tłuszczu z masła orzechowego. I to jest orzech, i to jest orzech, ale to jest orzech przetworzony. Tak samo bardzo prosta rzecz. Jeżeli mamy kupić sobie płatki zbożowe na śniadanie, kupmy płatki górskie, dlatego że to są płatki nieprzetworzone. One zawierają też dużo błonnika, a już płatki błyskawiczne są tego błonnika pozbawione i tak naprawdę ta sytość będzie szybko, ale będzie na krótko. I żywność przetworzona potrafi dostarczyć do 50% więcej kalorii niż żywność nieprzetworzona. Są to takie dane bardzo niepokojące, ale właśnie to jest taki fenomen tej żywności ultraprzetworzonej, która może zawierać tak naprawdę taki sam skład tłuszczowy, cukrowy, ale przez to, że jest żywnością przetworzoną, kalorii będzie miała zdecydowanie więcej. No i oczywiście te wszystkie substancje, o których powiedziałam. Żywność ultraprzetworzona jest bardzo szeroko dostępna, bardzo łatwo dostępna, jest też tania, bo o to chodzi w tej żywności, żeby wydatki i produkcyjne, i wydatki, które my ponosimy, kupując tą żywność, były o wiele mniejsze. No i oczywiście o brak czasu. Im bardziej przetworzoną żywność kupimy, tym szybciej ją przygotujemy, chociażby to są jakieś gotowe produkty z małych sklepików, czy jest to żywność z restauracji szybkich takich, czyli fast foodów. I niesie to ogromne zagrożenie. Coraz więcej się mówi o tym, że jest to główna przyczyna tego, że ta choroba otyłościowa tak bardzo, tak szybko narasta.
1: A co z godzinami posiłków? Tutaj już troszkę zaczęłyśmy mówić o tym, że tam nie jedzenie do 16, ale bardziej mnie interesuje ten wieczór. Czy jeżeli kładę się spać o godzinie 23, to o której powinnam jeść kolację i czy to w ogóle jest ważne?
0: Generalnie nasz organizm powinien troszeczkę odpocząć od tego posiłku, bo każdy narząd powinien się zregenerować w czasie snu. Nic dobrego nam nie przynosi jedzenie takie nocne, wieczorne i to jest bardzo krótki wstęp do tego, żeby wyrabiać w sobie te złe nawyki żywieniowe, czyli podjadanie. Podjadanie jest to ogromny problem wśród pacjentów i pacjentów z chorobą otyłościową, nadwagą. Myślę, że każdy z nas sobie coś tam podjada wieczorem. Jest też coś takiego jak łapanie się, jeżeli ktoś jest świadomy, to łapanie się właśnie na tym podjadaniu. Po co my to robimy? Czy to jest nam tak naprawdę potrzebne? Nie, to nie jest nam potrzebne. To nasza głowa chce. Jest takie wyrażenie, które myślę, że każdy z nas doświadczył, czyli food noise, tak to się teraz określa. To jest taki stały szum w głowie, mówiący o tym, że coś bym zjadła, coś bym przegryzła, myślę o jedzeniu cały czas. Padam z pracy do domu i pierwsze co tu muszę zrobić, to jest zjeść. To są takie mechanizmy prowadzące do powstawania właśnie otyłości. Jeżeli nie uświadomimy sobie takich mechanizmów, to jest to bardzo szybka droga do powstawania nadwagi i choroby otyłościowej.
1: Jesteśmy tutaj w naszej rozmowie o otyłości bez wstydu i bez presji. Tak się omawiałyśmy z panią dr Martą Siedlecką, internistą i kardiologiem pracującym na co dzień w Iławskim Oddziale Kardiologicznym, a tutaj z misją w temacie otyłości bez wstydu i bez presji. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
2: Roxy Węgiel ruszyła w trasę koncertową, przed nią bardzo intensywne miesiące. Do października zagra około 60 koncertów. To w ramach trasy Roxy Summer Tour 2026. Artystka odwiedzi nie tylko największe miasta jak Warszawa, Gdańsk czy Poznań, ale wpadnie też m.in. do...

pod Osiedlec czy Uniejowa. Wszystkie daty i miejsca możecie znaleźć w mediach społecznościowych, a już niedługo dostaniemy sporo nowości od Roxy. Ona 19 czerwca wyda nową płytę Błękit. Pojawi się na niej tytułowy hit Błękit, Codzienność czy Na szeroką wodę, które doskonale znacie z Eski. Wczoraj wydała wspólny numer z White'em 2115. Kawałek nosi tytuł Chciałam Ciebie Więcej, który mogliście już premierowo usłyszeć na naszej antenie. Artyści stworzyli ten kawałek za oceanem. Oni spotkali się w Los Angeles i nagrali hit razem. Samach wyda limitowany winyl z piosenkami w wersji live. 22 maja ukaże się album, na którym znajdzie się 6 utworów zarejestrowanych w czasie wrześniowych koncertów artystki na PGE Narodowym w Warszawie. Wśród nich m.in. hity Eldorado czy Kiedy umrę kochanie w duecie z Kasią Kowalską. Tymczasem Sanach tydzień temu w Gdańsku zaczęła swoją tegoroczną stadionową trasę. Kolejny koncert 29 maja w Poznaniu. Nowa wersja hitu sprzed ponad 30 lat podbija antenę Radia SK. Waszym ulubionym hitem jest aktualnie nowość od Bibi Rexy. New Religion to numer 1 ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK. To jest odświeżony klasyk od zespołu Faithless. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła Dracula, za

ponad 30 lat podbija antenę Radia SK. Waszym ulubionym hitem jest aktualnie nowość od Bibi Rexy. New Religion to numer 1 ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK. To jest odświeżony klasyk od zespołu Faithless. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła Dracula, za którą stoi Tame Impala i Jenny, a podium uzupełnia sezon od Dawida Podsiadły. Ten artysta szykuje się do stadionowej trasy koncertowej Obrotowy Tour. Już w czerwcu zagra 6 koncertów na największych arenach w Polsce. W planach m.in. 2 występy na PGE Narodowym w Warszawie. Koncerty będą miały dość nietypową formułę, bo scena stanie na środku stadionu. Początek trasy 6 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie. A wracając do gorącej dwudziestki, cała lista jak zawsze czeka na sk.pl. Tam możecie głosować na wasze ulubione numery, a nowe notowanie w każdy piątek po 18. To jeszcze jest weekend. Ja wiem, że nie każdy lubi ten dzień, ale postaram się zadbać o to, aby dziś było naprawdę, naprawdę przyjemnie. I nie pamiętajmy o jutrze, dziś jest w końcu niedziela. Mati Fuczyło, to są hity na czasie. Dwie minuty po dziewiątej, Imagine Dragons i Thunder.

Madcon i Begin w Esce. To teraz w pewnym sensie zapadniemy się pod ziemię. 17 minut po 9. Przeczytałem właśnie, że stolica Meksyku, czyli Meksyk, jest w takim miejscu, że grunt mega szybko się obniża. Widać to na przykład na zdjęciach satelitarnych i według naukowców to jest nawet 30 cm rocznie. Warto wspomnieć, że w tym mieście mieszkają 22 miliony osób. No i wow, ale są sytuacje, w których zapaść się pod ziemię można zdecydowanie szybciej. Mieliście ostatnio coś takiego? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Mam też nagrody, pocieszenia za to, że przeżyliście coś takiego. No ja ostatnio na przykład odmachałem osobie, która machała komuś za mną. Radio Esko. No wiecie jak jest. Marshmello, Ellie Goulding i Avion, Save My Love.

0: Only Girl in the World, Rihanna. I 27 minut do godziny 10 w SC. Odpowiem teraz na bardzo ważne pytanie, czy w wakacje będzie ciepło w Polsce? Ja wiem, że mówienie o tym w maju to trochę jak wróżenie z fusów. Wiem, ale są badania amerykańskich naukowców. Oni opublikowali swoje prognozy na lipiec i sierpień według badań specjalnych i one dotyczą też Polski. I czego się dowiedziałem? Uwaga, że jest duża szansa na to, że będzie jeszcze cieplej niż sugerowałaby norma, ale jednocześnie, że jest duża szansa na anomalie, czyli duże i nagłe zmiany. I to brzmi trochę jak relacja to skomplikowane, tylko że z chmurami. U nas zaraz wcale nie tak skomplikowanie, bo pięknie. Oskar Cymsi, no co ty?
1: Reklama. Na wypadek tego albo tego. Na wszelki wypadek. Jest nowy w Iławie warsztat samochodowy Auto Srebrna. A tu kompleksowa mechanika samochodowa, diagnostyka komputerowa, wulkanizacja, klimatyzacja, elektromechanika, naprawy główne i bieżące, w tym naprawy zawieszeń i układów hamulcowych, geometria kół, wymiana olejów i filtrów. Wyróżnia nas stały bezpośredni kontakt z klientem. Zanotuj na wszelki wypadek. Auto Srebrna.

0: Nowa Wieś koło Iławy, ulica Srebrna 1.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: Idę.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym cię za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kot.

Fast Cars and Superstars. Weste 5 minut do 10 to Christian Morki, a ja mam pytanie, czy chcielibyście polatać? Da się to załatwić. Weste mamy dla was odlot ściśle tajny. To jest nasza specjalna akcja, w której wiecie z kim, wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd polecicie. Tego dowiecie się już na lotnisku. A z kim? Z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Kiedy? 29 maja. A dokąd? Tego wam nie powiem. Pierwsze wskazówki na naszej antenie pojawią się już jutro rano. No i wtedy też rozdamy wam pierwsze bilety na wylot z naszą ekipą. Wszystkie szczegóły znajdziecie w aplikacji Radia SK. Pobierajcie ją za darmo, a potem widzimy się na lotnisku. To powodzenia!

0: to promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarzy, machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: Nosel wkręca. Radio Łeżka. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Kany i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na esk.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama.

przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.

0: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Metal Plast znajdziesz panele ogrodzeniowe 3D i 2D, siatki plecione, powlekane i ocynkowane, słupki, podmurówki, bramy i furtki. Oferujemy również kompleksowe realizacje oraz usługę malowania proszkowego. Zadzwoń 600 112 240 lub odwiedź nas w Metal Plast Centrum Ogrodzeń, Brzozie Lubawskie 95B.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Uwaga, profesjonaliści z różnych branż! Festool zaprasza na Roadshow 2026. Już 13 maja spotkamy się w siedzibie firmy Schliffmar w Nowym Mieście Lubawskim. To jedyne takie wydarzenie w regionie. Czekają na Was warsztaty, pokazy na żywo i konkursy z wyjątkowymi nagrodami. Dla 100 pierwszych zarejestrowanych uczestników z kontem MyFestool prezent powitalny. Mikro Systeiner. Do wygrania między innymi zestawy szyn, tarcze diamentowe, znaczniki, a nagroda główna to najnowszej generacji zagłębiarka akumulatorowa. Zarejestruj się już dziś na stronie www.festool.pl. A zapomnieliśmy, będzie jeszcze firma Sevrol, lider wśród producentów akcesoriów meblowych oraz gotowych rozwiązań do kuchni i garderoby. Do zobaczenia 13 maja.
3: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus. Iława Niepodległości 7.
4: Iława na czasie.
5: Dawid Jakubowski, witajcie. Jutro wysyłamy Was do Iławskiego Kinoteatru Pasja. Tutaj kolejny już przegląd teatralny, kurtyna w górę. Kurtyna pójdzie do góry i będą się prezentować szkraby z przeróżnych placówek szkolno-wychowawczych. Poniedziałek i wtorek od 9.30. A w środę nikt się nie obrazi, jak będziecie miauczeć i mruczeć. To w ramach warsztatów dla dzieci w wieku 7-12 lat w pracowni Pop-up Arts w Iławie u Beaty Jabłońskiej. Namaluj koci wieczór w środę od 13.00.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
6: Muzyką się żyje.
7: Taco Hemingway ruszył w trasę koncertową. W tym miesiącu zagra na największych arenach w 4 miastach. W piątek i sobotę wystąpił w hali Stulecia we Wrocławiu i tam zrobił wielkie show. Nagrania z tych koncertów już krążą po mediach społecznościowych. Taco Hemingway promuje wydaną niedawno płytę Latarnie wszędzie dawno zgasły. Występuje z nim m.in. Liwka, z którą nagrał hit Zakochałem się pod apteką, czy Frascati. W najbliższy piątek i sobotę Taco zagra w Ergo Arenie w Gdańsku, a potem dwukrotnie na PGM Narodowym w Warszawie i Tauron Arenie w Krakowie. Taco Hemingway wyprzedał tę trasę w ekspresowym tempie. 130 tysięcy biletów zniknęło.

0: Aha, teledysk do tego numeru powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro. A przypomnijmy, że Shakira ma już na koncie hymn mundialu. To słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw w RPA, która ciągle jest hitem i którą ciągle gramy w Radiu SK. Kasia Sienkiewicz, słuchajcie, zaczyna przechodzić grę od początku. Wokalistka Kwiatu Jabłoni otworzyła nowy rozdział w swojej karierze. Po raz pierwszy wydała piosenkę solo. Do tej pory tworzyła z bratem, ale teraz rodzeństwo postanowiło na chwilę muzycznie się rozłączyć i pójść w różne strony. Kasia wydała singiel Były Momenty. Jak przyznała w naszym studiu, tworzenie solo to jest zupełnie inne, nowe doświadczenie.
1: To jest ciekawe uczucie. Zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję i jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń. Jeszcze innych niż te, które spełniałam z Kwiatem Jabłoni. Ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić te rzeczy.
2: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei.
1: Tak,
2: to jest mniej więcej
1: nie znaczy,
2: to samo.
1: Że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuje, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuje.
0: Kasia Sienkiewicz jednocześnie uspokaja fanów, to nie jest koniec Kwiatu Jabłoni, ten duet jeszcze wróci, ale na razie rodzeństwo chce zobaczyć, jak to jest robić muzykę od

0: jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić też.
1: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei.
0: Tak,
1: to jest mniej więcej
0: nie znaczy,
1: to samo.
0: Że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuje, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuje.
2: Kasia Sienkiewicz jednocześnie uspokaja fanów, to nie jest koniec kwiatu jabłoni, ten duet jeszcze wróci, ale na razie rodzeństwo chce zobaczyć, jak to jest robić muzykę od

0: Wiktor Waligura, Dry School i cztery pory roku. A ja dzisiaj Westę sprawdzam, co sprawiło ostatnio, że zapadliście się pod ziemię. Przed chwilką na eskowy messenger wpadła pewna głosówka, która idealnie to wszystko opisuje.
1: Cześć Radio SK.
0: No cześć.
1: Ja w nawiązaniu do waszego tematu, że można zapaść się pod ziemię. Pracuję w takiej firmie, gdzie szefowa ma około 40 lat, a szef jest już po 60. No i są małżeństwem. I ostatnio wypaliłam z takim tekstem w temacie zakupów. Czy chowa zakupy przed swoim starym i robi karencję?
0: Ja nie mam nic do dodania. Beautiful people, David Guetta.

0: złotych na następne zakupy za każde wydane 1000 złotych. Zyskaj do 2000 złotych. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
5: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
6: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
5: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
7: Ten zabójca nie popełnia błędów.
5: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Szukasz sprawdzonego warsztatu samochodowego, który zna się na Twoim aucie? Przyjedź do Boszkar Serwis Roman Czacharowski w Lubawie. Tu znajdziesz fachowców od mechaniki, elektryki, klimatyzacji oraz automatycznych skrzyń biegów. Zajmujemy się także przeglądami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi i czyszczeniem filtrów DPF.

0: Serwisujemy także samochody elektryczne, hybrydowe i typu plug-in. 40 lat doświadczenia. Nie zwlekaj, zadzwoń i umów się na wizytę. Telefon 89 645 36 40 lub 601 082 938. Boszkar Serwis, Roman Czacharowski, Lubawa, ulica Grunwaldzka 15. Zapraszamy!
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
3: I po reklamie.

Ten pan rozkochał sobie bardzo szybko słuchaczy na całym świecie. I mnie też sobie rozkochał. Przynajmniej w jego głosie. Somber i Potential w Essay. Ten hit czeka na was w propozycjach do gorącej dwudziestki. Inny jego hit, czyli Homewrecker, w piątek wylądował za to na miejscu 13. Gorącą dwudziestkę gramy w piątki o 18:00. Wpadajcie wtedy. Rap dwudziestkę zagram wam już jutro o 23:00. SK.pl, tam głosujecie i tam można zapisać się też do muzycznego klubu Eski i decydować o tym, co gramy. Nagramy hity. Swedish House Mafia będzie za chwilę.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Metal Plast znajdziesz panele ogrodzeniowe 3D i 2D, siatki plecione, powlekane i ocynkowane, słupki, podmurówki, bramy i furtki. Oferujemy również kompleksowe realizacje oraz usługę malowania proszkowego. Zadzwoń 600 112 240 lub odwiedź nas w Metal Plast Centrum Ogrodzeń, Brzozie Lubawskie 95B.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Może poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.
13: Muzyką się żyje.
14: To już ostatnia prosta przed Eurowizją. W Wiedniu trwają wielkie przygotowania, bo już we wtorek pierwszy półfinał. Naszą reprezentantką jest Alicja Szemplińska. Ona w konkursie zaśpiewa kawałek Pray. Znamy już kolejność występów w półfinałach. Nasza artystka pojawi się na scenie we wtorek jako przedostatnia. Pierwszy półfinał rusza we wtorek o 21:00. Zwycięzcę poznamy w czasie wielkiego finału w sobotę, a już dziś o 17:00 zaplanowano ceremonię otwarcia Eurowizji. Będzie można ją za darmo obejrzeć w internecie i telewizji. Wszystkie informacje na temat konkursu na bieżąco zbieramy dla Was na sk.pl. Największe hity Maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenie na koncerty Maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Wtedy raper zagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Jeżeli chcecie się tam wybrać, wpadajcie na sk.pl. Tam możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami Maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowe koncerty 15 maja może być Wasze. Dzień później Mata gra drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. A wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer z Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż. Niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Mogliście go premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się we Sce. Niemal o 1800% więcej, tak ostatnio wzrosła liczba odtworzeń piosenek Justina Biebera. To tak zwany efekt Coachelli. Artysta dwukrotnie wystąpił w kwietniu na tym festiwalu, zarabiając na tym około 10 milionów dolarów. Ale te występy na nowo wzbudziły w słuchaczach chęć słuchania jego utworów. Tylko w jednym pofestiwalowym tygodniu słuchali Biebera ponad 430 milionów razy. To dane tylko z jednego serwisu streamingowego. Ale nie musicie szukać, bo w Radiu SK też gramy więcej Justina Biebera. Na naszej antenie możecie usłyszeć m.in. hity takie jak Sorry, Let Me Love You czy duet z Nicki Minaj, Beauty and the Beat. A teraz będą też inne hity. Wait So Long, Swedish House Mafia, tak zaczniemy. Do tego Mr. Know-It-All i Teddy Swims. I będzie też Dua Lipa, Nida Baby i Levitating. Ja też jestem, Mati Fuczyło, cześć, 11:00.

To Amy McDonald, This is the Life w Radiu SK 15 minut po 11. Jesteśmy w okresie komunii. Wiem, że były już pierwsze tydzień temu. Będą i za tydzień, będą i za dwa, ale wiem też, że dzisiaj także były i będą. No to może właśnie jedziecie? Mi od razu przypomniał się film nagrywany przed komunią w mojej szkole. Mieliśmy powiedzieć, o jakim prezencie marzymy. Jedną z pierwszych odpowiedzi mojego kolegi była lampka do roweru. A reszta z ekipy planowała raczej już życie celebrytów. Więc jakoś ta lampka mnie do dzisiaj rozczula. Andy Dust, Harry C. Zuccaria, tak gramy.

to PZ Jauery, dom nad wodą. 29 minut zostało do 12, to jest Radio SK i sezon koncertowy zaczyna się rozkręcać. No i do koncertów szykuje się też Mata. On ma przed sobą dwa występy na PGE Narodowym 15 maja, a więc już w piątek w Warszawie zagra swoje największe hity. Biletów w sprzedaży już nie ma, bo wszystkie są wyprzedane, ale my mamy jeszcze trochę wyjściówek, które chętnie wam oddamy. Trzeba tylko zgłosić się.

0: na SKPL i odpowiedzieć, dlaczego jest się największym fanem Maty. I tam zgłosił się też Grzesiek. Cześć, Grzesiek.
1: Hejcia.
0: No i słuchaj, to chyba nie ty jesteś największym fanem, prawda? Tylko masz kogoś takiego blisko siebie.
1: Tak, to prawda. Mam najwspanialszą żonę, która jest największą fanką Maty. Zrobiłem jej niespodziankę i zgłosiłem do konkursu. Jej, nie spodziewałem się, że zadzwoni.
0: A widzisz, jestem. To powiedz mi jeszcze, jak ma na imię żona.
1: Dominika.
0: Dominika, no dobra. I napisałeś, że słuchanie Maty to trochę jak taka trzecia miłość u niej, bo drugą jest wasza malutka córeczka. No to mała też zna już hity Maty?
1: Tak, jak była w brzuszku, to mama słuchała i tak jest już i słucha też.
0: No dobra, no to najważniejsze pytanie brzmi, czy córcia będzie miała ewentualnie z kim zostać, gdyby rodzice zniknęli na chwilkę?
1: Tak, ma najwspanialszą babkę na świecie.
0: A, no dobra, no to Grzesiek, przekonałeś mnie, załatwione. Podwójna wejściówka na matę na Narodowym 15 maja jest twoja, co ty na to?
1: Jezu, zajebiście, dzięki!
0: Słuchajcie, jeżeli wy chcecie zgarnąć swoje bilety, to na sk.pl możecie wysyłać już teraz swoje zgłoszenia.
2: Radio SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
4: Urywał jej.
5: A w tobie?
3: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda. To będzie ostatnia reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po

0: Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Uwaga, profesjonaliści z różnych branż. Festool zaprasza na Roadshow 2026. Już 13 maja spotkamy się w siedzibie firmy Schliffmar w Nowym Mieście Lubawskim. To jedyne takie wydarzenie w regionie. Czekają na Was warsztaty, pokazy na żywo i konkursy z wyjątkowymi nagrodami. Dla 100 pierwszych zarejestrowanych uczestników z kontem MyFestool prezent powitalny. Mikro Systeiner. Do wygrania między innymi zestawy szyn, tarcze diamentowe, znaczniki, a nagroda główna to najnowszej generacji zagłębiarka akumulatorowa. Zarejestruj się już dziś na stronie www.festool.pl. A zapomnieliśmy, będzie jeszcze firma Sevrol, lider wśród producentów akcesoriów meblowych oraz gotowych rozwiązań do kuchni i garderoby. Do zobaczenia 13 maja.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Szukasz sprawdzonego warsztatu samochodowego, który zna się na Twoim aucie? Przyjedź do Boszkar Serwis Roman Czacharowski w Lubawie. Tu znajdziesz fachowców od mechaniki, elektryki, klimatyzacji oraz automatycznych skrzyń biegów. Zajmujemy się także przeglądami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi i czyszczeniem filtrów DPF. Serwisujemy także samochody elektryczne, hybrydowe i typu plug-in. 40 lat doświadczenia. Nie zwlekaj, zadzwoń i umów się na wizytę. Telefon 89 645 36 40 lub 601 082 938. Boszkar Serwis Roman Czacharowski, Lubawa, ulica Grunwaldzka 15. Zapraszamy!
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
8: I ława na czasie.
9: Adam Jakubowski. Jeśli uda Wam się wyjść na miasto, to w gablotach Galerii Jazzowej przy Iławskim Ratuszu obecnie wystawiana jest wystawa Pisarek i pisarzy z Iławy. W ramach akcji W Iławie pisze się powieści. To jedna z trzech odsłon tej wystawy. A akurat w Iławie kryminalistów i kryminalistek nie brakuje. Tak się nazywają sami pisarze tego typu utworów. To już pewne, w czerwcu polecamy Wam 6. Festiwal Smaków w Biskupcu. 27 czerwca miód w temacie, a na scenie m.in. Blue Cafe.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. I ława, ulica Niepodległości 7.
10: Muzyką się żyje.
11: Poznaliśmy reprezentanta Polski na tegorocznej Eurowizji Junior. To zwycięzca ostatniej odsłony programu The Voice Kids. W czasie wczorajszego finału został nim Victor Sass. Wczorajszy finał był czymś w rodzaju eurowizyjnych preselekcji. Widzowie wybierali zwycięzcę w głosowaniu SMS-owym. Victor Sass był w drużynie Tripsa i już wiadomo, że to on będzie reprezentował Polskę na tegorocznej dziecięcej Eurowizji. W zeszłym roku na konkurs pojechała Marianna Kłos, która zajęła 8 miejsce, a przypomnijmy, zwyciężczynią pierwszej odsłony The Voice Kids była Roxy Węgiel, która też potem pojechała na Eurowizję Junior i ten konkurs wygrała. Więcej o wczorajszym finale przeczytacie na sk.pl. Oni ciągle są na szczycie. BDOS 2115 i Maja Mecan ponownie na miejscu pierwszym rap 20 w Radiu SK. Chodzi o kawałek Ciągle Tutaj Jestem, czyli diss na Raka, który w ostatnich tygodniach poruszył polski internet. To po wydaniu tego numeru narodził się pomysł na uruchomienie streamu u Łatwoganga i zbiórkę pieniędzy dla dzieci chorych na raka. Udało się zebrać ponad 280 milionów złotych. Cały dochód z hitu Ciągle Tutaj Jestem również trafi na wsparcie fundacji Cancer Fighters. BDOS zdradził w Radiu SK, że niedługo ukaże się cały album z disami na raka, na którym pojawią się największe polskie gwiazdy rapu. A wracając do rap 20, na miejscu drugim Jonathan Białas, Solar i Nikos z kawałkiem Nie Da Się Zasnąć. Podium zamyka Win od Gipsa. Nowe notowanie rap 20 gram Wam w każdy poniedziałek po 23. Na ulubione rapowe hity możecie głosować na sk.pl. Robert Lewandowski wyjdzie na boisko ze znaną piosenkarką na koszulce. Barcelonce. Już dzisiaj o 21:00 słynne El Clasico. Barcelona zagrał siebie z Realem Madryt. Piłkarze Barcy na strojach będą mieli właśnie logo Olivii Rodrigo. To artystka znana na całym świecie, laureatka nagrody Grammy. A skąd pomysł na to, żeby pojawiła się na koszulce Barcy? To dlatego, że jednym ze sponsorów tego klubu jest serwis streamingowy. Z tej okazji na mecze z Realem piłkarze Barcy wybiegają z logo artystów na koszulkach. Wcześniej był to m.in. Ed Sheeran czy zespół Coldplay. Wiosna ma się całkiem nieźle, co najmniej w części Polski, ale z hitami, które dla Was mam, słońce powinno wyjść już wszędzie, a przynajmniej w głowie. Zrobi się przyjemniej. Będzie Eminem, będzie Justin Bieber, będzie Taylor Swift. Ja też jestem. Mati Wuczyło, dzień dobry. Ale wcześniej 5 Seconds of Summer, Youngblood, minuta po 12.

Mniej więcej tak potrafiłem śpiewać na lekcjach muzyki w podstawówce. Eminem, Without Me. Mam oczywiście na myśli to la, nie wcześniejsze rapowanie, bo tak nie potrafię. Słuchajcie, 17 minut po 12 przed chwilką przeczytałem artykuł o tym, jakich wakacji chcą Polacy, bo w ostatnich latach podobno trochę się pozmieniało. Na przykład Bułgaria, która była bardzo popularnym kierunkiem, już nim nie jest. Popularniejsze teraz są na przykład Egipt, Turcja czy Tunezja. A do tego zdecydowana większość z nas wybiera opcję all inclusive. No a co, wiadomo, że to miło, gdy możemy się tak położyć, włączyć tryb nie przeszkadzać, odpoczywać, no i spacerować tylko na linii pokój, basen, restauracja, pokój, basen, restauracja i tak w kółko. Ale tak czytam o tym temacie, jakich wakacji chcą Polacy i mam takie wrażenie, że bardzo wielu z nas tak naprawdę aktualnie to chce jakichkolwiek wakacji. Radio SK. Mam nadzieję, że jeżeli potrzebujecie urlopu, to możecie odliczać już do niego dni i zostało ich całkiem niewiele. Galaxy, Kungs i Theophilus London, bo wszystkie hity zaczynają się w Estonii.

Na przykład nowy hit, w nich naprawdę jesteśmy nieźli i codziennie wybieramy dla Was najlepsze świeże kawałki od sprawdzonych artystów i mamy ich naprawdę dużo. A jednym z nich jest ten, przed chwilką Jazzy była już na antenie z hitem Can't Deny It, to teraz pojawiła się też u Calvina Harrisa w jego nowości Satisfy i my tę nowość gramy w Esce, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: można odpłynąć przy tym hicie. Katy Perry, Hot and Cold, albo ewentualnie można też przy nim odlecieć. Już niedługo odlecieć będzie można z Eską. Przed nami odlot ściśle tajny. To jest kolejna odsłona akcji, w której wiecie kiedy, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd się wybierzecie. Youngest, Kama i Wiktor z porannej ekipy Eski zabiorą was na taki szybki urlop, ale o tym dokąd lecicie dowiecie się dopiero na lotnisku. Chcecie taką szaloną przygodę? No to słuchajcie Eski, bo jutro w poranku pierwsze wskazówki dotyczące miejsca. Wtedy też dowiemy się o pierwszej osobie, która poleci razem z nami. A zgłaszać się możecie w aplikacji Radia Eska. Pobierajcie ją za darmo i wysyłajcie zgłoszenia. My czekamy. Radio Eska. A Jankę, Skama i Wiktor czekają na lotnisko.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji No Name, oferujący włoską pizzę i ława Kopernika 4A.
7: Autopromocja.
8: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
3: Sherlock Holmes, James Moriarty.
2: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
2: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz

0: No jak miło się robi, jak wiosennie się robi od razu. Bonsai, Magnetyk w Radiu SK.
1: Mati, ja się pochwalę.
0: Ja się pochwalę,
1: aha, to wiecie, co Mati robił, jak ja wszedłem do studia? Słuchajcie,
0: no
1: tak wygląda praca w niedzielę, słuchajcie.
0: Jak?
1: Wchodzę do studia, aha, a Mati fuczyło na kanapie rozłożony leży i po prostu pełen chill.
0: No bo ja już tak jestem zarobiony, tyle miałem pracy, że nie mogłem się doczekać, aż tutaj do mnie wpadniesz.
1: Ale od tego w sumie jest niedziela, prawda?
0: No
1: leżeć
0: tak
1: do góry brzuchem, odpoczywać.
0: No mam nadzieję, że dokładnie tak u was jest i Łukasz Zduńczyk, który właśnie do studia wpadł, zadba o to, aby wam się leżało przyjemnie.
1: Do tego leżenia hity na czasie zagram. Dracula na przykład będzie Tame Impala i dużo lepszych jeszcze hitów.
0: No to ja idę w takim razie ciebie słuchać, a ty walcz dzielnie, ja idę leżeć. Radio SK. Może z tobą tu zostanę na tej kanapie.
1: Zapraszam, zapraszam.

0: SK.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
7: ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: Tegoroczny mundial zapowiada się bardzo koncertowo. FIFA zapowiada występy gwiazd na ceremoniach otwarcia, a ceremonie będą aż trzy. W USA, Kanadzie i Meksyku, czyli w każdym z trzech krajów gospodarzy. Piłkarskie święto w Meksyku i 11 czerwca otworzy m.in. Tyla, czyli artystka, którą znacie z Eski z hitu Water. Dzień później zaplanowano ceremonię otwarcia w USA i Kanadzie. Na stadionie w Toronto wystąpią m.in. Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara czy William Prince. W Los Angeles przed meczem USA z Paragwajem wystąpi m.in. Katy Perry, Anita Lisa i też Tyla, tak jak w Meksyku. Co ciekawe, Światowa Federacja Piłki Nożnej szykuje też specjalne wydarzenie muzyczne podczas finału mundialu. To ma przypominać trochę halftime show, które znamy z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. W przerwie fani zobaczą specjalny pokaz, a największą gwiazdą ma być zespół Coldplay. A skoro w temacie mundialu jesteśmy, święto piłki nożnej znowu będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, która organizuje USA, Meksyk i Kanada, a tym kawałkiem jest Die Die. Premiera tego numeru już w najbliższy czwartek, ale Shakira już udostępniła w mediach społecznościowych fragment tego numeru.

No i się już niedługo przekonamy, czy to będzie hitem. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu, to słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka Mistrzostw Świata w RPA, która cały czas jest hitem i

0: A teraz pora na nowe doświadczenie. Kasia Sienkiewicz wydała pierwszą w karierze solową piosenkę. Tę artystkę znacie z zespołu Kwiat Jabłoni, w którym występowała razem z bratem. Teraz jednak rodzeństwo postanowiło się na jakiś czas rozłączyć. Kasia Sienkiewicz przyszła do eskowego studia z numerem Były momenty. O jakie momenty chodzi?
1: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jakie upisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem po prostu, to jest o tym piosenka, o momentach, które nam rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
0: No ale ej, Kasia, żebyśmy się dobrze zrozumieli, prawda? Wspólne obiady, zwłaszcza te niedzielne, też są spoko, prawda? Mam nadzieję, że już się tam ziemniaki dogotowują i że za chwilę będziecie mieli ucztę. A jeśli wy marzycie o tym, żeby po prostu odpocząć przed poniedziałkiem, to ja też wam się polecam. Będę grał rozluźniające hity na czasie i będzie coś do samochodu. Win od Gipsa. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Radio SK macie idealną playlistę do samochodu. No i tak to można jechać, słuchajcie. Wiem, że niektórzy teraz jadą do rodziny na obiad. Ci, co byli wczoraj na weselu, pewnie jakieś poprawiny w planach. No a my jedziemy razem z wami, gdziekolwiek jesteście. Macie hity na czasie. Dobre w podróży. 19 minut po 13, to jest Radio SK Gips za nami. A ja się wam przyznam, że same pokusy dzisiaj na mnie czekały w drodze do radia. Najpierw jak wyjeżdżałem, to zobaczyłem, że lodziarnia otwarta, że jakieś nowe pyszne smaki lodów, słońce świeci, już mnie kusiło, żeby zajechać, no ale bym się do was nie wyrobił na program. A potem przy drodze pan truskawki sprzedawał i też miałem ochotę. Więc mam pytanie do was, co was dzisiaj kusi? Co przyjemnego macie ochotę zrobić? Jakie przyjemności macie w planie na tę niedzielę? Chwalcie się, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Ja wam w tym czasie przyjemnie zagram. Damian, Dawid i Tyla już teraz.

0: David Guetta i Sam Martin w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie, a ja was przed chwilą zapytałem, co was dzisiaj kusi, na co przyjemnego macie ochotę. I teraz słuchajcie, ostrzegam, uważajcie na tę głosówkę, bo ona jest gorąca. Ona naprawdę rozpala wyobraźnię, ona pobudza apetyt. Posłuchajcie Ani.
1: Ja mam ochotę na pysznego arbuza, takiego soczystego, żeby mieć siekło aż po brodzie, takiego, co są w lecie, takie krwiste, czerwone arbuzy. Nie mogę się doczekać tych arbuzów.
0: Czy wy też to czujecie? Ja już widzę tego arbuza przede mną. To ja jeszcze coś dorzucę do tej głosówki, żeby ten arbuz jeszcze był przez kogoś pokrojony na małe kawałeczki i żeby ten ktoś pestki usunął.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
2: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga, profesjonaliści z różnych branż. Festool zaprasza na Roadshow 2026. Już 13 maja spotkamy się w siedzibie firmy Schliffmar w Nowym Mieście Lubawskim. To jedyne takie wydarzenie w regionie. Czekają na Was warsztaty, pokazy na żywo i konkursy z wyjątkowymi nagrodami. Dla 100 pierwszych zarejestrowanych uczestników z kontem MyFestool prezent powitalny. Mikro Systeiner. Do wygrania między innymi zestawy szyn, tarcze diamentowe, znaczniki, a nagroda główna to najnowszej generacji zagłębiarka akumulatorowa. Zarejestruj się już dziś na stronie www.festool.pl. A zapomnieliśmy, będzie jeszcze firma Sevrol, lider wśród producentów akcesoriów meblowych oraz gotowych rozwiązań do kuchni i garderoby. Do zobaczenia 13 maja.
5: I po reklamie.

0: wanna die.
1: BTS, to jest SK, tu się zaczynają wszystkie hity. No i dookoła, słuchajcie, same pokusy mamy. Dajecie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co was dzisiaj kusi. Zróbcie to tak jak Darek.
2: Wiecie co?
1: No?
2: Sąsiad mnie podkusił. Tak zapachniało grillem, że szybko pobiegłem po swojego do garażu, rozpaliłem i już karkóweczka zjedzona.
1: No tak to z tymi sąsiadami jest, nie? Że niby nie zwracamy uwagi, co tam sąsiad na podwórku robi, ale jak wiatr zawieje i poczujemy zapach, to nam żołądek ściska z głodu. Podobnie jest przecież z tym, z remontem na przykład, nie? Jak sąsiad remont zrobi, to nagle dochodzimy do wniosku, że w sumie ten tynk to już się do wymiany kwalifikuje.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram

Ciężko się nie bujać przy tym numerze. Jamelia i hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Wczoraj to się narodziła nowa superstar. Poznaliśmy zwycięzcę tegorocznej edycji programu Mam Talent z naszym eskowym Jankiem Pirowskim w roli prowadzącego. Program wygrała Liza, która tańczyła ze swoim psem. I to było, słuchajcie, coś niesamowitego, bo ten pies naprawdę tańczył na scenie. On miał lepsze wyczucie rytmu niż nie jeden wujek na weselu. Ja wam polecam to obejrzeć. Na SK.pl mamy link do nagrania. No ten pies tańczy jak rasowy tancerz, słuchajcie. Jak ona go wyszkoliła, to ja nie mam pojęcia. Ja myślałem, że czymś niesamowitym jest, jak ja psa nauczyłem łapy podawać. A tutaj pies potrafi tańczyć i to jeszcze bez smaczków. Polecam to nagranie, a już teraz gram numer jeden ostatniej gorącej dwudziestki. Bibi Rexa w Radiu SK.

0: Bryson Boone w Radiu SK. On to nam potrafi naładować baterię przed nowym tygodniem. To są właśnie niedzielne hity na czasie, a dzisiaj, słuchajcie, mamy święto polskiej siatkówki. Przed nami najbardziej emocjonujący finał siatkarskiej Plus Ligi od 13 lat. Już dzisiaj decydujący mecz finału polskiej ligi siatkówki. Aluron CMC Warta Zawiercie kontra Bogdanka Luk Lubin. A czemu to jest najbardziej emocjonujący finał od lat? A to dlatego, że potrzebny jest piąty mecz, żeby wyłonić zwycięzcę. Bo w finale Plus Ligi gra się do 3 zwycięstw i aktualnie jest 2-2. Ale dzisiaj to decydujące spotkanie. Początek o 14.45, czyli już za 11 minut to spotkanie startuje. Jak się zakończy, to oczywiście dam wam znać, kto zostanie siatkarskim mistrzem Polski. No i oczywiście dobrze zagram. Za chwilę Lady Gaga w Radiu SK.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji No Name, oferujący włoską pizzę i ława Kopernika 4A.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
9: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym rocznym romansie 56 dni.
10: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
9: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
11: Ten zabójca nie popełnia błędów.
9: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: Na wypadek tego albo tego. Na wszelki wypadek. Jest nowy w Iławie warsztat samochodowy Auto Srebrna. A tu kompleksowa mechanika samochodowa, diagnostyka komputerowa, wulkanizacja, klimatyzacja, elektromechanika, naprawy główne i bieżące, w tym naprawy zawieszeń i układów hamulcowych, geometria kół, wymiana olejów i filtrów. Wyróżnia nas stały, bezpośredni kontakt z klientem. Zanotuj na wszelki wypadek. Auto Srebrna. Nowa wieś koło Iławy, ulica Srebrna 1.
13: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Metal Plast znajdziesz panele ogrodzeniowe 3D i 2D, siatki plecione, powlekane i ocynkowane, słupki, podmurówki, bramy i furtki. Oferujemy również kompleksowe realizacje oraz usługę malowania proszkowego. Zadzwoń 600 112 240 lub odwiedź nas w Metal Plast Centrum Ogrodzeń, Brzozie Lubawskie 95B.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
15: Kredyt dla firmy musi być super, super tani.

0: Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: I po reklamie.

0: To wiem.
1: A wy od dawna to wiecie, że najlepsze imprezki zaczynają się w Esce. Nowy hymn męskiego gra, wszystkie hity też się u nas zaczynają, ale tylko w Radiu SK możecie zgarnąć podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja, czyli już w najbliższy piątek, i to będzie the best of. Mata zagra swoje największe hity w karierze. Jeśli chcecie tam być z osobą towarzyszącą i to jeszcze za darmo, warto być z Radiem SK, wpadajcie na sk.pl, tam za darmo się zgłaszajcie. Po prostu udowodnijcie, że jesteście największymi fanami Maty albo takiego fana znacie i być może do was zadzwonimy i wam te bilety wręczymy. sk.pl, tam darmowe zgłoszenia. Po 15 dzwonię w tej sprawie do kogoś z was, a wcześniej najnowsze newsy.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: To co, Angela? Idziemy na rower?
7: Ale mój stary już nie daje rady.
6: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
7: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
6: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
8: Kup w Media Expert w promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
11: Jak tak, to Allegro. I po reklamie.
12: Jest 15, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Statek z hantawirusem dotarł na Teneryfę około 7 rano czasu polskiego. Pasażerowie z obywatelstwem hiszpańskim trafią do szpitala wojskowego w Madrycie. Pozostali zostaną objęci kwarantanną w swoich krajach, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
13: Takie osoby po prostu powinny być objęte kwarantanną. Tu już nie jest to nadzór, czyli taki łagodny sposób tylko samoobserwacji, ale kwarantanna.

0: hiszpańskim trafią do szpitala wojskowego w Madrycie. Pozostali zostaną objęci kwarantanną w swoich krajach, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
1: Takie osoby po prostu powinny być objęte kwarantanną. Tu już nie jest to nadzór, czyli taki łagodny sposób, tylko samoobserwacja.

0: Straż Miejska ma nowego funkcjonariusza na czterech nogach. Do służby dołącza koń Aquarius, zakupiony dzięki środkom z budżetu obywatelskiego. Zwierzę będzie patrolować okolice centrum i pomagać przy zabezpieczaniu imprez masowych.
1: A ja jeszcze dokładam dwa dobre newsy. Po pierwsze, do dnia na PS jeszcze bardzo daleko, bo dopiero minuta po 15. Witam Was w strefie wolnej od słowa poniedziałek. A po drugie, ktoś z Was za chwilę dostanie podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie. Takie rzeczy tylko z Radiem SK. No i hity na czasie też są. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Ten hit już w czerwcu usłyszymy w Polsce na żywo na Warsaw Music Festivalu. Black Eyed Peas z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, ale wcześniej, bo już w najbliższy piątek, wielkie wydarzenie. Koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie, jego największe hiciory. Ja teraz takiego fana Maty namierzyłem. Tomek razem ze mną. Cześć Tomek.
1: Halo, dzień dobry.
0: No to zdraź nam wszystkim, dlaczego ty jesteś takim fanem tego Maty. Co tam się wydarzyło?
1: No, byłem z dziewczyną na... Jeszcze nie jest dziewczyną, przepraszam. Byłem z znajomymi na koncercie na schodkach. Mm-hmm. No i w sumie to stała tam jak...

0: dziewczyna obok nas poleciał kawałek Kiskam. No i tak zaczęliśmy sobie śpiewać. No i ja się z nią tam bodajże zderzyłem lekko plecami, czy... No w każdym razie jakoś złapaliśmy razem kontakt. I tak wow. sobie śpiewaliśmy. No co powiem, no ładna dziewczyna.
1: Ja wiem, ja już wiem przy którym fragmencie, bo to było pewnie coś takiego, posłuchaj.
2: Kocham cię mała, skalałaś moje serce.
0: No to skądś kojarzę.
1: Spojrzeliście sobie w oczy. Zakochała się nie tylko w gorącej dwudziestce, ale też w tobie. I tak się składa, że twoja dziewczyna Julia jest tu teraz razem ze mną. Cześć Julia.
3: Dzień dobry.
1: Hej. Ty potwierdzasz tę historię?
3: Potwierdzam, jak najbardziej.
1: A powiedz, czym on tobie tak zaimponował? Czy właśnie to, kocham cię mała, skradaś moje serce, już przepadłaś?
3: Od razu poczuliśmy wspólny vibe na tym koncercie.
1: I to się...
3: I poszliśmy dalej w świat.
1: No pięknie, i to się wszystko na macie, na schodkach zaczęło. Słuchajcie, no, to piękna historia, naprawdę. Bardzo romantyczna. To ja mam dla was niespodziankę. Bo uwaga, już teraz, w tym momencie, na antenie Radia SK zgarniacie podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w najbliższy piątek.
0: Dzięki. Ja
1: znowu
0: się spodziewałem.
1: Znowu sobie spojrzycie w oczy przy tym numerze.
0: Na to liczę.
1: Halo Julia, czy ty tam jesteś?
3: Jestem, dziękujemy pięknie.
1: Dobra, to ja was już zostawiam poza anteną. Dobrej zabawy życzę, trzymajcie się.
3: Dziękujemy.
0: Dziękujemy pięknie.

0: Od tego numeru zaczęła się wielka światowa kariera Dua Lipy. A teraz karierę zacznie nowy numer.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my się na nowościach znamy. My już przeczuwamy, co będzie hitem, co wam się może spodobać. I robimy to codziennie. I teraz cofamy się o ponad 20 lat, bo to będzie odświeżony numer z 2002 roku. Wtedy Milky nagrała Just The Way You Are. A teraz David Guetta dołożył do tego numeru swoje 3 grosze. Tam dodał dobry bass, dobry beat. No i mamy hit na miarę 2026 roku. Milky, David Guetta, Just The Way You Are. Ten numer podbija teraz media społecznościowe, a wy go znacie z Radia S.

0: I to jest właśnie popołudniowy niedzielny odpoczynek z hitami na czasie. Kiedy można się położyć po obiedzie do góry brzuchem i nic nie robić, nie stresować się. Lana Del Rey, tak wam gra Radio SK. A tymczasem w Chinach, słuchajcie, robot oszalał i chciał bić ludzi. Serio, słuchajcie, tam była jakaś imprezka, jakiś festiwal. No i na tej imprezie był robot humanoidalny. Wyglądał tak jak ten Edward Warchocki, który teraz media społecznościowe podbija. Tylko że w pewnym momencie ta maszyna zwariowała. Coś się temu robotowi tam w głowie poprzestawiało. Styki się przypaliły, czy coś w tym stylu. I w pewnym momencie ten robot zaczął ganiać ludzi i chciał ich normalnie bić. Na szczęście właściciel podbiegł i go jakoś tam ogarnął, no. No, tak to z tymi robotami jest, prawda? Że coraz bardziej zaczynają przypominać ludzi.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz

0: i mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
1: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
2: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do -25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Można poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

I aż palce zaczynają same stukać o kierownicę. Christian Marci w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie. Mamy jeszcze więcej takich dobrych, mocnych, imprezkowych numerów. Odpalajcie Radio SK w każdy piątek po godzinie 20. Warto, bo powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. Jeśli znacie SK, to wiecie, że to jest dobry program. Najpierw leci mix najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a potem antenę przejmują najpopularniejsi DJ-e na świecie, na czele z Arminem Van Burenem, który co tydzień gra show Estate of Trance. I nie dość, że gra, to jeszcze się do was odzywa. Potem antenę przejmuje też Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack i jeszcze kilku innych. Taki się nas właśnie zaczyna weekend z Radiem SK, a jeśli przegapiliście, to cały czas możecie tych miksów posłuchać, bo w naszej eskowej aplikacji na smartfony działa specjalna stacja radiowa SK Live Remix i tam dobre miksy hitów na czasie lecą non-stop. Za chwilę newsy w SC. No a potem coś imprezkowego też będzie. Justin Bieber i Nicki Minaj się pojawią.

0: Autopromocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
2: I dwóch znajomych na sk.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta White Bean Cafe.

0: 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
1: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga, profesjonaliści z różnych branż. Festool zaprasza na Roadshow 2026. Już 13 maja spotkamy się w siedzibie firmy Schliffmar w Nowym Mieście Lubawskim. To jedyne takie wydarzenie w regionie. Czekają na Was warsztaty, pokazy na żywo i konkursy z wyjątkowymi nagrodami. Dla 100 pierwszych zarejestrowanych uczestników z kontem MyFestool prezent powitalny. Mikro Systeiner. Do wygrania między innymi zestawy szyn, tarcze diamentowe, znaczniki, a nagroda główna to najnowszej generacji zagłębiarka akumulatorowa. Zarejestruj się już dziś na stronie www.festool.pl. A zapomnieliśmy, będzie jeszcze firma Sevrol, lider wśród producentów akcesoriów meblowych oraz gotowych rozwiązań do kuchni i garderoby. Do zobaczenia 13 maja.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
9: Iława na czasie.
10: Dawid Jakubowski, witajcie. Jutro wysyłamy Was do Iławskiego Kinoteatru Pasja. Tutaj kolejny już przegląd teatralny, kurtyna w górę. Kurtyna pójdzie do góry i będą się prezentować szkraby z przeróżnych placówek szkolno-wychowawczych. Poniedziałek i wtorek od 9.30. A w środę nikt się nie obrazi, jak będziecie miauczeć i mruczeć. To w ramach warsztatów dla dzieci w wieku 7-12 lat w pracowni Pop-up Arts w Iławie u Beaty Jabłońskiej. Namaluj koci wieczór w środę od 13.00.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
11: Zbliża się 16, to jest SK News, Paulina Horbatowska. Będzie śledztwo w sprawie śmierci sternika. To w związku z wczorajszym tragicznym zdarzeniem podczas zawodów skuterów wodnych w Płocku. Na rzece zderzyły się dwie maszyny. Zginął 18-latek. Drugi sternik, 54-latek, był trzeźwy i nie odniósł obrażeń. Dron został zabezpieczony i przewieziony na dalsze badania. Chodzi o bezzałogowca znalezionego wczoraj na polu w miejscowości Osieka niedaleko Bartoszyc, około 20 km od granicy z Rosją. Mundurowi ustalają, skąd wziął się dron i czy to możliwe, by przyleciał z Rosji. Fragment ciała wieloryba pobrano do badań DNA. Martwe zwierzę morze wyrzuciło na mieliznę w rezerwacie Mewia Łacha przy ujściu Wisły, niedaleko Mikoszewa, na Pomorzu. Mówi Jan Wilkanowski z Błękitnego Patrolu WWF.
12: Podjęto decyzję o przeniesieniu ciała, prawdopodobnie drogą morską. To przeniesienie ma na celu utylizację oraz pobranie fragmentów do dalszych badań.
11: Badania mają m.in. określić dokładny gatunek, który wpłynął do Bałtyku.
13: Weekend ciągle trwa, SK gra ciągle hity na czasie. Dopiero 16, jeszcze dużo czasu nam zostało. Ola pisze, że właśnie kuchnię zdążyła ogarnąć po obiedzie i siada na balkonie z herbatką w ręku. Wy też dawajcie znać, jakie macie plan na ostatnie godziny weekendu. Łukasz Zduńczyk, witajcie! Chętnie przygarnę głosówki na Messengerze Radia SK. Chwalcie się, jakie przyjemne plany na to niedzielne popołudnie. A w naszych głośnikach już, Justin Bieber, Nicki Minaj. Numer, który jest hitem po festiwalu Coachella.

jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Teddy Swims, on też odpoczywa razem z nami, to jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, tak wam gramy właśnie na ostatnie chwile weekendu, w sumie nie takie ostatnie, dopiero 17 minut po godzinie 16, dajecie znać, co do zrobienia macie dzisiaj w wolnym czasie, Mati i Kasia.
1: Hejka, moim planem na dzisiejsze popołudnie jest spacer nad jeziorkiem z moim pieskiem i pójdziemy może jeszcze na lody.
2: Hejka, tu Mateusz, pozdrawiam całą SK, ja się właśnie wybieram z moją ukochaną na spacer.
0: Czyli co, wyciągamy najlepsze niedzielne ubrania z szafy i ruszamy robić kroki. Wy też dawajcie zdać głosówkami na Messengerze Radia SK, co macie dzisiaj w planach zrobić z tym wolnym niedzielnym czasem po południu. Czekam na głosówki i gram Lady Gaga. Radio SK, the good girl in your dream.

0: Katy Perry i jej fajerwerki. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. Co robicie z wolnym czasem w to niedzielne popołudnie, Magda?
1: Za półtorej godzinki będę zmykać do pracy. No, ale wcześniej to byliśmy z narzeczonym i z pieskiem na spacerze, zjedliśmy obiadek, poopalaliśmy się trochę, no ale niestety trzeba też popracować, hejka.
0: Czyli co, najpierw odpoczynek, a teraz będzie odpoczynek od siebie nawzajem. To też się czasem przydaje.
2: Promocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji No Name, oferujący włoską pizzę i ława Kopernika 4A.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
13: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
14: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
15: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
16: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
17: A właśnie, że pasuje.
18: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
19: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
20: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Metal Plast znajdziesz panele ogrodzeniowe 3D i 2D, siatki plecione, powlekane i ocynkowane, słupki, podmurówki, bramy i furtki. Oferujemy również kompleksowe realizacje oraz usługę malowania proszkowego. Zadzwoń 600 112 240 lub odwiedź nas w Metal Plast Centrum Ogrodzeń, Brzozie Lubawskie 95B.
21: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: To będzie ostatnia reklama.
22: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
23: I po reklamie.

To są hity na czasie w Radiu SK, a już dzisiaj wieczorem wielkie piłkarskie emocje. Ten mecz będzie oglądał po prostu cały świat. O 21:00 słynne El Clasico. FC Barcelona u siebie zagra z Realem Madryt i może sobie zapewnić mistrzostwo Hiszpanii. Wystarczy, że z Realem tylko zremisuje. I co ciekawe, to może być pierwszy raz w historii, kiedy Barcelona zapewni sobie tytuł mistrza w bezpośrednim spotkaniu z Realem. Jeśli to się uda, to tam w Barcelonie będzie wielkie świętowanie. Ja myślę, że Robert Lewandowski już teraz powinien Anię poprosić, żeby to ona jutro rano dzieci do szkoły zaprowadziła.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak

allegro.com.pl. Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak

0: możliwościach, jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
0: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
3: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga, profesjonaliści z różnych branż.

0: główna to najnowszej generacji zagłębiarka akumulatorowa. Zarejestruj się już dziś na stronie www.festool.pl. A zapomnieliśmy, będzie jeszcze firma Sevrol, lider wśród producentów akcesoriów meblowych oraz gotowych rozwiązań do kuchni i garderoby. Do zobaczenia 13 maja.
1: I po reklamie.
2: Jest 17, Paulina Horwatowska, to jest SK News. Jeżeli Zbigniew Ziobro jest w USA, w poniedziałek wystąpimy o ekstradycję, zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurak. Były prokurator generalny miał być widziany na lotnisku Newark w New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Sprawa jest rozwojowa, a wniosek ekstradycyjny może zostać złożony już na początku tygodnia. Groźny wypadek w Rokitnie w Lubuskiem. Pensjonariusz Domu Pomocy Społecznej wpadł do szamba. Strażakom udało się go uratować.
3: Strażacy wyciągnęli mężczyznę na zewnątrz. Był on przytomny. Cała akcja potrwała 15 minut.
2: Mówił Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków. Mężczyzna trafił do szpitala na badania. Nadchodzą zimni ogrodnicy. Między 12 a 15 maja w całym kraju możliwe wyraźne ochłodzenie. Synoptycy ostrzegają, że nocami temperatura przy gruncie lokalnie może spaść nawet do minus 3 stopni, szczególnie na południu i wschodzie kraju.
4: A dosłownie przed sekundą poznaliśmy siatkarskiego mistrza Polski po naprawdę zaciętym finale. Złoty medal plus ligi trafia do Aluronu CMC Warty Zawiercie. Także gratulujemy serdecznie. Warta wygrała 3-1 z Lukiem Lublin. Na poprawę humoru dla fanów z Lublina gramy hity na czasie. Na poprawę humoru dla wszystkich, bo dzień na P jeszcze daleko. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

kultowy hit Ozon w Radiu SK. A kojarzycie teledysk do tego numeru? Ja przypomnę, ci panowie najpierw wbiegają na lotnisko, siadają za sterami samolotu, a potem tańczą na skrzydle w czasie, gdy ten samolot leci. I my wam coś takiego możemy załatwić. Znaczy spokojnie, nie będziemy tańczyć na skrzydle, wszystko będzie na legalu i za darmo. Ale my wam odlot załatwimy. Odlot ściśle tajny w Radiu SK. Nasza akcja powraca. Możecie przeżyć razem z nami podróż w nieznane. Wiecie, kiedy lecicie, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd. I na tym ta zabawa polega. Wiadomo, że gdzieś za granicę, w jakieś fajne miejsce i że na weekend, i że SK

wam wszystko stawia. A to gdzie polecicie, to dopiero się dowiecie na samym lotnisku, jak już na to lotnisko przyjedziecie. Spokojnie, my wam powiemy, co spakować. Już jutro o poranku w Radiu SK pierwsza podpowiedź, gdzie polecimy i rozdamy pierwsze podwójne zaproszenie. Jeśli chcecie odlecieć razem z Radiem SK w nieznane, pobierajcie aplikację Radia SK na smartfony, bo tylko tam za darmo możecie się do tej zabawy zgłosić.

0: Kuban i Zalia w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie i nie wszyscy, słuchajcie, dzisiaj odpoczywają. Niektórzy pracują, żeby inni mogli mieć przyjemne niedzielne popołudnie. Jeśli nie chce wam się w niedzielę gotować, to wtedy zamawiacie pizzę, a w drzwiach ukazuje się Adam, który jest razem ze mną. Cześć, Adam.
1: Witam serdecznie, witam wszystkich. W ten niedzielne fajne popołudnie.
0: Adam dzisiaj rozwozi pizzę. Jak tam praca idzie?
1: Praca idzie jak na speedzie. Generalnie rozwożę ludziom dobrą nowinę. Pracuję w pizzerii włoskiej, ale pizzę hamańską też mam przywiozę na terenie Bydgoszczy i okolic.
0: A, okej. Okay. A do której dzisiaj w pracy?
1: Podejrzewam, że jak Bóg da, to do północy nawet.
0: A słuchaj, a klienci dają ci jakieś tam napiwki, czy nie bardzo? Jak to u ciebie bywa z tym?
1: Powiem tak, teraz dużo jest dowozów opłaconych już online albo kartą, ale napiweczki też się zdarzają, jak najbardziej.
0: A słuchaj, no to w takim razie, jako że jesteś bohaterem niedzieli, że te pizze dowozisz, to ja mam dla ciebie coś, gdzie te pieniądze z napiwków będziesz mógł schować. Mam eskową nerkę dla ciebie.
1: O, kapitalnie, nie na moje uszy.
0: No i super. I jeszcze jakieś drobne gadżety.
1: Że ta nerka jest pomarańczowo-niebieska, to będę wszczął.
0: No, ja nie wiem skąd wiedziałeś, ale tak, jest eskowa.
1: Domyśla bestia ze mnie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, miłego wypoczynku i bawcie się dobrze.
0: Dobrej pracy, pozdrawiamy wszystkich bohaterów niedzieli, którzy dowożą jedzenie, kiedy nam się nie chce gotować. Zostańcie z Eską, za chwilę gramy kolejny hity na czasie. Będzie między innymi bardzo przyjemna bletka. Radio
2: SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem
4: przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie.
2: Spróbować w czekolady.
4: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: To będzie ostatnia reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
12: Skoda.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus. Iława Niepodległości 7.
15: Iława na czasie.
16: Bartek Jakubowski. Jeśli uda wam się wyjść na miasto, to w gablotach Galerii Jazzowej przy Iławskim Ratuszu obecnie wystawiana jest wystawa Pisarek i Pisarzy z Iławy. W ramach akcji W Iławie pisze się powieści. To jedna z trzech odsłon tej wystawy. A akurat w Iławie kryminalistów i kryminalistek nie brakuje. Tak się nazywają sami pisarze tego typu utworów. To już pewne, w czerwcu polecamy wam 6. Festiwal Smaków w Biskupcu. 27 czerwca miód w temacie, a na scenie m.in. Blue Cafe.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.

0: Reklama.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181.

0: 1 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem
4: przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie.
2: Spróbować w czekolady.
4: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj. Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
13: I po reklamie.

Radio.

0: Reklama. W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes,
3: James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek.

0: które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
1: Wyjdziemy stąd. Razem.
0: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
2: I po reklamie.
3: Eska i Ława News. To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
4: Dzień dobry, Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska i Ława oraz znany Państwu już zespół Sweet Blues. Zespół, który już na naszej antenie gościł, zresztą również muzycznie. Sweet Blues, witajcie, skąd jesteście i co Wy właściwie gracie?
5: Mirek, no my gramy gatunek muzyczny rock, blues. Jeśli chodzi o jam, no to bardziej właśnie ten nowszy jam, no to już bardziej pod rock podchodzi, nie? Ale jeżeli chodzi o stary jeszcze Zaryśka, koncerty i w ogóle, no to właśnie to jeszcze można było to nazwać to tym bluesem, nie? No ale bardziej mi się zdaje, że to jest ta muzyka teraz taka pomieszana, nie?
4: Bo was głównie inspiruje właśnie jam.
5: Tak, jam. Mhm.
4: No to może przedstawcie się po kolei, proszę bardzo.
5: Mirek, perkusja.
6: Kamil, gitara.
7: Krzysiek, gitara.
8: Krzysiek, wokal.
9: Darek, gitara.
4: Coś się tu pozmieniało od naszego ostatniego spotkania. Kto o tym opowie? Słyszę nowe głosy po prostu przedstawiające się. Jest więcej Krzyśków, mam wrażenie.
9: Tak, głosy, które po prostu teraz już myślę, że będą w tym zespole. No, jesteśmy na etapie formowania składu. Myślę, że już ten skład zostanie na obecnym po prostu takim, na obecnej takiej płaszczyźnie. No, że to już będzie po prostu grało w ten sposób, nie inny. No, musieliśmy niestety, byliśmy zmuszeni do zrobienia tego, bo no, działo się wiele rzeczy, o których tam no, nie chcemy też po prostu rozmawiać, wspominać, ale teraz jest dobrze, idzie wszystko ku dobremu. Minęły dwie próby już, fajnie wszystko zaczynamy montować, nagrania wychodzą, są fajne pomysły. Przede wszystkim fajna atmosfera, luźna, dogadujemy się. Myślę, że jeżeli to tak będzie się wszystko kręcić, to fajne rzeczy mogą powstać. Przede wszystkim zgoda i na próbach radość zapanowała, nie? Zapanowała radość, przede wszystkim harmonia, spokój, tak, dokładnie spokój, radość i przede wszystkim jest taki zapał do grania bardziej się zrobił i do tworzenia czegoś i nawet pomysły sami się nasuwają i w takich okolicznościach można pracować, niewinnych, nie?
4: To mówił Kamil. Także... Od kiedy wy w ogóle istniejecie jako Sweet Blues?
9: Ogólnie można przyjąć od 2018, to było, pamiętam, tutaj z bratem za granicą byliśmy, wróciliśmy i postanowiliśmy, że coś zmontujemy. Szybko to się zadziało. Skład zmontowaliśmy i tak można powiedzieć, że od 2018 już na dobre tutaj z Kiśkiem no, zaczęliśmy.
10: Tak, od powrotu samego w sumie.
9: Tak.
10: To już tak zaczęliśmy montować tutaj skład, nie? Od tej pory gramy, tak.
4: No i bywały różne rzeczy po drodze, perypetie różne. Skład został prawie braterski, bo braci jest tutaj trzech, prawda? Kamil, Krzysiek i Mirek. Kamil,
10: czyli
4: Krzysiek.
10: Połowa zespołu tak, jeszcze została.
4: Czyli można powiedzieć.
10: W rodzinie.
4: Tak jest. Czyli, ale co, wy rządzicie, bracia? A, cisza.
9: Szczerze mówiąc, tu chcemy podejść w taki sposób, że nie będzie kto rządzi, kto nie rządzi. Tu ma po prostu być równość. To o to chodzi, bo wszyscy dążymy ku jednemu, nie?
4: A to nie jest tak, że macie większość?
9: Przede wszystkim, że jak w zespołach nie rozbywało, tak jak jest przykład najlepszy w Lady Punku, przeważnie no, Borysewicz z Panasewiczem, tak? To był taki przykład. Oni tam dominowali nad wszystkim i ustalali. Założyli to wszystko, ale ja myślę, że zespół powinien mieć lidera. Ogólnie co to wszystko trzyma. Ale też sądzę, że po prostu jesteśmy równi i nikt nikomu tutaj nie będzie wyższym nad kimś, bo to nie o to chodzi w tym wszystkim. Dochodzić do pewnych kompromisów wspólnie, tak? I w ogóle, no na tym to polega, no nie inaczej, nie?
4: Dobra, Kamil, to zapytamy wokalisty w takim razie. Tego nowego czy starego, nie wiem już jak cię nazywać, słuchaj.
8: Stary, nowy.
4: No właśnie, jak to było? Jaka jest twoja historia?
9: Kręgi delikatnie poszerzyć, lokalnie bardziej grać. No ale ta muzyka już powstała. Ta muzyka już powstała, możemy ludziom przypomnieć ten jam, grać oczywiście, robić to, co kochamy, to, co lubimy, ale gdzieś tam po prostu cały czas pomysł się układa w głowie, żeby próbować swoich sił własnych. Własnych sił, ja nie mówię, że to mają być jakieś mega numery trudne, jeżeli chodzi o instrumenty.

0: to, co teraz gramy. Chociaż nie mówię, że dżem nie jest piękny, bo wiadomo, no póki co bazujemy na tym, to jest nasz priorytet, jeżeli chodzi o, o zespoły. Chociaż jeszcze tak muszę tutaj dodać, że tak jak tutaj z Krzyśkiem, Krzysiek do nas tutaj właśnie powrócił i co mi się u niego podoba, że on po prostu nie jest zaszufladkowany w jednej muzyce. On sięga naprawdę po różne numery światowe, Lynyrd Skynyrd, no różne, klasyki same. I będziemy mogli w stanie nawet po prostu podczas koncertów zaprezentować ludziom coś po prostu z innego klimatu, niepodobnego, z innej beczki. To by było fajne. Na przykład no, na końcu gdzieś walniemy jakiś tam numerek Lynyrd Skynyrd, no nie wiem, Simple Man czy coś takiego. I możemy ludzi zainteresować w ten sposób. Powiem krótko, z Krzyśkiem to możemy zrobić. On naprawdę, chłopak...
1: Da radę.
0: Tak, da radę, bo tutaj miałem okazję niejednokrotnie go posłuchać. I od razu strzela w dychę, nie? Także fajnie. I no myślę, bo ja też ogólnie lubię też zagraniczne numery. Nie tylko dżem, bo ja dżem u mnie to jest numer jeden, u nas wszystkich przede wszystkim, najbardziej.
1: Macie to wpisane w tam.
0: Ale są inne fajne zespołu. Kapele, z których też trzeba troszeczkę czerpać inspiracji, tak myślę, bo można się więcej nauczyć. Można z każdego tam zespołu coś wyciągnąć.
1: To mamy tak określone granice mniej więcej muzyczne. Co robicie, co chcielibyście? Ale powiedzcie, jakie są wasze granice takie geograficzne? To znaczy, jaki jest wasz zasięg działania? Gdzie chcielibyście koncertować na przykład? Na jakim terenie? Bo trochę jesteście tak rozsiani, nie?
0: Tak,
1: mieszkając w różnych miejscowościach.
0: Powiem szczerze, że fajnie by było naprawdę jeździć wszędzie. Nie ograniczać się tylko do lokalnych miejscowości. Jeździć wszędzie, bo jest możliwość. Dzisiaj są możliwości, są samochody, można dojechać na czas.
1: Bo jakie są wasze miejscowości? Powiedz proszę.
0: Ja spod Kwidzyn na Górki, no można powiedzieć Kwidzyn. Tutaj...
2: No Mirek, ja jestem tutaj właśnie z okolic Iławy, no to tutaj Jędrychowo, Kisielice dokładnie, gmina, nie?
1: Tak jest. Krzysiek?
3: Ja pomiędzy nimi, w sumie taka mała wioseczka Czarne Dolne, ale no można powiedzieć, że tak też pod Kwidzyn, nie?
1: I drugi Krzysiek?
4: Ja Kwidzyn.
1: Kwidzyn i Darek?
5: Lichowo, okolica Prawód.
1: I to gdzie się spotykacie? Gdzie gracie?
2: W sensie chodzi o próby, tak?
1: Czy... O próby mi chodzi.
2: No to mamy salkę, wynajęliśmy sobie 24 metry właśnie pomieszczenie jedno, a drugie no tam 40 parę metrów ma, nie? To pomieszczenie całe. Żeśmy sobie, ona była w takim stanie trochę opłakanym. Żeśmy sobie tam porobili, poremontowali, przede wszystkim wygłuszyli i tam się spotykamy właśnie co sobota albo co druga sobota. To zależy jeszcze jak tam właśnie komu pasuje, nie?
1: A
2: wiadomo,
1: gdzie?
2: Ta próba. Czarnodolne, to jest Czarnodolne, to jest właśnie gmina Gardeja, powiat Kwidzyn. Dobrze będzie, jak cała Polska, to już wystarczy, wystarczająco dla
1: dobrze
2: nas.
1: Dobrze będzie, przepraszam cię bardzo, Mirek, ale dobrze będzie, jak w Jędrychowie zagracie, tak?
2: Graliśmy.
4: Jak wykupią, graliście. Będą tanie loty na Marsa, to też jesteśmy.
1: Też chętni. Może być. Graliście w Jędrychowie, bo tam was słyszałam pierwszy
2: tak,
1: raz.
2: Tak, właśnie żeśmy,
1: tam się
2: pani redaktor, żeśmy się tam właśnie poznali.
1: Tak jest, pani redaktor.
2: W Jędrychowie.
1: Tak jest, tam żeśmy się poznali. Jakie macie plany najbliższe?
2: Plany moje odnośnie do zespołu, no to właśnie wyjeżdżać, koncertować, działać jak najbardziej zespołowo, nie? Mhm. Spotykać się właśnie, że tak jak to wspomniałem wcześniej do Krzyśka, żebyśmy po prostu poczuli to do siebie, że jesteśmy jedną wielką rodziną.
1: Widzę, że lider się jakby sam wybrał, lider zespołu, nie dopuszcza was, dopuści was do głosu.
3: Ja myślę, że ogólnie teraz priorytetem dla nas będzie osadzić się w tym składzie, co teraz obecnie zmontowaliśmy. Iść do przodu, grać, ćwiczyć, rozwijać się.
1: To mówił Krzysiek.
3: I się nie poddawać. No bo muzyka jest silniejsza, nie? Od wszystkiego.
1: To jest ciekawe, jak tutaj ze słuchaczami Radia SK obserwujemy, jak wy się rozwijacie, co się z wami dzieje przez te lata. To jest wasz drugi wywiad. Umawiamy się już za rok też przyjedziecie, no nie?
3: Oczywiście.
1: Przed sezonem, żeby zapowiedzieć, gdzie będziecie grać. I nie tylko w Jędrychowie, mam nadzieję, wówczas.
0: Tak, wiadomo, no w okresie letnim jest najwięcej tych koncertów, grań i w ogóle, no, ale zima też jest potrzebna na próby, ćwiczenia, ustalania pewnych rzeczy.
2: To nieważne, czy to będzie wioska, czy miasto, jeżeli po prostu sołectwo, skąd

0: W Jędrychowie, mam nadzieję, wówczas.
1: Tak, wiadomo, no w okresie letnim jest najwięcej tych koncertów, grań i w ogóle, no ale zima też jest potrzebna na próby, ćwiczenia, ustalania pewnych rzeczy.
2: To nieważne, czy to będzie wioska, czy miasto, jeżeli po prostu sołectwo skąd

0: od małych scen, nie? No to Jam tak zaczynał i inne właśnie zespoły, także nieraz jakaś tam scena z desek zbita i na jakimś tam polu, murawie i grali, nie? Po prostu zespoły. No i teraz w tej chwili są legendarnymi kapelami, także myślę, że no trzeba brać wszystkie koncerty na początek, nie?
1: To teraz minuta dla was. Możecie powiedzieć teraz, słuchajcie, drodzy państwo, mamy repertuar taki i taki, chcecie nas, to zapraszajcie.
2: Gramy muzykę Jam, jeżeli chcecie nas posłuchać na żywo, po prostu znajdziecie nas na różnych stronach internetowych. No i zawsze zagramy dla was.
0: Wpadajcie, zapraszamy, zespół Speedlus. Jeżeli chcecie posmakować kawałek dobrej muzyki, rockowo-bluesowo, reggowej, to zapraszamy. Usłyszycie stare przeboje z Zaryśka, usłyszycie przeboje za Maćka Balcara, no i usłyszycie przeboje za Jacka Dębuckiego. Także zapraszamy na koncert, na koncerty w ogóle plenerowe, koncerty w pubach. Co tu wiele mogę powiedzieć? Wbijajcie!
1: Powiedział Mirek, obok siedzi Kamil, jest jeszcze Krzysiek, drugi Krzysiek, czyli wokalista, i Darek, czyli zespół Sweet Blues. Bardzo wam dziękuję za spotkanie.
0: Dziękujemy również.

0: Iława News. To jest magazyn reporterów Eski Iława.
1: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska Iława oraz Marta Siedlecka, internista i kardiolog pracujący w Iławskim Oddziale Kardiologicznym. To jest ten czas, kiedy rozmawiać będziemy na temat otyłości bez wstydu i bez presji. Bo pani doktor z taką propozycją do redakcji Radia SK przybyła i oddajemy pani ten czas antenowy, bo to jest bardzo ważny temat. Okazuje się, że coraz ważniejszy i coraz częstszy.
2: Jest to temat bardzo poważny, dlatego że w ostatnich latach obserwujemy bardzo duży wzrost pacjentów z nadwagą i z otyłością. W Polsce szacuje się, że około 60% populacji to są osoby z nadwagą i otyłością, z czego 25% to są osoby z otyłością, czyli z chorobą, którą trzeba leczyć.
1: Co to jest choroba otyłościowa i jak powstaje?
2: Choroba otyłościowa jest to choroba, która postępuje, która bardzo mocno lubi nawracać i jest to choroba wieloczynnikowa. Niemniej jednak powstaje ona w momencie, kiedy dajemy naszemu organizmowi nadmiar energii, czyli nadmiar energii z posiłków. Poza tym nie robimy nic więcej, czyli jest to nadmierna podaż energii, której nie jesteśmy w stanie wykorzystać. Ta energia odkłada się w naszej tkance tłuszczowej. Każdy człowiek jest zaprogramowany w ten sposób, że ma jakąś ilość tkanki tłuszczowej. Jest to nasza fizjologiczna tkanka tłuszczowa podskórna, która magazynuje energię. Jeżeli tej energii jest za dużo, ta tkanka tłuszczowa zaczyna się zwiększać. Choroba otyłościowa powstaje wtedy, kiedy tkanka tłuszczowa zaczyna bardzo mocno przerastać, rozwijać się. Co to znaczy? To znaczy, że

0: świat. I tutaj no, niechlubne takie miejsce zajmuje oczywiście Ameryka, no i też Wielka Brytania. Ale Polska też jest na bardzo chlubnym miejscu, oczywiście w cudzysłowie, dlatego że wśród dzieci też narasta nadwaga i otyłość i niestety Polska zajmuje pierwsze miejsce w zwiększającej się masie ciała u dzieci. W populacji polskiej około 60% ludzi ma nadwagę lub otyłość. No póki co nadwaga ma większy procent, 20% to osoby z otyłością, a 40% to osoby z nadwagą.
1: Jaka jest różnica między otyłością a nadwagą?
0: Nadwaga, możemy powiedzieć, że to jest taki troszeczkę wstęp do otyłości. Mamy pewne wskaźniki mówiące o tym, czy mamy nadwagę, czy mamy otyłość. Jest coś takiego jak BMI. Każdy z nas może to sobie wyliczyć. Jest to bardzo prosty wskaźnik. Należy podzielić swoją wagę w kilogramach przez wzrost w metrach do kwadratu. I jeżeli ten wskaźnik wyjdzie powyżej 25, to znaczy, że mamy nadwagę. Nadwaga kończy się na liczbie 30. Od 30 zaczyna się otyłość. Mamy otyłość pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Jest to może nie do końca dokładny taki wskaźnik, tak się mówi i nauka szuka oczywiście innych takich wykładników, które mogłyby zdefiniować jeszcze dokładniej tą chorobę, ale też takim prostym wskaźnikiem, który sami też możemy sobie zmierzyć, jest obwód pasa. Dla kobiet prawidłowy obwód pasa jest poniżej 80, dla mężczyzn poniżej 94 cm. Więc każdy z nas może sobie to obliczyć. I jeżeli te centymetry wychodzą ponad to, o czym mówię, to musimy się zacząć zastanawiać, czy nie powinniśmy zacząć działać.
1: Czy w Pani ocenie może tak być, że za chwilę więcej niż te 60% populacji Polski będzie się zmagać z chorobą otyłościową?
0: Zdecydowanie tak, dlatego że od lat 70. wzrosła trzykrotnie ilość osób z nadwagą i otyłością. Szacuje się, że w 2035 roku ilość osób z otyłością, z samą otyłością, wzrośnie z 25% do 33%, więc już nie co czwarta osoba będzie otyła, a co trzecia osoba będzie otyła. Więc myślę, że jest o co walczyć i to jest taki wskaźnik dla mnie osobiście bardzo zatrważający.
1: Czy inaczej w takim razie rozmawiać z młodymi ludźmi, inaczej ze starszymi, z dorosłymi w zakresie profilaktyki? Innymi słowy, inne argumenty tutaj są potrzebne, żeby z młodymi rozmawiać? Czy przykład osobisty? Jak do tego podejść?
0: Każdy z nas wymaga, myślę, czegoś innego. U osób młodszych bardzo dużo zależy od tego, co pokazują nam rodzice, od takich wzorców wyniesionych z domu. I nauka mówi, że właśnie te osoby młodsze, dzieci, młodzież, u tych osób najważniejsza jest profilaktyka, czyli wzorce. Wzorce żywieniowe, wzorce aktywności, wzorce radzenia sobie ze stresem. I jeżeli takich wzorców nie mamy wyniesionych z domu, no to któż ma je nam pokazać? Wzorce osobiste? Tak, mam wzorce osobiste, bo mam dwie córki i czasami sobie rozmawiamy i ja im próbuję coś tam pokazać, jakieś tam wrzutki robić, na przykład pamiętacie, że macie jeść to i to. Tak, mamo, wiemy, białko. Tak, białko jest bardzo istotne. Druga taka rzecz, no moje córki są przyzwyczajone do tego, że piją wodę. Zresztą ja mam tutaj też termosik z wodą, bez którego się nigdzie nie ruszam. I to też jest bardzo ważne. Także tak, uczę swoje córki, znaczy już są nauczone. To są córki 20-letnie, więc myślę, że dobrze wszystko wiedzą. Wagi, która nie spowoduje chorób, między innymi chorób sercowo-naczyniowych, bo to są choroby, o których się dużo mówi, bo je widać. Bo są oddziały,

0: biologii, który leczy serce.
1: Są też takie, których nie widać.
0: Tak, są też takie, których nie widać i dlatego ta zdrowa dieta jest tak bardzo ważna. Co to jest ta zdrowa dieta? W ogóle, czy osoby z chorobą otyłościową powinny być na diecie? Dieta, ja rozumiem przez słowo dieta, rozumiem zdrowe żywienie, bo diety restrykcyjne, wszelkie, które możemy znaleźć w internecie, to są diety redukcyjne, gdzie uważa się, że one dadzą efekt utraty wagi. To tak nie działa.
1: Co my sobie tam zredukujemy przy takiej diecie redukcyjnej?
0: Co my zredukujemy?
1: Składniki odżywcze?
0: Energię. Przede wszystkim energię i chęć do stosowania zdrowego jedzenia.
1: A taki rodzaj postu, czy też, nie wiem, sposób żywienia, że ja sobie na przykład nie jem do 16, a potem od 16 do 20 jem i potem znowu do 16 nie jem. To jest okej?
0: Tak, słyszałam o takim poście i też właśnie nie jedzeniu do którejś tam godziny. Myślę, że jeżeli coś komuś służy, to niech sobie tak robi, ale generalnie my funkcjonujemy od rana. Większość osób funkcjonuje od rana i potrzebuje energii. Nasz mózg potrzebuje energii. Dlatego ja jestem takiej diecie przeciwna. Może nie przeciwna, tylko nie jestem zwolennikiem takiej diety. Ja jestem zwolennikiem diety zdrowej, czyli zdrowego żywienia, a zdrowe żywienie w tej chwili opiera się na talerzu żywieniowym. Talerz żywieniowy, czyli to jest takie koło, kiedyś była piramida żywieniowa. Teraz jest talerz żywieniowy, który w 50% swojego składu zawiera warzywa i owoce z przesunięciem w kierunku warzyw. 25%, czyli 1/4, kolejna część talerza zawiera białko. Jest to białko i roślinne, i zwierzęce, kto co lubi, kto co preferuje. Ale jest to bardzo istotna część tego talerza. Ja osobiście wiem, że cały czas tego białka u mnie jest za mało, a do tego nakłoniła mnie kiedyś moja koleżanka po fachu, bym tak powiedziała, Sylwia Urbańska, która kilka lat temu powiedziała mi: Marcia, jesteśmy już stare i musimy zacząć się dobrze odżywiać. Rozumiesz, białka trzeba jeść dużo. Ja mówię: Sylwia, o czym ty do mnie mówisz? Jakie białko? Teraz zrozumiałam, że to białko jest bardzo ważne, dlatego że białko buduje mięśnie, a z wiekiem tych mięśni niestety nam ubywa. Jeżeli nie uprawiamy aktywnie sportu, to nie budujemy mięśni. Białko jest bardzo ważnym składnikiem naszej diety, naszego zdrowego żywienia, dlatego że jest najbardziej sycącym składnikiem, czyli na długo czujemy sytość i nie czujemy zbyt szybko głodu. Białko jest też nam niezbędne do budowy masy mięśniowej, która jest nam bardzo potrzebna w momencie, kiedy zaczynamy troszkę się starzeć. Potrzebujemy tej masy mięśniowej do prawidłowego funkcjonowania codziennego, do chodzenia, do wchodzenia po schodach, a tego niestety brakuje starszym osobom, brakuje siły, po prostu brakuje mięśni. Białko też jest potrzebne do produkcji hormonów, enzymów, do prawidłowego funkcjonowania naszego ciała. Wtedy, gdy spożywamy białko, my też uzyskujemy bardzo duże efekty termiczne, to znaczy ono jest bardzo, bardzo dobre przy zmniejszaniu wagi, w procesie redukcji, dlatego że do spalenia białka potrzebujemy bardzo dużo energii, więcej niż do spalenia tłuszczu albo cukru. I wtedy uzyskujemy lepszy efekt spadku wagi. Dlatego wszystkie osoby, które chciałyby zacząć walczyć ze swoją chorobą otyłościową, bardzo zachęcam do spożywania białka. Gdzie my znajdziemy to białko? Białko możemy znaleźć w produktach zwierzęcych i w produktach roślinnych. Jeżeli jemy mięso, bo oczywiście nie zawsze się to zdarza, że wszyscy nie jedzą mięsa, zwracajmy uwagę na to, co jemy. Jedzmy chude mięso, białe mięso, czyli kurczaki, indyki, ale też jeżeli mielibyśmy wybierać mięso czerwone, to proszę czasami rozważyć też dziczyznę. Dziczyzna jest mięsem czerwonym, ale jest to mięso, które zawiera o wiele mniej cholesterolu niż bardzo rozpowszechniona w naszym społeczeństwie wieprzowina. Jedzmy ryby.

0: Ryby tłuste, ryby morskie, łosoś, pstrąg, dorsz, które też dają nam bardzo dużo białka. No i oczywiście owoce morza. Ja się sama nauczyłam jeść owoce morza. Nie lubiłam owoców morza, ale powiem szczerze, teraz robię to z przyjemnością i takim moim ulubionym owocem morza jest ośmiornica. Produkty roślinne to są strączki, przeróżne fasole, mamy naprawdę bardzo duży wybór fasoli, soczewica, ciecierzyca, tofu, hummus, są też makarony z tych strączków. No i oczywiście cała gama nabiału, ale chudego nabiału, czyli twarożki, sery, ser kozi, kefiry, maślanki, jogurty. Możemy szukać też takich produktów, które zawierają troszkę więcej białka, czyli produkty wysokobiałkowe. I do tego też bardzo, bardzo namawiam, bo tu naprawdę widać efekty, widać, czujemy tą sytość i efekt zmniejszania wagi czuć, widać. I kolejna część tego talerza, 1/4, to są węglowodany. 1/4, dlatego że my potrzebujemy energii, ale węglowodany nas nie sycą, o tym trzeba pamiętać. Syci nas białko. I dla osób, które chcą się zdrowo odżywiać i chcą zmniejszyć wagę, bardzo ważne jest właśnie to białko, bo ono syci. Węglowodany sycą na chwilę, a białko sycą na bardzo długo i często pacjenci o tym po prostu nie wiedzą, dlatego trzeba o tym mówić. I ja jestem zwolennikiem tego, że jeżeli ktoś nie radzi sobie z dietą, to mamy doskonałych specjalistów, mamy dietetyków. Ja każdego pacjenta zachęcam do takiej wizyty u dietetyka. Ludzie boją się dietetyków, właściwie może nawet takiego tych zaleceń dietetycznych, bo uważają, że jak pójdą do dietetyka, to dostaną bardzo restrykcyjną dietę. No i właśnie to jest błąd, bo to nie są diety restrykcyjne, tylko to są diety, którymi ludzie się najadają. One są tak ułożone, są nastawione na te dobre składniki odżywcze, sycące składniki odżywcze, po zjedzeniu których my nie czujemy głodu. A przy okazji obniżamy energetykę takiego posiłku.
1: Czego unikać w takim razie? Czy mając już chorobę otyłościową, czy też nie, po prostu działając profilaktycznie? Czego unikać?
0: Czego unikać? Ja bym powiedziała bardzo krótko. Przetworzonej żywności.
1: Co to takiego jest i dlaczego taka niedobra jest ta żywność?
0: Powstaje w procesie przetwarzania termicznego, chemicznego, żywność, która zawiera dodatki, które nie występują w naszej tradycyjnej kuchni. Jest dodane coś, czego my nie mamy w kuchni, nie mamy w szufladach, szafkach. To są produkty, które dodają nam smaku, zapachu. To są jakieś emulgatory, stabilizatory, konserwanty. To są też produkty, składniki modyfikowane, na przykład skrobia modyfikowana, tłuszcze, które ulegają przeróżnym procesom, które są utwardzane na przykład, ale też to są substancje, które polepszają strukturę żywienia, żywności. Czyli na przykład żywność nam chrupie pod zębem. Po taką żywność chętniej się sięga. Takie są badania, że ludzie bardzo lubią taką żywność, bo ona chrupie, bo ona troszkę inaczej smakuje, bo daje większą sytość. Ale ta sytość jest na chwileczkę. Za jakiś czas robimy się bardzo głodni, ponieważ nie jest to żywność, która daje nam dobre składniki odżywcze. Drugą taką rzeczą, o której trzeba powiedzieć, mówiąc o żywności wysoko przetworzonej, to jest to, że to jest żywność, która jest łatwiej przez nas trawiona. Nie potrzebujemy za dużo energii do tego, żeby tą żywność strawić. Czyli wydatkujemy mniej energii. To od razu nam podwyższa bilans energetyczny spożywania pokarmu, bo dajemy dużo kalorii, bo żywność wysoko przetworzona ma dużo kalorii i dajemy mało energii, która nam tą żywność spala, więc bilans jest dodatni. Mówi się, że ta żywność wysoko przetworzona, ona ma po prostu inne wiązania chemiczne. Żywność ma porozrywane wiązania chemiczne i nasz organizm już nie musi wkładać żadnej pracy, żeby te wiązania porozrywać i strawić tą żywność. Ta żywność dostarcza nam więcej też niedobrych składników, bo weźmy migdały, orzechy. Jeżeli mamy surowe orzechy, to z tych orzechów

0: wchłaniamy troszeczkę mniej tłuszczu, bo to jest produkt naturalny, surowy. O wiele więcej wchłoniemy tłuszczu z masła orzechowego. I to jest orzech, i to jest orzech, ale to jest orzech przetworzony. Tak samo bardzo prosta rzecz. Jeżeli mamy kupić sobie płatki zbożowe na śniadanie, kupmy płatki górskie, dlatego że to są płatki nieprzetworzone. One zawierają też dużo błonnika, a już płatki błyskawiczne są tego błonnika pozbawione i tak naprawdę ta sytość będzie szybko, ale będzie na krótko. I żywność przetworzona potrafi dostarczyć do 50% więcej kalorii niż żywność nieprzetworzona. Są to takie dane bardzo niepokojące, ale właśnie to jest taki fenomen tej żywności ultraprzetworzonej, która może zawierać tak naprawdę taki sam skład tłuszczowy, cukrowy, ale przez to, że jest żywnością przetworzoną, kalorii będzie miała zdecydowanie więcej. No i oczywiście te wszystkie substancje, o których powiedziałam. Żywność ultraprzetworzona jest bardzo szeroko dostępna, bardzo łatwo dostępna, jest też tania, bo o to chodzi w tej żywności, żeby wydatki i produkcyjne, i wydatki, które my ponosimy, kupując tą żywność, były o wiele mniejsze. No i oczywiście o brak czasu. Im bardziej przetworzoną żywność kupimy, tym szybciej ją przygotujemy, chociażby to są jakieś gotowe produkty z małych sklepików, czy jest to żywność z restauracji szybkich takich, czyli fast foodów, i niesie to ogromne zagrożenie. Coraz więcej się mówi o tym, że jest to główna przyczyna tego, że ta choroba otyłościowa tak bardzo, tak szybko narasta.
1: A co z godzinami posiłków? Tutaj już troszkę zaczęłyśmy mówić o tym, że to nie jedzenie do 16, ale bardziej mnie interesuje ten wieczór. Czy jeżeli kładę się spać o godzinie 23, to o której powinnam jeść kolację i czy to w ogóle jest ważne?
0: Generalnie nasz organizm powinien troszeczkę odpocząć od tego posiłku, bo każdy narząd powinien się zregenerować w czasie snu. Nic dobrego nam nie przynosi jedzenie takie nocne, wieczorne, i to jest bardzo krótki wstęp do tego, żeby wyrabiać w sobie te złe nawyki żywieniowe, czyli podjadanie. Podjadanie jest to ogromny problem wśród pacjentów i pacjentów z chorobą otyłościową, nadwagą. Myślę, że każdy z nas sobie coś tam podjada wieczorem. Jest też coś takiego jak łapanie się, jeżeli ktoś jest świadomy, to łapanie się właśnie na tym podjadaniu. Po co my to robimy? Czy to jest nam tak naprawdę potrzebne? Nie, to nie jest nam potrzebne, to nasza głowa chce. Jest takie wyrażenie, które myślę, że każdy z nas doświadczył, czyli food noise, tak to się teraz określa. To jest taki stały szum w głowie, mówiący o tym, że coś bym zjadła, coś bym przegryzła, myślę o jedzeniu cały czas. Padam z pracy do domu i pierwsze co to muszę zrobić, to jest zjeść. To są takie mechanizmy prowadzące do powstawania właśnie otyłości. Jeżeli nie uświadomimy sobie takich mechanizmów, to jest to bardzo szybka droga do powstawania nadwagi i choroby otyłościowej.
1: Jesteśmy tutaj w naszej rozmowie o otyłości bez wstydu i bez presji. Tak się umawiałyśmy z panią dr Martą Siedlecką, internistą i kardiologiem pracującym na co dzień w Iławskim Oddziale Kardiologicznym, a tutaj z misją w temacie otyłości bez wstydu i bez presji. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.

0: ten nasz profil działalności wygląda, że nigdy nie staramy się nie odmawiać pomocy żadnej instytucji, która chciałaby coś zrobić na wodzie. Jesteśmy też zobowiązani licznymi dotacjami, które otrzymujemy od samorządów, za które oczywiście bardzo jesteśmy wdzięczni, co też co roku podkreślamy, że jest w naszym regionie tendencja, żeby to ratownictwo wodne wspierać, żeby na wodach naszego województwa, naszego powiatu, naszych gmin było bezpiecznie. W związku z tym, z tymi instytucjami samorządowymi też staramy się współpracować, staramy się, żeby ta współpraca wieloletnia już, można powiedzieć, działała i no, była coraz lepsza.
1: Odbywało się ostatnio znakowanie Wielkich Jezior Mazurskich. Jeziorak do nich co prawda nie należy, ale u nas też odbywa się znakowanie szlaków. Tak z punktu widzenia fachowca pływającego po wodzie, są jakieś niebezpieczne rejony jeziora, na które zwłaszcza niedoświadczeni żeglarze, turyści powinni uważać?
0: Bardzo dużo jest takich miejsc. Za oznakowanie odpowiada Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. To ta instytucja wraz z Wodami Polskimi jest odpowiedzialna za oznakowanie szlaku żeglownego, bo też warto przypomnieć, że jeziorak jest drogą wodną, w związku z tym obowiązują tam wszystkie przepisy żeglugowe. Natomiast miejsc niebezpiecznych jest dużo, o ile na Wielkich Jeziorach Mazurskich dużo jest różnych dodatkowych znaków informujących o tym, że są jakieś miejsca niebezpieczne, na przykład tak zwane boje kardynalne, znaki, które są oświetlane całodobowo. To na jezioraku wciąż tego brakuje. My wielokrotnie też postulowaliśmy, żeby oznakowywać na przykład miejsca niebezpieczne żółtymi bojkami, informującymi o tym, że jest w tym miejscu jakieś zagrożenie. Też bardzo zależało nam, żeby te znaki były oświetlone z tego względu, że mimo, że po jezioraku nie wolno żeglować nocą, no to jednak służby ratownicze są zwolnione z tego zakazu i wielokrotnie nocą pływaliśmy. Kilka lat temu we własnej inicjatywie oznakowaliśmy taśmami odblaskowymi te boje nawigacyjne, ponieważ zdarzało się, że w takie boje statek ratowniczy nocą uderzał. W związku z tym wiele na jezioraku jest do zrobienia, jeżeli chodzi o oznakowania miejsc niebezpiecznych, natomiast myślę, że będzie to szło w dobrą stronę. Coraz bardziej pomocne też są różnego rodzaju aplikacje, na przykład aplikacja Żegluj. Dodatkowo już też od kilku lat na naszej stronie internetowej znajdują się informacje o tym, jakie aplikacje są przydatne w żegludze na jezioraku. Jest tam też mapka z miejscami niebezpiecznymi, w związku z tym każdy trochę słabiej doświadczony żeglarz ma możliwość na naszą stronę internetową wejść, zapoznać się z komunikatami, zasadami bezpieczeństwa. Tak staramy się też taką kampanię informacyjną prowadzić.
1: W skrócie można powiedzieć, że na przykład uważajcie dopływając do Siemian, strzelam w tym momencie, czy do jakiejś wyspy na wysokości jakiejś miejscowości trzeba uważać, bo na przykład tutaj płyciej.
0: Takich miejsc znalazłoby się sporo. Pierwsza płycizna jest już na wysokości Szałkowa. Kolejne wypłycenia są przy Kwirach, to są też miejsca niebezpieczne. Dalsze wypłycenie będzie przy wyspach Gierczak. Pomiędzy wyspami Gierczak, to tak już to co z pamięci mówię, zaraz za Makowem, a przed wejściem na wyspę Gierczak. Tych miejsc znalazłoby się dużo. Mówię, o ile starzy, wytrawni żeglarze raczej te miejsca znają na pamięć, o tyle czasami jest trudniej tym mniej doświadczonym żeglarzom. No i szczególnie trudne jest to wtedy, kiedy jest już

0: że w tym roku uda się ten projekt dowieść do końca, tak żeby już być może od przyszłego roku szukać środków na budowę tej bazy. Zdajemy sobie sprawę, że na pewno będzie to temat, który nas jako stowarzyszenie przerośnie, jeżeli chodzi o poszukiwanie tak dużych środków, natomiast gorąco liczymy na to, że w dalszym ciągu na tą ogromną przychylność naszych samorządów będziemy mogli liczyć i wesprą nas w poszukiwaniu środków z różnych źródeł. Ten temat bazy uda się dowieść do końca. Jest to dla nas naprawdę ważne z tego względu, że ktoś, kto u nas nie był, może sobie nie zdawać sprawy, w jakich warunkach my musimy przebywać i pracować. Plus 1, plus 2 stopni. No i proszę sobie wyobrazić, że w naszej bazie nie ma ogrzewania, nie ma bieżącej wody. Toaleta przenośna została ustawiona, z której możemy korzystać. Jest po prostu zimno, jest nieprzyjemnie. Liczna obecność gryzoni, które też w zeszłym roku trochę ponadgryzały niektóry sprzęt, skafandry, który w tym roku trzeba naprawić. No jest to ciężkie. W momencie, kiedy zrobi się cieplej, no to już będzie nam tam łatwiej być, pracować, no bo miejsce jest ładne, jest urokliwe, ale trzeba iść duchem czasu i po prostu no, w pewnych standardach już nie da się funkcjonować. Dlatego gorąco liczymy, że ta inicjatywa jak najszybciej znajdzie swoje szczęśliwe zakończenie i będziemy mogli w takich, no można powiedzieć, godnych warunkach na miarę XXI wieku zacząć funkcjonować i pracować. Zawsze zazdroszczę wszystkim instytucjom takim ochotniczym, ratowniczym, które w Iławie działają, czy to Ochotniczej Straży Pożarnej, czy to Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, także w ich bazie można zrobić sobie herbatę, można skorzystać z toalety. No my wciąż tego jeszcze nie mamy, natomiast liczę, że już niebawem te lepsze czasy nastaną.
1: Jeszcze spytam o zainteresowanie ogólnie bycia ratownikiem. Jakie są rotacje u Was ratowników? Duże wciąż jest zainteresowanie?
0: Zainteresowanie jest spore, natomiast rotacje też są bardzo duże. Wynika to z bardzo prostego faktu. Często przychodzą do nas młodzi ludzie, którzy kończą nasz wewnątrzorganizacyjny kurs młodszego ratownika iławskiego w OPR-u. Oczywiście tacy młodzi ratownicy no, nie mogą być dedykowani do żadnych działań z zakresu ratownictwa wodnego. Ich rola jest taka, że oni obserwują, oni się uczą, oni wspierają działania organizacji, pomagają tym ratownikom zawodowym i też korzystają z wszystkich form rozwoju, których w stowarzyszeniu jest bardzo, bardzo dużo. No i to procentuje tym, że po ukończeniu 17 roku życia można ukończyć kurs zawodowy, czyli szkolenie ratowników wodnych. Następnie po zdobyciu jeszcze innych uprawnień wymaganych ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, taka osoba w wieku 18 lat może być gotowa do pracy. No i warunki, powiedzmy, że są całkiem fajne, stawki całkiem atrakcyjne, natomiast główny problem jest taki, że w większości jest to praca sezonowa. Bardzo często jest tak, że większa część naszej działalności opiera się na pracy społecznej naszych członków, co powoduje też to, że w momencie, kiedy ktoś zaczyna myśleć trochę bardziej interesownie, czyli po prostu potrzebuje pieniędzy, no to po prostu z takiego zawodu odchodzi, taka pasja do ratownictwa schodzi na drugi plan. Oprócz tego z pomocą nie przychodzą nam studia, no bo taki 18-latek jest u nas rok, dwa lata, udaje się go wyszkolić na, nieskromnie powiem, naprawdę dobry poziom, bo co do zasady mamy dobry poziom szkoleń w Iławie, staramy się to podtrzymywać w naszym stowarzyszeniu, żeby to wszystko działało, bo wiemy, że to procentuje, natomiast później taki człowiek idzie na studia, wyprowadza się do dużego miasta, znajduje zatrudnienie gdzieś w jakimś parku wodnym i często już nie jest chętny, żeby do Iławy wrócić. Czasem się zdarza, że ktoś po zakończonej edukacji wraca po iluś tam latach i dalej chce działać, ale nie jest to regularność, w związku z tym ta rotacja kadr jest bardzo duża, no ale robimy co możemy. Tu też z pomocą przychodzi nam postępująca, nazwijmy to, etatyzacja, to znaczy w tym roku dzięki wsparciu, które pozyskaliśmy, będą organizowane dyżury. W okresie wakacji będziemy pełnili dyżury w miesiącach lipcu i sierpniu. Planujemy, aby to się udało zrobić od piątku, od 7 rano do poniedziałku, do 7 rano w każdy wakacyjny weekend. Tych wakacyjnych weekendów będzie 9. To jest możliwe dzięki temu, że stopniowo przekonujemy samorządy do tej inicjatywy. Tu pionierem był pan burmistrz Iławy, pan Dawid Kopaczewski, który od kilku lat przeznaczał środki finansowe na tę inicjatywę. W związku z tym, że od półtora roku jesteśmy już całkowicie samodzielnym, niezależnym stowarzyszeniem posiadającym zgodę ministra na wykonywanie ratownictwa wodnego, nie musimy się już liczyć z żadnymi centralami, tylko działamy na własny rachunek. Udało nam się pozyskać dofinansowanie na te działania patrolowe ze środków Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz ze środków gminy Iława. Miasto w tym roku też planuje wesprzeć tę inicjatywę. Jeżeli to wszystko dojdzie do skutku, to te dyżury będziemy pełnili w formie odpłatnej. To jest o tyle istotne, że w momencie, kiedy pełnimy tylko dyżur domowy, czyli taki dyżur ochotniczy, no to czas dotarcia na miejsce zdarzenia bardzo się wydłuża, bo najpierw ratownik musi z własnego domu dotrzeć do bazy, tam się przebrać, tam się zorganizować, wziąć łódź i wypłynąć do zdarzenia. Zgodnie z przepisami mamy pół godziny od momentu przyjęcia zgłoszenia do momentu wypłynięcia do zdarzenia. Natomiast wiemy, co się dzieje w mieście, wiemy, że są coraz większe korki i to źle wróży dla poszkodowanych na jezioraku, bo ten czas dotarcia będzie się wydłużał. Oprócz tego przypominam, że my pracujemy nad najdłuższym jeziorem w Polsce, a stacjonujemy na

0: południowymi jego krańców. W związku z tym, jeżeli przyjdzie nam dopłynąć gdzieś w środkową część tego jeziora, no to to już się zrobi pokaźna ilość czasu, na przykład godzina od ogłoszenia alarmu do dotarcia na miejsce zdarzenia. I problematyczne robi się wtedy to, że często już taka akcja ratunkowa ma niewiele sensu, tylko będzie to akcja poszukiwawcza, akcja poszukiwania zwłok niestety. W związku z tym ważne jest, żeby ten czas minimalizować i tu z pomocą przychodzą nam właśnie te płatne dyżury. Wówczas ratownicy przebywają w bazie, w miejscu stacjonowania. Do zgłoszenia, które zostanie przyjęte, wypływają natychmiast. I jest to bardzo, bardzo ważne, mają łódź w gotowości i wtedy prowadzenie takich działań ma sens. Dążymy do tego, staramy się przekonywać włodarzy, że ważne jest, żeby przez cały okres wakacyjny te patrole, te dyżury płatne mogły pracować. W ciągu dnia pływać, patrolować akwen jeziora, w czasie nocy pozostawać w gotowości do wypłynięcia do każdego zdarzenia. Oprócz tego ma to też wpływ na to, że ludzie chętnie wrócą do Iławy. Tak, jeżeli ta praca dla ratowników wodnych tu będzie, nie tylko dla 6 na kąpieliskach, ale dla większej liczby osób, to ci fachowi wykwalifikowani ratownicy chętniej tutaj zostaną, chętniej tutaj wrócą. A w Polsce ratownictwo wodne przeżywa postępujący kryzys. Jest spadek jakości szkoleń, jest bardzo dużo podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, o ile niektóre działają całkiem fajnie i prężnie, o tyle inne bardziej są nastawione na przykład na zabezpieczanie basenów, na zabezpieczanie kąpielisk i mniej są zainteresowane zapewnianiem bezpieczeństwa na tak dużych obszarach wodnych.
1: Tak nasunęło mi się na myśl, biorąc pod uwagę, że mamy bardzo długi właśnie jeziorak. Czy nie pojawiły wam się kiedyś w głowie plany przeniesienia siedziby albo zbudowania posterunku centralnie pośrodku jezioraka, tak żeby było porówno odległościowo w każdą stronę?
0: Plany takie może i by były, chociaż trudności są następujące. Po pierwsze, większość ratowników jest z Iławy, więc w momencie, kiedy działamy jako organizacja ochotnicza, to jest to jednak wygodniejsze. Po drugie, też całe zaplecze socjalne, takie jak stacje benzynowe, wszystko jest tutaj na miejscu, serwisy łodzi, więc to byłaby trudność. Idealną opcją byłoby stworzenie posterunku dyżurnego gdzieś w tej środkowej części jezioraka i to byłaby fajna inicjatywa, fajnie gdyby tak się udało zrobić, taki posterunek obsadzić, gdyby na przykład na jezioroku mogły stacjonować 2 zespoły, to już w ogóle byłaby świetna sprawa, można powiedzieć nasze marzenie, wtedy jeden zespół gdzieś w południowej części, drugi zespół w północnej części. Natomiast też trzeba powiedzieć, że większość zdarzeń na jezioroku ma miejsce w części południowej i w części centralnej, tak mniej więcej do wysokości Siemian, do wysokości letniska Chmielówka. Na północ tych zdarzeń jest już mniej. Oczywiście one się trafiają, natomiast przewaga naszych interwencji to jest właśnie ten południowy krańc jezioraka, w związku z tym warunki socjotechniczne mamy takie, jakie mamy i prawdopodobnie już tutaj w południu

Korzystając z okazji, też zapraszam do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej, do włączenia się w nasze struktury. W tej chwili trwa nabór na szkolenie ratowników wodnych. Można do niego przystąpić po ukończeniu 17 roku życia. Jest to kurs, który nadaje uprawnienia zawodowe. Natomiast już w lipcu

0: życia. W związku z tym też całą młodzież Iławską, można powiedzieć, i z okolic serdecznie zapraszamy do wstąpienia w szeregi naszej organizacji, skończenia takiego podstawowego kursu, który, tak jak mówiłem, chociaż nie nadaje oczywiście uprawnień do pracy, to jest fajnym sposobem na rozpoczęcie swojej przygody z ratownictwem wodnym, na poznawanie nowych ludzi, szkolenie się, rozwijanie, korzystanie z licznych dobrodziejstw, które w naszym stowarzyszeniu można osiągać, takie jak możliwości rozwoju kursów. Przede wszystkim można powiedzieć też, że takie ratownictwo wodne to jest troszeczkę styl życia. To staje się pasją, która się podoba, w której się chce być, chce się przebywać, chce się te organizacje tworzyć, bo po prostu jest fajnie. Fajnie jest spędzić ze sobą czas, fajnie jest móc coś porobić, mieć jakąś odskocznię od tego codziennego życia, a nasze piękne miasto stwarza takie możliwości, że nad tym jeziorem można nie tylko wypoczywać, ale też spędzać czas aktywnie.
1: Te najmłodsze roczniki muszą mieć jakieś wymagania, zdolności pływackie na przykład?
0: Tak, robimy to tak, że wymagamy od tych kandydatów, żeby przeszli sprawdzian wstępny, to jest przepłynięcie 50 metrów w czasie poniżej 1 minuty i oddanie skoku do wody. Ten młodszy ratownik, tak jak mówię, to jest kurs nasz wewnętrzno-organizacyjny, w związku z tym te wymagania nie są jakieś tam wielkie, bardziej tu chodzi o to, żeby taki młody człowiek miał podstawowe umiejętności w zakresie pływania, tak, czyli żeby unosił się na wodzie i czasami nie trzeba było samego go ratować, i takie podstawowe umiejętności w zakresie obsługi sprzętu ratowniczego, w zakresie tego, co jest czym, co z czym się je, jak to wszystko funkcjonuje, i taki jest zamysł tego kursu. Natomiast na te ostrzejsze wymagania przychodzi czas oczywiście na kursie zawodowym. Tam już nie ma miękkiej gry, tam są poważne wymagania określone rozporządzeniami i tam wymagamy więcej. Natomiast na tym młodszym ratowniku jest to wszystko takie spokojniejsze, łagodniejsze i bardziej przystępne dla młodego człowieka.
1: To życzę małej ilości interwencji podczas sezonu. Na gościem Eski Iława był prezes WOPR Iławskiego Maciej Nierzyński.
0: Bardzo dziękuję za tę możliwość porozmawiania, za tę możliwość wywiadu. Również życzę wszystkim Państwu bezpiecznego wypoczynku, bezpiecznych wakacji.
2: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
3: Katarzyna Górska i Piotr Bryl, nauczyciele Iławskiej Trójki, ponad 5 lat temu wpadli na pomysł, by sprawdzić, czy uczniowie podstawówek znają się na Iławie. Okazuje się, że bardzo, a międzyszkolny konkurs wiedzy o Iławie odbył się właśnie po raz 5. Zapraszam na relację. Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK Iława.
4: Drodzy Państwo, 5. międzyszkolny konkurs wiedzy o Iławie. Czas zacząć. Witają Państwa
5: Katarzyna Górska
4: i Piotr Bryl.
5: Rozpoczynamy finał 5. międzyszkolnego konkursu wiedzy o Iławie. Na początku pragnę serdecznie powitać panią burmistrz Dorotę Kamińską. Miło mi poinformować, że w tym roku po raz pierwszy konkurs objął swoim patronatem oraz ufundował nagrody Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Gdańsku. A teraz powitajmy uczestników dzisiejszych zmagań. Trzyosobowe zespoły uczniów klas szóstych z 4 iławskich szkół podstawowych. Ze szkoły podstawowej nr 1 Antoni Roguszczak, Michał Chechłowski, Julian Deka. Ze szkoły podstawowej nr 3 Filip Walasek, Maciej Paczkowski, Jan Homka. Ze szkoły podstawowej nr 4 Tomasz Bakiżyński, Michalina Jaworska, Rozalia Wojciechowska. Oraz ze szkoły podstawowej nr 5 Antoni Mirecki, Aleksander Żuralski, Ignacy Leszek. Skoro powitaliśmy już uczniów, czas na nauczycieli, bez których zgody i wsparcia organizacja konkursu w tej formule nie byłaby możliwa. Serdecznie witamy panią Ewę Węglerską ze Szkoły Podstawowej nr 1, panią Kamilę Kozłowską ze Szkoły Podstawowej nr 4 oraz panią Kingę Michalak ze Szkoły Podstawowej nr 5.
4: Pragniemy serdecznie powitać przewodniczącego jury, pana Leszka Dorewskiego, wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 3. Pana Michała Łotka, miłośnika Iławy, samorządowca, radnego miejskiego oraz twórcę internetowego Muzeum Iławy. Pana Dariusza Paczkowskiego, historyka, znawcę dziejów Iławy, radnego i przewodnika miejskiego. Pana Tomasza Skrzypca, historyka, nauczyciela w Zespole Szkół imienia Bohaterów Września 39. Wśród jurorów witam również gości specjalnych, pana harcmistrza Macieja Marciniaka, wieloletniego komendanta iławskiego chówca ZHP. Oraz panią harcmistrz Marię Marciniak, zastępczynię komendanta chówca, wieloletnią instruktorkę. Obecność pana Macieja i pani Marii na dzisiejszym konkursie nie jest przypadkowa, gdyż decyzją Rady Miejskiej w Iławie na wniosek burmistrza pana Dawida Kopaczewskiego rok 2026 został ogłoszony rokiem iławskich harcerzy.
5: Dodatkowo organizatorów konkursu wspierają nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 3, którzy będą czuwać nad sprawnym przebiegiem dzisiejszych zmagań. Są to pani Joanna Kopańska oraz pan Wojciech Roguszczak. Prosimy teraz o zabranie głosu pana dyrektora naszej szkoły, pana Pawła Leszka i uroczyste otwarcie.

0: dzisiejszego konkursu?
1: Dzisiejszy konkurs to okazja, aby przekonać się, że historia to nie tylko daty, miejsca, wydarzenia z przeszłości, ale wspaniała okazja, aby snuć opowieści o miejscu, w którym żyjecie, w którym wszyscy żyjemy, gdzie się rozwijamy, dorastamy, gdzie pracujemy, gdzie czujemy się jak u siebie w domu. Tym miejscem jest oczywiście Iława. Dzisiaj będziemy tutaj opowiadać piękne historie o Iławie. Życzę Wam udanej rywalizacji, ale w duchu fair play. Pamiętajcie, że gracie w zespołach i bardzo ważne jest, aby sobie ufać, współpracować.

historię o Iławie. Życzę Wam udanej rywalizacji, ale w duchu fair play. Pamiętajcie, że gracie w zespołach i bardzo ważne jest, aby sobie ufać, współpracować.

0: I udzielenie kilku słów wsparcia uczestnikom dzisiejszych zmagań.
1: Kochani, zwrócę się do Was, do uczniów w pierwszej kolejności. Przede wszystkim gratuluję Wam ciekawości tego miasta, jego historii, jego tożsamości, bo to jest pierwszy krok do odkrywania własnej małej ojczyzny. Podziękowania ślę również, co ja mam powiedzieć, słowa otuchy popłynęły pewnie już od nauczycieli, więc mogę Państwu pogratulować tego, że wybraliście taką ścieżkę i ta historia jest dla Was i pasją, i misją, i zawodem. I myślę sobie, że mamy dzisiaj mały jubileusz, bo to jest piątka piękna i że przez kolejne edycje tego konkursu będziemy spotykali się znowu, odkrywając, jak to ładnie Pan Dyrektor mówił, bramki historyczne. Gramy faktycznie do jednej bramki i życzę Wam tego, żeby ta historia Wam towarzyszyła, ta miłość do małej ojczyzny i żebyście byli z tego zawsze dumni, a wszystkim, którzy przyczynili się do dzisiejszej organizacji, dzisiejszego, piątego już wydania tego konkursu, bardzo dziękuję. Dziękuję jury, dziękuję ekspertom, którzy zawsze są z nami i zawsze nas wspierają swoją wiedzą merytoryczną i nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała, że bardzo dziękuję za obecność tutaj naszych harcerzy, pana harcmistrza, pani harcmistrz, pana komendanta jednocześnie, bo rok Iławskich Harcerzy to ważny rok dla Iławy. Myślę, że każdy następny rok będzie nam przynosił taki ukłon w stronę ważnej społeczności, ważnej osoby, która tworzy to miasto. Za 50 lat będą tu siedzieli inni uczniowie i odkrywali tajemnice, które Wy dzisiaj tworzycie. Gratuluję serdecznie, powodzenia.
0: Głównymi celami naszego konkursu są popularyzowanie wiedzy o historii, tradycji, kulturze i współczesności naszego miasta, zwłaszcza wśród młodszej części jego mieszkańców. Rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań historią i teraźniejszością Iławy. Budowanie społecznej tożsamości wspólnych Iławian, współczesnych Iławian i wzmacnianie poczucia więzi z rodzinnym miastem. Konkurs składa się z 6 rund. Każda runda kończy się podsumowaniem punktacji przez nasze jury. W wypadku braku możliwości wyłonienia zespołu, który zajmie pierwsze, drugie lub trzecie miejsce, przewidywana jest dogrywka w postaci rundy 7. Runda pierwsza. Kryptograficzny szlak iławskiego harcerstwa. Szyfry i wiedza. Rok 2026 w Iławie to rok harcerski, dlatego ta runda wymaga od nas sprawności globa godnej prawdziwego skauta. Przed Wami dwa wyzwania. Etap pierwszy. Szyfry. Przygotowaliśmy dla Was 4 pytania dotyczące chówca ZHP w Iławie. Odpowiedzi na nie są jednak ukryte. Korzystając z otrzymanych kodów, do

0: dziękuję także dyrekcji szkoły oraz całemu szanownemu jury za podjęcie tego niełatwego wyzwania. Serdecznie dziękuję i wszystkim absolutnie gratuluję. Dzięki.
1: A to był burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski.
2: Ja jestem nieustannie pod wrażeniem tego, co robi Kasia i Piotr. Słuchajcie, to są ludzie pełni pasji, pełni tego, żeby wam jak najlepiej te konkursy przygotować. Jak zobaczyłem dzisiejsze klocki, zobaczcie, nie muszą to być klocki Lego. Chylę przed wami czoła w imieniu jury, w imieniu pana Tomasza i pana Michała. Ja po prostu jestem nieustannie pod wrażeniem waszej ciężkiej pracy, ale jak się patrzy na wasze, przepraszam za określenie, na wasze uśmiechnięte dzioby, to już wiem, że za rok zapraszacie na szósty konkurs.
3: Prawdopodobnie tak.
2: Wielkie brawa dla pani Kasi, dla pana Piotra. Panie dyrektorze, ma pan prawdziwe skarby. Niech pan te skarby pielęgnuje, niech o nie dba, bo to są naprawdę ludzie z niesamowitą pasją, zarażający. Zobaczcie, to jest szósta klasa. To są dzieciaki, które mają tak dopiero drugi rok historię. Nie liczą czwartej opowieści. Kasiu, Piotrze, wielkie, wielkie dzięki.
1: A to był członek jury, Dariusz Paczkowski.
4: Znamy już wyniki, zatem przyszedł czas na wręczenie dyplomów i nagród. Prosimy pana burmistrza oraz członków jury o wystąpienie na środek i wręczenie nagród uczestnikom dzisiejszych zmagań. Zaczniemy od miejsca czwartego. Zapraszamy zdobywców czwartego miejsca, Szkołę Podstawową nr 1. Brawa się należą, ponieważ wykazaliście się ogromną wiedzą. Zapraszamy zdobywców trzeciego miejsca, Szkołę Podstawową nr 5. Dziękuję, ogromne gratulacje. Zapraszamy zdobywców drugiego miejsca, Szkołę Podstawową nr 3. Zapraszamy zdobywców pierwszego miejsca, Szkołę Podstawową nr 4.
5: Brawo!
4: Brawo!
6: Dzień dobry, nazywam się Tomek Bakierzyński.
7: Dzień dobry, nazywam się Michalina Jaworska.
8: Dzień dobry, nazywam się Rozalia Wojciechowska.
1: Z której szkoły jesteście?
8: Jesteśmy ze szkoły nr 4 w Iławie.
9: Pierwsze miejsce to nie lada wyczyn dla nas.
8: Powiem tak, dostaliśmy papiery takie, żeby się przygotować już miesiąc wcześniej, co najmniej, ale wszyscy przygotowaliśmy się może dwa dni przed, bo nam się bardzo nie chciało. Tak jakoś wyszło.
10: Przygotowaliśmy się bardzo mocno, z pani też pilnowała rękę na pulsie, żebyśmy się uczyli.
1: Kto był waszym opiekunem?
10: Pani Kamila Kozłowska, za to bardzo dziękujemy i pozdrawiamy panią. Bez pani byśmy tego nie osiągnęli.
7: Bardzo pozdrawiam panią Kamilę Kozłowską. Jest bardzo dobrą nauczycielką. Bardzo dobrze nas przygotowała do tego konkursu i jesteśmy bardzo zadowoleni, że zajęliśmy pierwsze miejsce.
1: A to jest tak, że wy się w ogóle interesujecie historią Iławy? Jak to się zaczęło u was?
8: W historii jestem po prostu dobra, a historia Iławy w sumie mnie tak zaciekawiła, bo byłam ciekawa. Po prostu, tak jakoś wyszło.
10: A historia, tak jak podróżowanie, to jest mój konik.
8: No, po prostu zaciekawiło mnie, no nic więcej.
1: Jeszcze raz wielkie gratulacje dla zwycięzców, tym razem ekipy ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Iławie. A to była relacja z piątego już jubileuszowego międzyszkolnego konkursu Wiedzy o Iławie. Dzięki za uwagę, Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK Iława.
11: SK Iława News. To jest magazyn reporterów SK Iława.
12: Dawid Jakubowski, dzień dobry. Ciepło się robi, koniom też się robi ciepło, a to oznacza, że znów odżyje plac do skoków wszerz i wzdłuż pod Iławą. W studiu
13: Paulina Pestarz-Kamelska, prezes Stowarzyszenia Klubu Sportowego Leśne Team w Tynfałdzie.
12: W tym roku to grubsze wydarzenie, bo już dziesiąte.
13: Tak, można powiedzieć, że jubileuszowe, natomiast forma się nie zmienia. Zostajemy przy tej samej formie, czyli będą skoki przez przeszkody, będą hobby, dla tych, co też chcą aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu, a jeszcze nie jeżdżą konno.
12: Nie potrafią albo tego konia nie mają.
13: Albo jeszcze nie wiedzą, że mogą.
12: O.
13: Ale to też fajna rzecz, o której warto powiedzieć, bo w tamtym roku już wyszliśmy z tą inicjatywą i w tym roku to się powtórzy. W konkursach niedzielnych będzie rozgrywany konkurs dla zupełnych amatorów, dla dzieci już od trzeciego roku życia. Nie potrzeba mieć żadnych umiejętności, żeby w tym konkursie wystartować. Zapisujemy się. Wszystkie szczegóły u nas na Facebooku znajdziecie, jak to zrobić. Jeżeli nie znajdziecie, to możecie do nas zadzwonić, na pewno poinstruujemy. Zapisujemy się i w asyście instruktora bądź rodzica bierzemy udział w takim bardzo prostym slalomie na koniu, na tym parkurze konkursowym, gdzie startują już jeźdźcy, także jest to taki fajny zaczątek, żeby zobaczyć, że można zacząć w każdym wieku i nie trzeba naprawdę posiadać niewiadomych umiejętności, żeby zacząć jeździć konno.
12: Do kiedy rejestracje, w jakich kategoriach wiekowych? Do Hobby Horse?
13: Zapisy na konkursy Hobby Horse do 22 maja. Zapisy są mailowe, te wszystkie informacje u nas na Facebooku możecie znaleźć. Natomiast na pewno, jeżeli jakaś zbłąkana dusza się pojawi na zawodach,

0: z dzieckiem, które powie, o mamo, tato, ja też chcę wystartować, to nic straconego, można podejść na pewno do komisji sędziowskiej, bądź do biura zawodów, oni jakby zrobią ten zapis na miejscu. Natomiast dla nas jest to zdecydowanie łatwiejsze, jeżeli te zapisy i zgłoszenia wpływają wcześniej, bo te listy startowe trzeba przygotować, żeby później to nie było chaotyczne i wszystko na ostatnią chwilę. Natomiast w Hobby Horse też się rozwijają, co roku coraz więcej dzieci chętnie startuje, w związku z tym coraz lepszych sponsorów udaje nam się znaleźć. W tym roku bardzo fajne nagrody dla dzieciaków od pani Anir, która robi przepiękne rękodzieło. I naprawdę jest co walczyć nawet na nogach.
1: Ja chciałem podpytać o te konie. Czy dużo jest zachodu z, no nie z ich czesaniem, pielęgnacją, tylko ze zrobieniem takiego konia? Czy on musi mieć jakiś atest i jakoś zrobiony być, czy po prostu to są podobizny koni jakkolwiek zrobione?
0: Mówimy o koniach do hobby horse.
1: Do hobby horse.
0: Bo przez chwilę się zastanawiam. Nie, to jest jakkolwiek może ten koń wyglądać. Niektórzy mają swoje własnoręcznie zrobione hobby horse, niektóre kupione w marketach z produkcji masowej, niektórzy z przepięknego rękodzieła za niebotyczne pieniądze. Nie ma to oczywiście wpływu na to, jak nam ten parkour na tych naszych nogach pójdzie, bo to w sumie zależy od umiejętności dzieci, szybkości, ich sprawności. Natomiast na dobrą sprawę to można go zrobić z kartonu i z kija, jeżeli jest taka potrzeba, ale jeżeli ktoś marzy o tym, żeby to był prawdziwy hobby horse, takiego nie ma, to u nas też takiego znajdzie, więc to też nie jest problem.
1: Czyli nawet można to udawać Harry'ego Pottera na miotle.
0: Też, dokładnie. Chodzi o to, żeby się dzieci ruszały, żeby trochę im pokazać tej aktywności fizycznej, taką rywalizację sportową gdzieś tam zasiać u tych maluchów.
1: A właśnie, są ograniczenia wiekowe, to znaczy, czy dorośli próbowali już w poprzednich edycjach, albo czy mogą spróbować?
0: Mogą spróbować, jak najbardziej. Wszystkie kategorie są podzielone wiekowo, w wysokości przeszkód dopasowane do wieku, także startują i dzieci, i dorośli. Zdarzają się śmiałkowie, oczywiście jest ich mało, natomiast tak, któregoś roku nawet wszyscy z obsługi startowaliśmy w jednym z konkursów, żeby było śmiesznie i zabawnie i żeby zachęcić innych.
1: Ktoś wygrał?
0: No oczywiście, że nie wygrał żaden dorosły, tylko wygrało dziecko, dziwo, ale jednak mają dużo więcej gibkości i sprawności te dzieciaki. No śmiesznie.
1: Bo szybsze małe nogi mają. A jeśli chodzi teraz o prawdziwe konie, co będzie można oglądać w jakich kategoriach, od której?
0: 23-24 maja, czyli cała sobota, cała niedziela. Zaczniemy najprawdopodobniej koło godziny 9-10. Zawsze schemat jest podobny. Zaczynamy konkursami niższymi, kończymy na konkursach najwyższych. Nasze zawody łączą też zawsze kwalifikacje do Warmińsko-Mazurskiej Ligi Jeździeckiej. Jest to taki cykl zawodów. W tym roku zresztą też jubiluszowy, bo już piąty rok. To są takie zawody, które przede wszystkim robią ukłon dla jeźdźców amatorów i rozpowszechnienia takiego jeździectwa powszechnego w naszym regionie. Czyli tu nie startują zawodowcy. Tu startują dzieciaki, które zaczynają na przeróżnych koniach. Na kucykach, na koniach bardziej sportowych, mniej sportowych, troszkę bardziej pogrubianych. Każdy tak naprawdę co ma, a chciałby zacząć. To jest bardzo fajna inicjatywa i u nas jedne z wielu kwalifikacji w tym sezonie się odbywają. I te konkursy kończą się na 90 cm. I od tego momentu, czyli od konkursów metr w górę, zaczynamy rozmawiać już o jeźdźcach trochę bardziej zawodowych, którzy często przyjeżdżają albo z młodymi końmi, albo już sami zaczynają troszkę wchodzić w wyższy sport. Tu już wymagamy od nich nie tylko umiejętności, ale też spełnienia wszystkich wymogów i przepisów Polskiego Związku Jeździeckiego. Także tu już nie startuje każdy, tylko ci, co już mają wszystkie licencje i uprawnienia do tego, żeby w tych konkursach brać udział. Nie? Także zaczniemy na pewno rano, skończymy wieczorem, ale poza tym, że będziemy oglądać skoki, na pewno też nie będziemy się nudzić, bo zapraszamy całe rodziny. Będzie też dużo stoisk różnej maści, będzie strefa gastronomiczna, będą dmuchańce dla dzieci, także na pewno będą też oprowadzanki na konia, bo tego nie może zabraknąć przy takiej imprezie, także zapraszamy.
1: A krajoznawcze jakieś oprowadzanki, jak to wygląda ogarnianie konia na co dzień, albo takiego terenu treningowego, stajni?
0: Na takie rzeczy zapraszamy poza zawodami, czyli albo przed, albo po. Teraz zbliża się sezon, więc działamy prężnie, można odwiedzać zawsze, na jazdy też można przyjeżdżać zawsze i poznawać to troszeczkę od kuchni. Natomiast jakby ktoś chciał zobaczyć, jak wyglądają od kuchni organizacje zawodów, to wolontariuszy też chętnie zapraszamy, jeżeli ma ktoś skończone 14 lat, a troszkę go to interesuje, to zapraszamy do kontaktu, bo żeby zorganizować takie duże wydarzenie, jest potrzebna duża grupa osób.
1: Ilu zawodników już potwierdziło udział w tym roku? Czy ta liczba się zwiększa, czy to raczej jest to samo grono?
0: Jeżeli chodzi o ten rok, to dopiero panel zgłoszeń ruszył, tak naprawdę te zapisy dopiero ruszyły, a będą zgłoszenia wpływać tak naprawdę praktycznie do ostatniego dnia. Od już chyba trzeciego roku z rzędu udaje nam się utrzymać taką liczbę powyżej 100 zawodników, 100 par. Natomiast co roku ta tendencja jest wzrostowa, także liczymy w tym roku na powyżej 130 par, a jak wyjdzie, to się okaże.
1: Któreś roczniki są bardziej aktywne, albo więcej jest zawodników w jakiejś kategorii wiekowej?
0: No zdecydowanie startuje więcej dzieci i młodzieży, szczególnie jeżeli chodzi o te eliminacje, kwalifikacje do Warmińsko-Mazurskiej Ligi Jeździeckiej, no bo to jest konkurs generalnie

0: dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, więc ten pułap zawodników do 18 roku życia jest najbardziej oblegany. Natomiast dorosłych też jest sporo w naszych rejonach, którzy startują. Między innymi ja, bo już też do juniorów nie należę, a też staram się startować na tych naszych zawodach.
1: No właśnie chciałem podpytać, czy ja wiem, że ty jako organizator to tak niekoniecznie możesz stronniczo się wypowiadać, ale czy za kogoś można otrzymać kciuki za ciebie między innymi, czy nie podczas tych zawodów?
0: Wiesz co, za każdego chyba warto otrzymać kciuki. Każdy, wiadomo, że przyjeżdżamy tam często całą rodziną, bo to, tak jak mówię, poza zawodami jest trochę taki piknik rodzinny, więc każdy trzyma kciuki za swój team i swoich zawodników. Każdy ma swój fan klub, także myślę, wydaje, że zawsze za każdego.
1: Ale to wiesz,
0: za mnie też poproszę.
1: To zawsze jest tak, że to nasza tam jedzie z Iławy albo z gminy Iława, to teraz też tak będzie można jakieś nazwiska namierzać?
0: U nas w rejonie jest sporo jeźdźców, także generalnie za Iławian okolicznych wszystkich, ale ich na pewno będzie masę. Fajnie, że jakby się to udaje co roku powtarzać. My też w ten nasz ośrodek staramy się cały czas inwestować, żeby spełniał takie wymogi, żeby ściągać coraz więcej zawodników. Na ten moment myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o naszą gminę i nasz powiat, to nasz ośrodek jest najnowocześniejszym ośrodkiem posiadającym taką naprawdę infrastrukturę, jakiej w okolicach się nie spotyka. Co też się przekłada na to, że tych zawodników jest coraz więcej i jest bardzo duże grono zawodników, którzy co roku wracają, znaczy, że musi im się to podobać.
1: Pamiętasz może, kto wygrał rok temu?
0: Jeżeli chodzi o zwycięzców, to zazwyczaj jest tak, że mimo, że w tej czołówce często nazwiska się powtarzają, to jeżeli chodzi o to pierwsze miejsce, to tak naprawdę do samego końca nie wiemy. Przy każdym konkursie, nawet w tych najwyższych, to nazwisko się zmienia. Jednego roku wygrywa ta osoba, drugiego tak, także to też jest widowiskowe, bo widać, jak oni walczą, ile radości to zwycięstwo daje. Jak co roku, tak i w tym roku wspierać nas będzie gmina Iława. Te najwyższe konkursy zostaną rozegrane pod patronatem i o statuetkę wójta gminy Iława Krzysztofa Harmacińskiego. Także nie dość, że będą piękne statuetki, to na pewno będą i piękne wygrane.
1: A tutaj chwaliłaś się poza anteną, że w tym roku nawet jeszcze raz zawody do was wrócą w sierpniu.
0: W związku z tym, że jakby ten rozwój cały czas idzie w dobrą stronę, to w tym roku spotkał nas taki zaszczyt, że zostaliśmy poproszeni o organizację finału ujeżdżeniowego Pucharu Warmii i Mazur. Dlatego

Że jakby ten rozwój cały czas idzie w dobrą stronę, to w tym roku spotkał nas taki zaszczyt, że zostaliśmy poproszeni o organizację finału ujeżdżeniowego Pucharu Warmii i Mazur. Dlatego

0: właśnie warmińsko-mazurskiego pucharu w ujeżdżeniu. To taka nowa inicjatywa w naszych regionach, bo zawody ujeżdżeniowe u nas od bardzo dawna nie były organizowane. Także też zapraszamy już dziś widzów do kibicowania, bo jest to taka inna forma, którą warto też zobaczyć.
1: To zapraszamy jeszcze raz do Leśnego Zacisza 23-24 maja od godziny 9:00. 10 regionalne zawody jeździeckie w skokach oraz eliminacje warmińsko-mazurskiej ligi jeździeckiej i hobby horse. A gościem Westy i Ława była
0: Paulina Pestarz-Kemelska.
2: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
3: Władze miasta nadal mają problem z zagospodarowaniem pawilonów na Wyspie Młyńskiej w Iławie. Na jednej z komisji Rady Miejskiej dyskutowano na ten temat, zastanawiając się, jak ten problem można rozwiązać. Mówi Jakub Kaska, dyrektor Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, w zarządzie którego pozostaje Wyspa Młyńska.
4: Było podane do informacji wcześniej dwie procedury przetargowe. W przypadku Wyspy Młyńskiej niestety oferent wycofał się. Nie pojawił się, przedstawił też telefonicznie, że po przeliczeniu, po zaktualizowaniu wszystkich danych, które gdzieś tam sobie podjął, też sugerował, przedstawiał wzrost kosztów związany z wzrostem paliw, etc., etc., wszelkich pochodnych. Nie podjął wyzwania, jest zainteresowany przy ewentualnym obniżeniu stawki. Natomiast w tym momencie my też musimy zastanowić się, ponieważ naszym zdaniem ta stawka nie była aż tak wygórowana, żeby nie podejść, nie podjąć tego tematu, tym bardziej, że przedstawię Państwu, że żeby jakakolwiek działalność gospodarcza została tam uruchomiona w tym momencie w dwóch pawilonach gastronomicznych, bo są dwa, to my jako Centrum Sportu musielibyśmy zainwestować tam około kilkunastu tysięcy złotych, ponieważ mimo samej nazwy te pawilony nie są dostosowane do prowadzenia stricte działalności gastronomicznej, czyli brakuje blatów, brakuje odpowiednich nawiewów, odciągników powietrza. Też sama struktura po mojej wizycie w sanepidzie i rozmowach nie jest odpowiednio dostosowana, jeżeli chodzi o pomieszczenia socjalne, o wydzielenie strefy związanej z umywalką od ubikacji i tak dalej. Więc łączna inwestycja tych środków to jest jakieś kilkanaście tysięcy złotych na takim poziomie. Byliśmy w stanie to zrobić, zainwestować po swojej stronie, tak żeby przygotować to miejsce do świadczenia działalności gospodarczej w postaci działalności gastronomicznej. Natomiast w tym momencie to jest dalej pole do rozmów i ewentualnego zastanowienia się, czy w takim stanie faktycznie w tym miejscu to będzie racjonalne z tego tytułu, że po przeliczeniu, gdybyśmy ponieśli to zwrot, mówię tu o zwrocie o wyjściu na przysłowiowe zero, to jest około 2,5 sezonu. Kiedy dopiero wychodzimy na zero, a trzeba pamiętać, że w tym czasie na pewno pojawią się dodatkowe koszty w postaci użytkowania modułów, serwisowania pewnych rzeczy, naprawiania awarii. W związku z tym w tym momencie kwestia zastanowienia się, czy to miałoby rację bytu.
3: O szczegóły dopytywał radny Tomasz Woźniak.
5: Panie dyrektorze, ale 2,5 roku to jest doskonały wynik. Każdy porządny biznes, żeby zaczął przynosić efekty, to minimum 4 lata, więc 2,5 roku to jest, uważam, żeby wyjść na zero, bardzo dobry timing, że tak powiem. Natomiast ja sobie przypominam też rozmowę, żeby móc właśnie uruchomić tą przestrzeń. Wspominali Państwo, tutaj nie będę się na jakieś cytaty powoływał, kto co powiedział, natomiast wiem, że byliście skłonni po to, żeby coś tam zaczęło się dziać, tak naprawdę zejść do takich kwot, które byłyby z punktu widzenia potencjalnego biznesu atrakcyjne.
4: Symboliczne, wiem, o czym
5: mówi symboliczne, właśnie.
4: Tak.
5: To proszę powiedzieć, panie dyrektorze, o tego przetargu, o jakiej kwocie rozmawialiśmy w kontekście tych...
4: Już mówię, to jest 1000 zł brutto od modułu, czyli mamy dwa, państwo byli zainteresowani dwoma, więc to jest 2000 zł brutto, plus kwoty ryczałtowe za media.
5: No i podatek, ryczałtowe, tak? Za media, jakie to były kwoty?
4: Nie rozmawialiśmy tak bezpośrednio, tam tylko kwestia była jeszcze oszacowania. W zależności od tego, ile państwo potrzebowali, jakiego
5: symboliczne kwoty.
6: Jaka miałaby być tam działalność?
4: Działalność gastronomiczna.
6: Polegająca na...
4: To dokładnie trzeba by było spytać się zainteresowanego. Z tego, co była mowa, to była jakaś sprzedaż hamburgerów, ewentualnie napojów, tego typu rzeczy w jednym. Jakby można to było scentralizować w jednym module, tak zwane słodkie, w drugim module tak zwane słone.
5: Okej, jaka jest powierzchnia jeszcze, proszę mi powiedzieć, tych modułów?
4: Tam łącznie bodajże jest, żeby nie skłamać, nie chciałbym strzelać teraz, nie chciałbym się pomylić, ale tam jest kilkanaście metrów w jednym, kilkanaście metrów w drugim.
5: A to jest 10, 20, 20,
4: nie, to raczej jest w pobliżu 30, nie wiem, chodzi mi po głowie liczba 29, ale nie chciałbym tak dokładnie doprecyzowywać.
5: Ale to jest jakaś szansa, że ten potencjalny zainteresowany wróci z jakąś ofertą, czy państwo jakąś przedłożą ofertę, żeby jednak...
4: Zastanowimy się, tak jak
5: biorąc
4: mówię,
5: pod uwagę, że

0: Interesowania było zero, a jest przynajmniej jakieś.
1: Tak, no to jest kwestia tak jak najbardziej, natomiast no też...
0: 8 lat nikt nie chciał.
1: Znaczy no wcześniej jeszcze była ta mowa o tym, że przez kilka lat nie można było tego no, w sposób zarobkowy, tak? Więc to jest taki początek. Natomiast to też... My bazowaliśmy, to jakby też nie były kwoty z kosmosu, tak? Wzięte tylko faktycznie podejście takie pro-inwestorskie ze względu na sam fakt, że w pobliżu trochę inna lokalizacja, ale nazwijmy to bez jakby modułów, tak? Mówimy tu o samej czystej powierzchni gruntu, poszła za wyższą stawkę zaoferowaną w tym pierwszym przetargu, tak? Więc tu wydaje nam się, że to nie jest wygórowane. Oczywiście jesteśmy w stanie ponegocjować po to, żeby albo zejść z tej stawki, żeby to w drugim postępowaniu było to bardziej atrakcyjne. Natomiast są pewne ramy, do których, no przykro mi mówić, ale no nie zejdziemy z tego względu, że nam koszty po prostu będziemy mieli z tego tytułu większe niż sam uzysk.
2: Mówi radna Ewa Jackowska.
3: A czy analizował pan, panie dyrektorze, taką sytuację, że za mniejszą stawkę na przykład podpisać umowę, żeby to właśnie osoba dzierżawca, inwestor, żeby zrobił remont?
1: Tak, oczywiście. Jest taka możliwość, natomiast to była kwestia... My dopuszczaliśmy kilka rozwiązań. Pierwsze, że partycypujemy w tej inwestycji, tylko później jest tu takie ryzyko, że w momencie, kiedy inwestor czy przedsiębiorca wycofuje się w tym momencie, może poprosić o zwrot swoich wniesionych albo chciałby wymontować, więc bezpieczniejsze dla nas jest i tak przygotowanie tych modułów, jakkolwiek poniesienie tych wydatków po to, żeby jakakolwiek firma wchodząca następnie, nie mówimy już o stricte tej czy tej, miała podobne warunki i mogła rozpoczynać działalność gospodarczą. Więc tu była taka bardziej bezpieczne rozwiązanie. Natomiast tak dopuszczaliśmy to, tylko raczej szliśmy w tą decyzję, to ja nie przekreślam kompletnie tego, że w drugim postępowaniu obniżymy, ale tak jak mówię, zgadzam się z panem radnym, że 2,5 roku to jest dobry wynik przy zwrocie, natomiast tak jak wspomniałem, to na pewno nie będzie dalej to zero, nie wyjdziemy w te 2,5 roku, bo do tego dojdą dla nas dodatkowe koszty, bo przedsiębiorca w pewnym momencie... Ja bardziej myślę tu o tym, czy faktycznie i może w przyszłości też państwu radnym ten pomysł zaproponuję, czy to jest dobre miejsce na te moduły. Chodzi mi o to, czy nie przenieść na przykład jednego modułu na dziką plażę albo w inne tego typu rozwiązanie, tak? No tak, można.
2: O zainwestowaniu przez miasto w te moduły mówi burmistrz Dawid Kopaczewski.
4: Rozważaliśmy taką opcję, że to my inwestujemy, przepraszam, że to przedsiębiorca inwestuje w te zmiany, ale to byłoby dla nas niebezpieczne o tyle, że jeżeli po jednym z sezonów tych pierwszych, na przykład przedsiębiorca chciałby zrezygnować i oczekiwał od nas zwrotu nakładów, to wtedy byśmy mieli problem ze zwróceniem tych pieniędzy, więc wolimy my zainwestować i przygotować, żeby to zostało na kolejne lata już w naszym władaniu, a nie osoby, która ewentualnie będzie chciała pieniądze za zwrot kosztów z uwagi na blat czy jakieś instalacje wywiewne. Stąd też była taka decyzja podjęta, a nie inna akurat.
2: Temat Wyspy Młyńskiej pozostaje więc otwarty. Tymczasem latem ma odbyć się druga edycja gastrofestiwalu w tym miejscu i już wiadomo, że będzie to 13 czerwca. To jest projekt nieinwestycyjny, który mieszkańcy wybrali w ramach Iławskiego Budżetu Obywatelskiego, a planowany koszt tego przedsięwzięcia to 10 tysięcy złotych.
5: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
6: Dawid Jakubowski, dzień dobry. Z jednej strony mikrofonu, z drugiej Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy.
7: Dzień dobry.
6: Spotykamy się, by podsumować kolejny etap prac nad połączeniem Iławy z Wyspą Wielka Żuława. Odbyło się kolejne spotkanie, coś wiemy więcej?
7: Tak, przygotowujemy się bardzo mocno do ogłoszenia przetargu na wybór projektanta, który podejmie się tego zadania. Faktycznie doszło w urzędzie do takiego bardzo roboczego, ale bardzo też merytorycznego spotkania z moimi współpracownikami z zakresu inwestycji. Określiliśmy główne parametry czy też założenia dla projektanta, który będzie miał za zadanie w ciągu najbliższych miesięcy przygotować dla nas koncepcję tego mostu, a na bazie tej koncepcji później pełną dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę, więc traktujemy tę inwestycję, to przedsięwzięcie bardzo poważnie.
6: Jakieś ramy czasowe są na ten projekt?
7: Wszystko będzie zależało od uzgodnień, ponieważ zakładamy, że tutaj będziemy musieli uzgadniać ten projekt z różnymi instytucjami. Głównym założeniem oczywiście jest to, żeby połączyć stały ląd, czyli Ławę z Wielką Żuławą, żeby pobudzić jej potencjał inwestycyjny. Przy takim założeniu, że jest to teren rekreacji, a nie zabudowy powiedzmy jednorodzinnej czy wielorodzinnej, tylko pamiętajmy, szanowni państwo, o tym, że nasze przepisy nie pozwalają tam na budowę bloków ani domków jednorodzinnych, więc tutaj uspokajam. Taka inwestycja być nie może w ogóle zrealizowana i tego będę bronił do samego końca. Sam most przewidujemy, będzie miał około 300-310 metrów długości. Chcielibyśmy, żeby ten most służył do obsługi przejazdu samochodów, ale z takim założeniem, że od strony Iławy wybudujemy parking ogólnodostępny po to, by ten parking obsługiwał mieszkańców, a kwestie związane z dostawą towarów, usług, czy też zabezpieczenia medycznego, czy przeciwpożarowego mogłyby się właśnie odbywać poprzez ten most. Wszystko wskazuje na to, że będzie on zlokalizowany tutaj od strony drogi wylotowej na Susz, ale z założeniem takim, że droga wylotowa będzie zlokalizowana w okolicach Ronta, które znajduje się na wylotówce i na Kisielice, i na Susz, ponieważ mamy tutaj w planie zagospodarowania przestrzennego wydzielony teren pod połączenie z mostem i to jest działka miejska, która może być na ten cel przeznaczona.
6: Jak idą prace na ulicy Jagiełły?
7: Ja jestem bardzo zadowolony z prac na ulicy Jagiełły. Kilka dni temu wizytowałem plac budowy wraz z prezesem Iławskich Wodociągów, który teraz wykonuje główne prace. W tym momencie łączymy sieci kanalizacyjne z głównym kolektorem, który kieruje się w stronę przepompowni Iławskich Wodociągów. Jest to bardzo widowiskowa inwestycja, ponieważ koparka w tym momencie znajduje się 5 metrów pod poziomem ziemi, a jeszcze będzie kopała na to kolejne 3 metry, ponieważ ten kolektor tak głęboko się znajduje. Wszystkie prace tutaj uspokajają mieszkańców, wszystkie prace idą zgodnie z czasem, więc zakładamy, że w okolicach wakacji, w okolicach sierpnia 2026 roku zakończymy wszelkie prace związane z przebudową sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energoelektrycznej i gazowej, a to nam pozwoli na to, żeby zrealizować drugi etap tej inwestycji, na którą ostatnio pozyskaliśmy ponad 3 miliony złotych. To jest utwardzenie drogi wraz z budową chodnika i oświetleniem, bo na to mieszkańcy najbardziej czekają.
6: I ta druga część budowy też w tym roku wystartuje?
7: Tak, wystartuje w tym roku i zgodnie z umową podpisaną z panem wojewodą całość powinna zakończyć się do marca 2027 roku.
6: Dom weterana, tu wiemy o sprawie na korzyść Iławy. Co dalej będzie się teraz działo, jak negocjacje zdaje się z ministerstwem?
7: W tym momencie oczekujemy na pisemne uzasadnienie wyroku. Jak państwo wiecie, wygraliśmy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. Sąd podzielił nasze argumenty, iż ocena naszego wniosku została błędnie przeprowadzona i miała znaczący wpływ na ostateczne rozstrzygnięcie. Zobaczymy, jak argumentacja będzie podniesiona w uzasadnieniu do wyroku. Każdej ze stron przysługuje termin na odwołanie do NSA. My oczywiście się od tego wyroku nie będziemy odwoływać, ale ministerstwo jak najbardziej może takie ruchy poczynić. Mam jednak nadzieję, i takie rozmowy będę prowadził w najbliższych dniach, by ministerstwo uznało nasze racje i skierowało nasz wniosek do ponownej analizy i do ponownej oceny, ponieważ z tego co wiem, mimo tego, że ministerstwo przyznało już te pieniądze innym samorządom, na czym bardzo ubolewam, ponieważ uważam, że ministerstwo powinno się wstrzymać kilka dni, wiedząc o naszej rozprawie, ale mimo tego, z tych informacji, które posiadamy, jest około 30 milionów jeszcze niezagospodarowanych, więc teoretycznie szanse naszego miasta są, ale w moim przekonaniu pracownik ministerstwa popełnił błąd, nie powinno tego rozstrzygnięcia być. Ministerstwo powinno poczekać na rozstrzygnięcie w USA, tym bardziej, że obie strony wiedziały o tym, że dzień później po ogłoszeniu tych wyników będzie rozprawa w USA. Dlaczego tak jest moje stanowisko? Dlatego, że w przypadku, gdy osiągniemy dużą liczbę punktów, a mam nadzieję, że tak będzie, mielibyśmy naprawdę realne szanse na zdobycie tych pieniędzy, a tak niestety pewnie będziemy traktowani, czy też oceniani już w tym ogonku tych wniosków, które będą jeszcze rozpatrywane w drodze tych wszystkich protestów, które miały miejsce.
6: Wraz z Molo na Małym Jezioraku mają się pojawić ścieżki rowerowe w ramach inwestycji wzdłuż, a w zasadzie to równolegle do ulicy Sobieskiego. Czy wiadomo już, jaki jest harmonogram tych prac, kiedy będzie widać pierwszy efekt?
7: Być może jeszcze w tym roku, ponieważ w tym momencie kończymy postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy, więc to już wszystko trwa. Nie chcieliśmy tutaj tracić czasu i to postępowanie przetargowe ogłosiliśmy już w zeszłym roku. To też było oczywiście dodatkowo punktowane przy ocenie naszego wniosku. Całość będzie trwała 2 lata. Oprócz Mola, tak jak pan słusznie zauważył, będą ścieżki rowerowe od ulicy Sobieskiego. I tutaj ciekawostka, w związku z tym, że ten trakt pieszy jest bardzo wąski w tym momencie, to ścieżki rowerowe będą szły chodnikiem, który teraz chodzimy, a sam chodnik wyprowadzimy w formie takiej platformy pomostowej na wody jezioraka, żeby uatrakcyjnić ten ciąg pieszy nad Małym Jeziorakiem.
6: Czyli ścieżki rowerowej nie będzie wzdłuż bezpośrednio ulicy Sobieskiego tutaj albo od strony domu weterana, albo od strony byłego spichlerza, tylko całkiem ścieżka pobiegnie nad jeziorakiem.
7: Tak, dokładnie. Chodziło nam o to, żeby cały Mały Jeziorak można było przejechać rowerem. W tym momencie, jak dobrze wszyscy wiemy, w pewnym momencie ta droga rowerowa się urywa. Chcemy ją dalej poprowadzić, ale z uwagi na mały zakres terenu musimy chodnik przenieść na wodę, a na ziemi w miejsce chodnika zrobimy ścieżki rowerowe.
6: Strefy płatnego parkowania w Iławie. Nie udało się ich uchwalić uchwałą Rady Miejskiej. Czy będzie kolejne podejście?
7: Zastanawiam się nad tym, ponieważ trochę jestem zdziwiony decyzją radnych, tym bardziej, że część wniosków, które padały na rozmowach podczas sesji czy podczas komisji, zostało przeze mnie uwzględnione w uchwale. Nawet podczas sesji poprosiłem o przerwę, by wprowadzić te zmiany, o które prosili miejscy radni, część miejskich radnych. Niestety w obliczu głosowania okazało okazało się, że zabrakło jednego głosu. Będę nad tym zastanawiał się może w ciągu kolejnych kilku tygodni. W tym momencie wszystko wskazuje na to, że radni nie są przychylni na to rozwiązanie, nad czym ubolewam, ponieważ opłata 1 zł za miejsce parkingowe dla mieszkańca miasta uważam, że nie jest kwotą wygórowaną, a jestem o tym przekonany, że wymusiłaby rotację na parkingach publicznych, bo pamiętajmy, że te parkometry miały stanąć tylko i wyłącznie w miejscach publicznych, jak na przykład przed ratuszem, przed sądem, czy częściowo przed dworcem, bo tam też planujemy cały czas miejsca bezpłatne. Tak się jednak nie stało. Zobaczymy, jaki będzie rozwój sytuacji w kolejnych tygodniach czy miesiącach nawet.
6: Jedna z uwag również przez słuchaczy tutaj u nas w komentarzach i mailach podnoszona, to że to nie czas na tego typu ruchy. Poczekajmy na koniec inwestycji i korków w Iławie. Czy to jest argument słuszny?
7: Ja uważam, że to nie jest słuszny argument, ponieważ bez względu na korki w mieście, nie, bez względu na budowę wiaduktu, który teraz dzieje się przy ulicy Lubawskiej czy Wyszyńskiego, trudności z parkowaniem przed ratuszem, czy przed sądem, czy

0: Tak się jednak nie stało. Zobaczymy, jaki będzie rozwój sytuacji w kolejnych tygodniach czy miesiącach nawet.
1: Jedna z uwag również przez słuchaczy tutaj u nas w komentarzach i mailach podnoszona, to że to nie czas na tego typu ruchy. Poczekajmy na koniec inwestycji i korków w Iławie. Czy to jest argument słuszny?
0: Ja uważam, że to nie jest słuszny argument, ponieważ bez względu na korki w mieście, nie, bez względu na budowę wiaduktu, który teraz dzieje się przy ulicy Lubawskiej czy Wyszyńskiego, trudności z parkowaniem przed ratuszem, czy przed sądem, czy

0: Wydaje mi się, jestem o tym wręcz przekonany, że problem miejsc parkingowych nie zniknie, nawet kiedy wiadukt na ulicy Lubawskiej zostanie wyremontowany. O tym wszyscy się niedługo przekonamy, ponieważ ta inwestycja, jakby nie było, zbliża się ku końcowi.
1: Jeszcze wracamy do jednej inwestycji rowerowej, ścieżka do Wikielca. Kiedy rowerzyści będą mogli już pojechać bez zsiadania?
0: Mam nadzieję, że w tym roku. My jesteśmy jako miasto gotowi. Poinformowaliśmy Powiatowy Zarząd Dróg, czy też pana starostę, bo traktujemy to jako jeden organizm, o tym, że w budżecie na rok 2026 z mojej inicjatywy zostały zarezerwowane pieniądze na wykonanie tej inwestycji. Teraz jesteśmy gotowi na to, żeby powiatowi przekazać te pieniądze, ale musimy mieć zgodę powiatu na uruchomienie środków, a to się stanie, kiedy sam powiat będzie gotowy z tą inwestycją. Mamy sygnały, że wszystko wskazuje na to, że będzie to w rok 2026. Czy się ta inwestycja w tym roku zakończy? Tego nie wiem, ale mam wrażenie, że zbliżamy się dużymi krokami do jej rozpoczęcia.
1: Kiedy po zimie ruszy łatanie dziur?
0: Ono już się trochę zaczęło. Nawet kiedy ta pogoda jeszcze nie była taka sprzyjająca, to oczywiście było takie łatanie na szybko, żeby nie uszkodzić samochodów. Teraz temperatury już są coraz lepsze. Musimy też poczekać na to, żeby te temperatury wieczorem i z ranka były dodatnie. Jeżeli tylko na to atmosfera pozwoli, będziemy je łatać w szerszym zakresie. Jesteśmy gotowi, że tak powiem, do tej akcji. Jesteśmy też w porozumieniu z wykonawcą, ale wykonawca, znając swoją technologię, sam twierdzi, że to jeszcze nie jest czas na takie główne remonty na naszych trasach. Biorąc pod uwagę poprzednie doświadczenia, wszystko powinno się rozgrywać w maju.
1: Teraz wracamy do tematu cmentarnego, bo tutaj też się odbyło w tej sprawie kolejne spotkanie. Wytyczenia działek, jak już mówiliśmy we wcześniejszej rozmowie, na cmentarzu przy Piaskowej.
0: Faktycznie w ostatnich dniach odbyło się takie spotkanie w Iławskim Ratuszu. Podjąłem decyzję o tym, że przesuwamy płot, który teraz oddziela cmentarz od reszty naszych działek, po to, żeby projektant, którego chcemy zaprosić do współpracy, zobaczył, jaką powierzchnią dysponujemy. Po to właśnie, żeby wydzielić kolejne obszary pochówków naszych bliskich, naszych mieszkańców tutaj na cmentarzu przy ulicy Piaskowej. Jest to też związane z tym, że tych grobów przybywa i musimy dobrze rozplanować kolejne pochówki, zachęcając jednocześnie naszych mieszkańców do tego, żeby bardzo mocno zastanowili się, czy nie rozważyć chowanie swoich bliskich w kolumbarium w celu zachowania, czy też ograniczenia tego miejsca pochówkowego, jak i w ziemi, ale przy takim pochówku tradycyjnym, urnowym, z pomnikiem lub bez pomnika, ponieważ chcemy też wyznaczyć kilka kwartałów na to, żeby móc chować naszych bliskich w takim stylu, w cudzysłowie oczywiście mówiąc, amerykańskim, czyli bez płyt nagrobnych, albo tylko z płytą nagrobną, która będzie umieszczona w ziemi z podstawowymi danymi zmarłej osoby. To wszystko przed nami, ale decyzja jest podjęta, szukamy projektanta i przesuwamy płot po to, żeby móc projektować już kolejne kwartały naszego cmentarza.
1: Czyli jeszcze żadne daty nie padły?
0: Na tym etapie jeszcze nie mogę niczego zagwarantować, ale chciałbym, żeby w 2027 roku to się zadziało. Jest to oczywiście związane z tym, że muszą być zagwarantowane pieniądze na ten cel. O ile na projektanta te środki być może znajdę w tegorocznym budżecie, żeby już mu zlecić podejmowanie tych działań, o tyle cała reszta, czyli na przykład wydzielenie ścieżek, przygotowanie tego gruntu, będzie już wymagało nakładów finansowych, które pewnie będą zrealizowane w roku 2027.
1: Na jednej z komisji albo sesji prezes ZKM, która to spółka stała się zarządcą cmentarzy, przypomnijmy, powiedział, że planuje inwestycję większą przy cmentarzu na Piaskowej, uruchomienie spalarni, która by zniwelowała jeżdżenie z ciałami do Lubawy. Czy coś w tym sprawie już dalej się posunęło, czy to dalekosiężny plan?
0: Posunęło się. Wszystko wskazuje na to, że już w roku 2027 będziemy mogli uruchomić spalarnię. To też, mam nadzieję, obniży koszta pochówku zmarłych, bo jednak dojazd kosztuje. Nie tylko tutaj Lubawa świadczy takie usługi, ale w związku z tym, że w Lubawie ta spalarnia jest dosyć mała i dosyć długie są kolejki w oczekiwaniu, nasze firmy też korzystają z innych usług dalej od położonych od Iławy, więc wszystko wskazuje na to, że to być może zahamuje wzrost cen, jeżeli chodzi o pochówki. I w tym momencie jesteśmy na takim etapie, że pan prezes jest już w kontakcie z firmą, która zajmuje się montażem takich instalacji. Jeżeli nic nie będzie stało na przeszkodzie w zakresie pozyskiwania środków na ten cel, to wszystko wskazuje na to, że w roku 2027 uruchomimy taką usługę w naszym mieście.
1: To jeszcze przeskoczmy na cmentarz przy ulicy Ostruskiej, bo tutaj wspominaliśmy, że planowana jest rozbiórka byłego budynku i ewentualnie w miejsce jego też by miało pojawić się kolumbarium.
0: Tak, w związku z tym, że ten budynek jest całkowicie niefunkcjonalny i też toalety tam nie działają przez dłuższy czas w roku, podjąłem decyzję o rozbiórce tego budynku. Oczywiście budynek jakiś administracyjny czy też z toaletami powstanie, być może troszeczkę w innym miejscu, ale zastanawiamy się jednocześnie, czy tego miejsca, dosyć takiego pokaźnego, nie wykorzystać na budowę kolejnego kolumbarium, tym razem na ulicy Ostruckiej. Mamy takie doświadczenia, że mieszkańcy, rezerwując nawet kolumbaria, przenoszą swoich bliskich, prochy swoich bliskich z tradycyjnego pochówku do kolumbarium. Dzięki temu też uwalniają się nam kolejne kwatery, które możemy udostępniać kolejnym rodzinom. A to całe działanie jest związane z tym, że w dłuższej perspektywie czasu, może 15, 20, 30 lat, tego miejsca na pochówki będzie w Iławie brakowało, więc zachęcamy tutaj wszystkich, żeby rozważali chowanie swoich bliskich w kolumbariach.
1: Rozbiórka tego budynku jest planowana na ten rok, czy już przyszły?
0: Tak, najprawdopodobniej zacznie się to jeszcze w tym roku. Zobaczymy, jak będą kompostować prace rozbiórkowe.

0: ale chcielibyśmy z tym tematem uporać się jak najszybciej, żeby też już w przyszłym roku zabezpieczyć mieszkańców pod kątem toalet, które będą funkcjonowały tam cały rok.
1: Gościem SK Iława był burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Radio SK.

bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

dalej Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Radio SK.

0: sytuacja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy to pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: Nosel wkręca. Radio Eska. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Kamy i Wiktora.
2: I zwoń znajomych na esk.pl. Autopro.

0: Te mnie kpić? Nie poczułem nic, daj bis. Nie powiedziałeś tego free, to nie powiedziałeś nic.
1: Radio S. Radio S.K.